Chciałbym wykrzyczeć swoje grzechy, by z nowym dniem budzić się czystym, a nie z coraz większym garbem. Gdzieś to dziewictwo niewinności zniknęło, taka była przeszłość, teraz jest tych chwil przemoc. Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro, nadmiar percepcji i strach za całą ludzkość. Piszę ten list ze skażonych pól swego serca, krzyk bezradności, zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. Zobacz, karmi nas kultura, ideałami wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. I co? Też chcę wierzyć w miłość, w coś, co da mi szansę. Pokażę sens, by dalej prowadzić tą walkę. Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie ludziom, co zamiast Niego znaleźli religię. To list z ziemi jak Twaina, bo chcę to spisać. Łez atramentem namaluję swój obraz górnika. Tak pragnę życia, tak pragnę ufać, poradzić sobie. Tak pragnę żyć, by wrzasku metropolis nie słuchać. Znaleźć harmonię, by świat był częścią mnie. Bez systemu, bez potwora, który zjada moje serce. Wciąż chcę wierzyć w te ideały, wciąż wierzyć, że jest sens tej naszej pracy, że tak naprawdę ziemia jest tylko przelotnym momentem, krótkim przystankiem do stacji wieczne szczęście. Otwieram oczy i niestety wciąż jestem tutaj i tylko marzyć może mi się świat tonący w uczuciach.

0: 97.1 FM.
1: Nic nigdy nie jest jak kiedyś. Nieodwracalne wszystko prócz klepsydry. Nasze światy tekturowe makiety ledwo wystają spod usypanej wydmy. Chwieją się domy na skałach, wiatr plącze dzwonki na pustych werandach. Byliśmy falą, przychodzi po nas fala i niezłomne maszty rozkłada na łopatkach. Patrząc na ostatni zachód słońca, starsi o młodość, mądrzejsi o naiwność. Chyba z zasady nie dane jest rozpoznać, gdy nagle w przeszłość zmienia się przyszłość. Usypaliśmy piramidy piasku, idei, marzeń, myśli i słów. Gdy mówimy, nikt nie rozumie nas, tu milczymy, czekając na barbarzyńców.

barbarzyńców. Czekając na barbarzyńców. Czekając na barbarzyńców. Czekając na barbarzyńców. Czekając na barbarzyńców.

bezpieczne. I teraz już bez pracy jest pan bardzo niebezpieczny. I teraz

yo. Siema, siema mordo. No, no, dzwonię, bo znowu się bez sensu pokłóciłem. Wyszedłem, cofnąłem drzwiami. Po prostu teraz mieszkam na Marsie od pół roku. Nie wiem w ogóle jak gadać, nie wiem czy gadać. W ogóle nie mam już z kim o tym porozmawiać. Mordo, jesteś ostatnią osobą. Powiedz mi po prostu, jak gadać z dziewczynami. Jakby, chyba, powiedz mi.

Na igrzyskach osobowości, wśród dziarek na twarzy farbowane włoski, wśród patostreamów i obelg, face to face, romanse i plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie, czy robisz to nieumyślnie jak Baldwin? Boże, proszę, pozwól zostać

Dla tych, którzy ciągle odczuwają lęk i strach i nie mają siły ciągle tak jak kiedyś ja. Dla tych, którym ciągle życie rzuca w oczy piach.

Na placie w kuchni seks, ale jemy w łóżku. Balkon, gdzie zimno jest, zaciągam się miłością. Jeszcze będzie chleb z tych malutkich okruszków.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Pozwól, że przedstawię coś nowego.

Radio Campus. Same sztosy.

Bo choć zwariował świat, który mnie wychował. W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

0: nami.
1: Pamiętam momenty jak ze snu chwile, jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę, wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym, może ty ślad.

0: mówi jak Kaito, te świat lek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Polskie Radio Campus. 97,1 FM.
1: Mam nadzieję, że ty też chcesz.

tutaj wchodzimy my, ubrani cali na biało. Zmieniamy stada w plemiona, pierwsze osady powstają. To trwało tysiące lat, żeby się nazwać człowiekiem. Zejście z drzewa do jaskiń, czas pierwotnych społeczeństw.

0: politycznych poglądów. Dziękuję wam z całego serca za wspólną podróż. Wszystkiego dobrego, ziomuś, naciskam wreszcie stop. Pozdrawia wasz niżej podpisany Brain Dead Słoń. Buziaczki, nara.
1: Campus.

Kładam broń pod twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam, że

0: Underworld i Kiki w Radio Campus. Jest godzina 7:01, a wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. I w ten sposób zaczynamy ten poranek. Ewa Ekła.
1: I Marta Dryl, cześć!
0: I tak będziemy ze sobą do godziny 10:00 właśnie w takim składzie, a jeżeli wy jesteście z nami, to klasycznie dajcie nam znać, że już z nami jesteście. 886-971-971 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy was do tego, żebyście byli z nami, byli naszym dodatkowym prowadzącym tego dnia. No i możecie oczywiście do nas pisać na WhatsApp, możecie wysyłać SMS-y, możecie dawać znać, że już słuchacie, że pomimo tego, że są wakacje, to wy od 7:00 jesteście lojalnymi słuchaczami Radia Campus. Zaczynamy dzisiaj od Heart Attack na sam początek. 7:02, Radia Campus, let's go.

0: Feisty. To utwór od B i Fred Again w Radio Campus za nami, a teraz 8 lipca. I co dzisiaj? Co dzisiaj się dzieje?
1: 8 dzień lipca. Dzisiaj oczywiście są ludzie, którzy obchodzą imieniny. Jest to Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna
0: Marcin
1: oraz...
0: Marcin Prokop? Myślisz, że on też się zalicza
1: Marcina,
0: do tego?
1: Marcina imienin dzisiaj nie ma. Słuchajcie, Adrianna, Adriana przez jedno N również, Piotr, Jan, Eugeniusz, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Hadrian, Teobald i Akwila.
0: Od wszystkiego dziś, najlepszego oczywiście wszystkim.
1: Wszystkiego wspaniałego. Od dziś do końca roku zostaje 176 dni, a jako dodatkowa ciekawostka powiem, że obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. I ja dzisiaj również obchodzę to święto, bardzo lubię.
0: No właśnie, ty grasz? Ja właśnie nie gram. Nie gram na PlayStation, nie gram w gry komputerowe, chociaż mam PlayStation, ale właściwie w ogóle go nie używam poza niczym innym niż do oglądania jakichś tam streamingów, seriali. Bo nie umiem się wkręcić w gry, chociaż nie wiem, czy to w ogóle jest sytuacja dla dwóch osób?
1: Myślę, że jak... No a słuchaj, a jakieś gry takie zespołowe, to znaczy na przykład, wiesz,
0: zbijak?
1: Koszykówka. Takiej jeszcze nie poznałam, jeszcze nie grałam w zbijaka online.
0: A, okej.
1: Okay. Nie no. Proszę cię, jestem z lat 90. w zbijaka, grałam, ale na żywo. Jakieś FIFA, NBA? Nie grałaś nigdy?
0: Nie no, grałam, tylko właśnie w ogóle nie mogę się wkręcić, fani... Przez dłuższy czas nie mogę się wkręcić. Mogę grać trochę, ale potem mi się to bardzo szybko nudzi.
1: No to ewentualnie przygodówki dla ciebie.
0: No
1: myślę.
0: Właśnie,
1: Red Dead
0: tak.
1: Redemption. Ja jestem fan.

0: Chyba dajcie trójki. Znać, w co wy w ogóle gracie i czy dzisiaj będziecie święcili ten wyjątkowy dzień. Dostajemy SMS-y, niektórzy mówią cześć, jesteśmy już z wami, ale ktoś też napisał, że wyniki matur dziś, stresik dla wielu rodziców. I dzieci, myślę też, czy nie?
1: Na pewno.
0: No to oczywiście życzymy wam jak najlepszych wyników. Musimy was jakoś w takim razie wesprzeć dzisiaj, żebyście dobrze się czuli, żebyście mieli trochę więcej energii na ten dzień i znoszenie i dobrych, i trudnych informacji.
1: No to w takim razie trzeba będzie jakieś happy music puścić za chwilę.
0: Nie, to są jakieś straszne rzeczy.
1: Nie, tego nie będziemy czytać.
0: Prosimy nie wysyłać takich wiadomości.
1: Nie wiemy, jak się zachować, czytając je.
0: Ale skoro wszyscy, skoro tak wielu z was czeka na te wyniki, czy to dla swoich dzieci, czy może słuchają nas też jacyś tegoroczni maturzyści, no to chcemy wam dać trochę dobrej energii i zagramy teraz Happy Music.

0: 7.17 jesteśmy już z wami, rozmawiałyśmy o grach komputerowych, ponieważ dzisiaj jest Dzień Gier Wideo, Międzynarodowy Dzień Gier Wideo i wy piszecie o tym, jakie gry wygracie. Ja powiedziałam, że nie jestem najlepsza w gry, żeby się w ogóle tego trzymać, żeby się tym interesować. Mam PlayStation, ktoś mnie zapytał, czy nie chciałabym sprzedać tego zjadacza czasu, no ale właśnie mało gram i nawet nie oglądam tak wiele rzeczy, więc... Nie czuję do
1: problem
0: końca, żeby
1: rozwiązany.
0: To był, więc problem rozwiązany. Problem sam się rozwiązał. Jeżeli chodzi o was, to mówicie, że gracie w The Last of Us i że to jest najlepsza gra.
1: A jeszcze nie słyszałam.
0: Ja też nie. To jest chyba o wampirach. I ja to wiem, dlatego że miałam swój epizod oglądania seriali o wampirach. A jeden z was też wysłał nam całą listę gier, które są zapisane na jego PlayStation i jest to...
1: I widzę Red Dead Redemption. Trójeczkę? Dobrze widzę. To jest moja ulubiona gra.
0: No, to właśnie, możecie nam powiedzieć, jakie są wasze ulubione gry. Tutaj znalazły się Tomb Raider, Mortal Kombat, nie znam, nie wiem, mam za małe oczy, FS i jakieś inne gry. A co u was? Dostajemy jeszcze kolejne wiadomości. A to nie o wampirach, a The Last of Us to nie jest serial o wampirach? Dobre nutki dziś wjeżdżają, dostajemy kwiaty za playlistę.
1: Ale
0: tutaj
1: super.
0: Marta Drill dołożyła swoją cegiełkę. God of War, jeszcze jeden z was gra w tę grę. No jestem bardzo ciekawa tego, w jakie gry w ogóle gracie, jakie byście polecili osobie takie jak ja, która właściwie w gry się za bardzo nie wkręca, ale z drugiej strony to jest fajne. Mi się wydaje, że fajnie by mi się grało z drugą osobą, więc te wasze propozycje, bo było zaproponowane, pamiętasz, dla dwóch osób ktoś nam zaproponował jaką grę, jaki był tytuł?
1: Właśnie, spójrzmy.
0: Chyba tego teraz nie znajdę.
1: Chyba nie znajdziemy, ale nadrobimy na pewno i sprawdzimy. No muszę cię zaprosić po prostu na
0: zombie.
1: Taką sesję.
0: A, wampiry, zombie, to mi się myli. Masz rację, The Last of Us to o zombie. To był serial o zombie, a ja byłam też wkręcona w zombie, a wcale nie w wampiry. Dziękuję, że poprawiliście.
1: Wiecie o Ewie więcej niż ona sama o sobie.
0: Na to by wychodziło. Jestem z was naprawdę dumna i tym zachwycona. Tutaj Benek jeszcze napisał.
1: It Takes Two, to była ta gra.
0: To była dokładnie ta gra. Więc jeżeli jesteście zainteresowani grami, to po prostu dajcie nam znać, w co warto zagrać i jak dzisiaj będziecie święcili Dzień Gier. Za chwilę przejdziemy do następnego tematu, dlatego że niektórzy z was dali nam znać, że czekacie na wyniki matur waszych dzieci i że wasze dzieci czekają na wyniki matur. To na pewno bardzo stresujący czas, ale... Niedługo zbliżają się już wakacje, w takim razie pełną gębą, kiedy okaże się, jakie są te wyniki. Nie są na pewno do poprawienia w 5 minut, więc trzeba będzie po prostu to zostawić, poczekać, jeżeli nawet ktoś będzie chciał poprawić matury i wziąć udział w wakacjach. A jak wyglądały te wakacje?
1: To właśnie, to jest pytanie na dziś.
0: To właśnie jest ciekawa sprawa. Jak wyglądały wakacje? I jak wyglądały one u was kiedyś, kiedy byliście dziećmi, czy wyjeżdżaliście na wieś, czy spędzaliście to w domu? I jak bardzo podobne jest to do wakacji waszych dzieci w tej chwili? Chciałam wam zagrać Childish Gambino, Feels Like Summer.
1: I za chwileczkę to zrobimy.
0: I właśnie go teraz szukam.
1: Ja na przykład spędzałam wakacje w Warszawie przez pierwsze lata mojego życia. I zawsze zazdrościłam wszystkim, którzy mieli rodziny na wsi, no bo mogli zmienić trochę lokalizację na ten czas wakacyjny. Natomiast teraz z perspektywy czasu, jak sobie o tym myślę, to te moje wakacje w Warszawie były bardzo fajne, bo po pierwsze, moja mama fajnie organizowała mi czas, za co bardzo dziękuję, ale też miałam fajne osiedle. Na przykład pan dozorca puszczał ze szlaufa wodę i mieliśmy fontannę i sobie biegaliśmy po trawie, więc to są takie fajne rzeczy, do których teraz wracam.
0: A teraz ludzie narzekają, że te dzieci już nie wychodzą w ogóle na dwór. No i czy to jest prawda. 886-971-971. Dajcie nam znać, jak kiedyś wyglądało wasze lato i jak bardzo podobne jest do tego, które spędzacie teraz albo które spędzają wasze dzieci. Feels Like Summer w Radio Campus.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Godzina 7.30 i wiadomości Basia Barbs-Jankowska i Ada Maciejewska. Let's go!
3: Akademickie Radio Campus.
4: Zmiany w umowach dla pracowników. Boeing zaginął nad oceanem, a biskupia idzie do remontu.
3: Wiadomości.
4: Od dziś wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zawarte są w niej m.in. przepisy nadające inspekcji uprawnienia do zmiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Inspektor PIP będzie mógł złożyć wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę.
5: Nie jesteśmy w stanie konkretnie powiedzieć, jaka to jest liczba, dlatego że no nie ma statystyk łamania prawa, tak? To znaczy wiemy, że 1,5 miliona ludzi pracuje wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne, ale oczywiście byłoby to nadużycie powiedzieć, że one wszystkie są umowami śmieciowymi. Wiemy, że Ministerstwo Finansów szacuje, że około 160 tysięcy B2B to są B2B fikcyjne.
4: Mówiła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Pracodawca i pracownik mogą odwoływać się od decyzji do sądu pracy, co zatrzyma proces do momentu wydania orzeczenia. Amerykański resort finansów cofnął wydaną wcześniej licencję zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Pozwolił jednocześnie na dalsze kupowanie irańskiego surowca do 17 lipca, o ile środki będą wpłacane na kontrolowane przez USA konto. Nowy dokument pozwala jedynie na płatności konieczne do zakończenia wcześniej dozwolonych transakcji. Do przywrócenia sankcji dochodzi po serii ataków Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormus. Administracja USA dotąd nie podała jednak uzasadnienia swojego działania. Boeing 737 zaginął nad Oceanem Indyjskim. O szczegółach Ada Maciejewska.
6: W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do poważnego incydentu lotniczego z udziałem towarowego Boeinga 737-400 należącego do pakistańskiego przewodnika K2 Airways. Boeing lecący z Szardży do Karachi został utracony nad Oceanem Indyjskim. Według wstępnych informacji załoga zgłosiła problemy techniczne, po czym samolot gwałtownie stracił wysokość i zniknął z radarów. Na pokładzie znajdowało się 5 członków załogi.
4: Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Nadal nie ustalono, co się dzieje z ofiarami wypadku. Rusza remont biskupiej między Makowską a Pabianicką. Od godziny 7 będzie zamknięty cały ten odcinek. Ulice Rożnowska, Metalowców i wyjazd z dróg wewnętrznych stracą połączenie z biskupią. Na remontowanym odcinku nie będzie można parkować. Utrudnienia można ominąć ulicami Makowską i Pabianicką lub Olszynki Grochowskiej. Prace potrwają do końca wakacji.
7: Dzięki wielkie za wiadomości. To była garść ważnych informacji. Wiesz, że jak zaczęłaś wymieniać te ulice, to miałam trochę takie wrażenie, że to nie są ulice w Warszawie.
8: No, bardzo możliwe, że trochę tak brzmią, w sensie, bo ja też o nich nie słyszałam, mimo że to Praga Południe, a ja jestem z Pragi Południe.
7: Widzisz? Coś w tym jest. Myślałam, że to jakiś Kraków. Jeszcze potem była ta biskupia i pomyślałam sobie, dlaczego mówimy o Krakowie? Ale pozdrawiamy Kraków i wszystkich, którzy słuchają nas z Krakowa. A teraz...
3: Pogoda.
7: Co w pogodzie, Marta Dryl?
9: Słuchajcie, jest 13 stopni, ale nie dajcie się zwieść, bo odczuwalna 8, więc trzeba się ciepło ubrać, przynajmniej teraz, bo za parę godzin temperatura wzrośnie do 20 stopni. Mamy 1004 hektopaskale.
7: Nie wiem, co to
9: dobrze,
7: są.
9: Czy źle?
7: Ja znam tylko Paskala Brodnickiego, on gotował jedzenie.
9: Czyli mamy pyszną
7: Jeżeli
9: pogodę.
7: Jeżeli jest ich 64, to powinno być całkiem smacznie. To była pogoda.
3: Korki.
7: A teraz korki. Widzę, że korek jest na Wawelskiej, Grójeckiej. Basia, podaj te wszystkie ulice, o których nigdy nie słyszałam, a które będą dzisiaj nieprzejezdne.
8: No dzisiaj prawdopodobnie będzie problem na ulicy Rożnowskiej, Metalowców, Makowskiej, Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej.
7: Most Siekierkowski też już jest w tej chwili zakorkowany. Wszystkie wjazdy, Wioślarska.
9: Wał Międzyszyński.
7: Westwał, Międzyszyński, trochę Wisłostrady, to jest Wisłostrada?
9: Co? Tak. Wybrzeże Gdyńskie.
7: Wybrzeże Gdyńskie, Wawelską już mówiłam, Boboli i Bukowińska na przykład, Aleja Wilanowska też trochę, ale bez tragedii, Beka Zakorkowana i to wcale nie jest Beka, Dolina Służewiecka. No i tak to wygląda, a śpiewane korki o godzinie 8.30.

0: Only Love Ezra Collective. Za 17 minut godzina 8 wysłuchacie samych sztosów. 97 i 1 FM. Chociaż za oknem pogoda jest nie najlepsza i tak jak jeden z was napisał, jest 14 stopni, a ja tutaj mówię o lecie. Co dokładnie było napisane, był screen wysłany z samochodu, gdzie jest 14 stopni z opisem You can feel it on the streets. I tutaj chodzi o piosenkę Summer od Childish Gambino. Więc pomimo takiej pogody trochę afirmujemy i rozmawiamy o wakacjach i mianowicie o tym, jak wyglądały wasze wakacje, kiedy wy byliście dzieciakami. Jak bardzo różnią się od tego, jak wyglądają teraz albo od wakacji waszych dzieci. Marta powiedziała, że zawsze chciała jechać na wieś, ale zostawała w mieście.
1: Chciałam gdziekolwiek jechać w zasadzie. Zostawałam w mieście, ale no tak jak już powiedziałam, z perspektywy czasu te wakacje były super. Mieszkałam na fajnym osiedlu na Pradze i tak naprawdę sami sobie wymyślaliśmy jakieś tam rzeczy i zabawy, którymi możemy się jakoś tam pocieszyć z racji tego, że nie wyjechaliśmy na te wakacje.
0: Moja mama zawsze wymyślała coś, żebym faktycznie wyjechała, żebym nie siedziała całe wakacje w mieście i też żebym pojechała tam, gdzie w sumie chcę pojechać, więc jeździłam i na Kolonię i w różne miejsca, ale jednak większość wakacji spędzałam na ulicach Warszawy, więc w ogóle zastanawiam się, czy warszawskie wakacje dzieciaków te x lat temu, już te 100 według moich obliczeń, wtedy było mniej więcej moje dzieciństwo, to czy one wyglądały podobnie? Czy właśnie spędzaliśmy wszyscy na tych podwórkach wakacje i graliśmy w różne gry, w chowanego, w jakieś... Czy ty też miałaś podchody?
1: No właśnie, bo chciałam cię zapytać, co na tych ulicach robiłaś, ale czyli w chowańca. Jak najbardziej,
0: podchody. Były jakieś... Bo było większość chłopaków w moim wieku, więc oni też grali...
1: Poczekaj, a raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, to jest też chowaniec? Nie pamiętam, czy mi się już mieszają dwie gry?
0: Nie, to jest ciuciubaga. Ciuciubaga! Ciuciubabka!
1: To jest ciuciubabka. To też było.
0: Więc możecie nam też o tym napisać i dodajemy jeszcze jeden temat tego, jakie zapachy kojarzą wam się z dzieciństwem? Albo z wakacjami w dzieciństwie? Co ty byś powiedziała?
1: No ja bym powiedziała perfumy mamy. Ja bym powiedziała knedle ze śliwkami.
0: Oh, wow. No. Ostatnio zjadłam knedle od wielu lat. Ja nie byłam nigdy fanką takich gorących owoców. Chyba makaron z serem i z owocami kojarzy mi się też trochę z latem.
1: No pewnie i zupa owocowa i kompoty w ogóle.
0: No mi się też kojarzy z taką ciszą w sumie, w gruncie rzeczy, kiedy było lato, było tak bardzo gorąco, te ulice takie rozgrzane i taka cisza. To co prawda nie jest zapach, ale 886-971-971, wy też nam możecie pisać o tym, co wywołuje u was taką nostalgię z dzieciństwa, właśnie jaki zapach, jakie wspomnienie.
1: Deszcz na betonie.
0: A teraz groovy shit w Radio Campus.

0: Tera Cora, F is Green i Freezy w Radio Campus za 9 minut 8 i wiadomości sportowe, a to była kontrola. Wracamy do tematu wakacji jeszcze na chwilę i odpowiedzieliście nam na ten temat i powiedzieliście, jak wy spędzaliście wakacje, albo raczej jakie zapachy kojarzą wam się z wakacjami. Ewa, i to nie byłam wcale ja, powiedziała jagody, zapach jagód kojarzy mi się z wakacjami. Myślę, że można, ja też jeździłam czasami, może nie na wieś, ale przypominam sobie, że były jakieś takie zbierania jagód w lesie.
1: Fajnie.
0: Może to były kolonie właśnie, na albo które ty nie jeździłaś?
1: Pewnie tak, nie. Później jeździłam, żeby tutaj nie było, bo mama będzie słuchać i potem mnie skrzyczy, że opowiadam głupoty.
0: I zbierałaś jagody?
1: Nie, jagód nie zbierałam nigdy w sumie. Ale grzyby, to... ale to nie ta pora roku, więc...
0: Chociaż
1: niektórzy zbierają, tak, jakieś są. Możecie dać znać, może się znacie na tym lepiej niż my.
0: Od 15 lat nie jeżdżę komunikacją miejską, ale za dzieciaka pachniało tam nie najlepiej. Jak jest teraz, nie wiem. No to fajnie, że takie wspomnienia z zapachami.
1: Ale trochę tak jest. Ja chyba muszę się podpiąć pod to, że też mam takie wspomnienia z komunikacji miejskiej, jak byłam mała. Teraz bardzo rzadko jeżdżę, więc ciężko mi się wypowiadać, ale no...
0: Bywało różnie. Coś w tym jest faktycznie. No ja też mam takie wspomnienia, ale jeżdżę komunikacją miejską, może nie codziennie. I wydaje mi się, że jest lepiej. Nie wiem, czy higiena osobista ludzi się poprawiła. Czy może... A w autobusach teraz też jest klimatyzacja.
1: Która jest rzadko odpalana, ale...
0: Serio?
1: Jest, no tak słyszałam.
0: Okej.
1: Okay. Tak słyszałam,
0: musimy to z wami skonfrontować.
1: W ciepłe dni nie ma klimy, a w zimne dni jest klima.
0: Ja wam tylko mogę powiedzieć, o czym już mówiłam w zeszłym tygodniu, jakie były moje przeżycia z PKP, w którym w ogóle nie było klimatyzacji w najgorętsze dni lata. Ale to nie jest komunikacja miejska, więc możecie tutaj zdementować lub dołożyć swoją cegiełkę. No ale też możecie powiedzieć nam o tym, jakie w ogóle wspomnienia z wakacji, swojego dzieciństwa macie wy. I jak bardzo one różnią się od dzieciństwa waszych dzieci. Lub jakie zapachy przypominają wam o wakacjach. No i jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj jest dzień gier wideo, ale trochę zmieniając to, w co w ogóle grałaś na podwórku, będąc dzieciakiem?
1: W tenisa. Mimo, że nie miałam kortów tenisowych, ustawialiśmy sobie ławkę na środku osiedla, która pełniła funkcję tej siatki. I graliśmy w tenisa, w siatkówkę, biegałam, grałam w dom na przykład, robiłam gołąbki z liści,
0: gołąbki.
1: I z farszem z piasku i karmiłam kolegów, także... No niektórzy jedli, ci, którzy chcieli się ze mną zaprzyjaźnić, musieli jeść po prostu.
0: Ja grałam w taką grę, która nazywała się Puszka i to była jakaś taka mieszanka, nie wiem, czym wymyślili ją moi koledzy z podwórka, nie wezmę za to wcale chwały, bo nie ja to wymyśliłam. W każdym razie w grze chodziło o to, że wykopywało się, że była, najpierw trzeba było wyżonglować jakąś tam liczbę punktów i ten, kto wyżonglował najmniej, no to był szukającym, ponieważ ja nie byłam najlepsza w żonglowaniu, może dlatego, że byłam dziewczynką, to jakiś tam był limit dla mnie, że jakby ja muszę wyżonglować mniej i ja mogę, żeby to było trochę sprawiedliwe, więc też no bardzo duży szacunek do małych dzieci, które jednak szukały takiej sprawiedliwości. No i potem wykopywało się tej osobie szukającej piłkę, ona musiała po nią iść i w międzyczasie wszyscy się chowali. I albo ona zaklepywała tą piłkę, musiała do niej wrócić i zaklepać, powiedzieć, a widzę tamtego za drzewem, albo jeżeli chcieliśmy, żeby dalej szukała, no to ktoś musiał ją wykopać, zanim zostanie znaleziony.
1: Okej.
0: I taka ciekawe, była gra, na przykład Puszka się nazywała.
1: To nie słyszałam o tym.
0: I jeszcze
1: fajne.
0: Chyba, zobaczmy, kto napisał jeszcze. Ewa, dopiero radio włączyłem, więc spieszę zapytać, czy byłaś na The Roots wczoraj? Mega energia. No właśnie nie byłam.
1: Zazdro.
0: Więc bardzo chcę się od was dowiedzieć, od osób, które były na The Roots, jak było. Nie mogłam być, dlatego że wczoraj dopiero wróciłam do Polski z festiwalu w innym kraju, w Portugalii, o czym też jeszcze będę wam opowiadać.
1: No, to będzie ciekawe.
0: Wracacie jeszcze z tematem zapachów. Zapach śródziemnomorskiego...
1: Piniowego lasu. Wow. Czyli... No to super wspomnienia w ogóle.
0: Ale czy to były tylko wakacyjne właśnie wspomnienia, czy może mieszkałaś tam i stąd to wspomnienie?
1: Ja grałem w kopertę.
0: To jeszcze musisz wyjaśnić, co to w ogóle
1: dokładnie
0: jest ta koperta. 886-971-971. Dawajcie nam znać, w jakie gry wy graliście w dzieciństwie. W lato lub po prostu. Chętnie się dowiemy.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.

0: Godzina 8 rano, wiadomości sportowe i Basia Barbs-Jankowska.
1: Sportowy kampus.
2: Po zwycięstwie z Egiptem 3-2 oraz Szwajcaria, która lepiej wykorzystała rzuty karne niż Kolumbia, uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Dzisiaj dzień przerwy, pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe już jutro. Na początek zagrają Francja z Marokiem, ich spotkanie już o 22:00. Dwie pozostałe pary tworzą wyłącznie drużyny europejskie. Hiszpania zagra z Belgią, a Norwegia z Anglią. Na kortach Wimbledonu trwa decydująca faza wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj kibice byli świadkami rekordowo długiego ćwierćfinału, w którym Novak Djokovic po ponad 5 godzinach gry pokonał Felixa Ogera Alissime i awansował do półfinału. Jego kolejnym rywalem będzie lider światowego rankingu Jannik Sinner. Dzisiaj rozgrywane są kolejne mecze ćwierćfinałowe kobiet i mężczyzn, które wyłonią komplet półfinalistów tegorocznej edycji Wimbledonu. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów. Polki mają na koncie 6 zwycięstw oraz 3 porażki i nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego, w którym zagra 7 najlepszych zespołów oraz Chiny jako gospodarz. Jutro Polki zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, w piątek z Brazylijkami, a w niedzielę z Japonią. Polscy żeglarze zajmują dalsze miejsca po pierwszym dniu Mistrzostw Europy. Najwyżej sklasyfikowane są Gabriela Reichert i Hanna Czapska na 11 pozycji. W zawodach rywalizuje 364 zawodników z 36 państw. Pozostali Polacy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, są w trzeciej dziesiątce drużyn. Mistrzostwa zakończą się w niedzielę. W planie jest 17 wyścigów.

0: Alibi, Rudimental, w Radiu Campus 8.10, a wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Jest sezon festiwalowy, opener za nami, można go już trochę podsumować. Ja też wybrałam się na jeden festiwal, pewnie o nim nie słyszeliście, tak bym się domyślała. I zaraz wam o nim opowiem, ale może najpierw lekkie podsumowanie openera, czyli festiwalu, który zakończył się w miniony weekend.
1: No tak, mieliśmy 70 wykonawców. Mówię mieliśmy, wcale nie byłam na tym festiwalu. Żałuję. 70 wykonawców, z tego co wyczytałam, 140 tysięcy osób przewinęło się, jeżeli chodzi o odbiorców na miejscu tego festiwalu. Pogoda, jak to zwykle, no pogoda openerowa, natomiast
0: chociaż mówili, że było
1: bez
0: trochę
1: Armagedonu,
0: lepiej, że nie
1: tak.
0: było Armagedonu.
1: Nie było ewakuacji.
0: Spływają namioty, jakieś straszne rzeczy się dzieją, kataklizmy, a tym razem trochę popadało, ale bez tragedii, czyli klątwa openerowa, można powiedzieć, że wzniesiona?
1: No, myślę, że tak. I może będzie lepiej nawet w przyszłości.
0: A jeżeli chodzi, miałaś jakieś informacje co do tego, jakie były najgorsze? No mnie trochę nie było, bo ja właśnie w tym samym czasie mniej więcej byłam na innym festiwalu, o którym zaraz opowiem, ale czy masz jakieś informacje co do jakichś takich hit and misses? Ja wiem na pewno, że...
1: Ale mówisz o występach?
0: Mówię o występach, mówię o tym, co po prostu, o wszystkim, czego dotyczył festiwal. Ja wiem, że były też debiuty niektórych artystów, na przykład Hela miała swój debiut na openerze i to wywołało sporo kontrowersji, dlatego że na ten moment miała 3 wydane utwory. No i uczucia

0: były mieszane co do tego występu i na pewno właśnie on był jednym z takich, który zniósł pewne pytania. Niektórzy mówili o byciu Nepo Baby. No i tutaj właśnie, jeżeli ktoś z was był, to mógłby się wypowiedzieć na temat tego, jakie ma wrażenia, albo jeżeli w ogóle byliście na openerze, to dodać swoją cegiełkę. Czy ty miałaś jakieś informacje na temat rzeczy, które wydarzyły się na openerze?
1: Nie, koleżanka opowiadała mi ostatnio w drodze do Zakopanego, że no, była na openerze. Nie opowiadała mi o wszystkim, ale zachwyciła się zespołem, mam nadzieję, że nie przekręcę nazwy, Bass Victim. Mhm. I że podobno to jest sztos i że warto sprawdzić. Ja sprawdziłam, podoba mi się, dość bezkompromisowa muza, ciekawa, hipnotyzująca, więc wam również polecam.
0: Niektórzy też narzekają, że na openerze jest dużo popu i że bardzo się zmienił od swoich pierwszych edycji, ale z drugiej strony pojawiło się też w tej edycji bardzo dużo jazzu i to widziałam u swoich znajomych jazzowych, że był też jazz i że na to też jest miejsce na openerze, więc możecie dać nam znać na temat swoich ciekawych festiwalowych odkryć, no albo w dalszym ciągu festiwali, na których wy się wybieracie. Ja wybrałam się do Portugalii na festiwal, który nazywa się Afro Nation i nie wiem nawet do końca od czego zacząć, kiedy wam to opisuję, ale może zacznę od trochę dziwnej strony, tego co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, co było takim mini akcentem i co wydaje mi się, że jest dosyć istotne podczas właśnie takich festiwali. Takie drobne akcenty. Poszłam do strefy toalet. Wiemy, że na festiwalach to często jest kontrowersyjna strefa, bardzo trudna strefa. Ja miałam bilet, nie bilet, tylko wejście, no właściwie tak, bilet VIP i on jedyne co miał takiego fajnego, miał jakąś taką swoją oddzielną strefę i te toalety były trochę lepsze. Ale też przy okazji czekały tam kubeczki menstruacyjne, które kobiety sobie mogły po prostu wziąć i były zrobione przez festiwal.
1: Wow, szacun.
0: I to był taki mini, ale bardzo fajny akcent tego festiwalu, a jeżeli chodzi ogólnie i o line-up, i o propozycje, to była główna scena, na której pojawiło się wielu artystów, których czasem tutaj puszczam, więc których możecie kojarzyć nawet z Radia Campus, jak Burna Boy, Ashake czy Wizkid, ale była też mniejsza scena, która nazywała się sceną Amapiano i na tej scenie Amapiano pojawili się mniej znani artyści, bardzo często z Afryki Południowej i o dziwo, większość osób chętniej spędzała czas właśnie tam niż na, była też Tyla, niż na koncertach tych dużych artystów, ponieważ to było bardziej DJ-skie, to było bardziej imprezowe i sprawiało więcej przyjemności tłumowi, który mógł po prostu cały czas być w klimacie imprezy, a niekoniecznie być może znać utwory głównych artystów i to było bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś jest fanem Afrobeatu, jeżeli lubi Afrobeat, no to na pewno polecam takie doświadczenie chociaż raz w życiu. No i przede wszystkim łączy to też w sobie społeczność afrykańską, diaspory i jest to niesamowite. Jest to niesamowite przeżycie. Wszystko dzieje się na plaży, co sprawia, że jest jeszcze przyjemniej i bardzo bym wam to polecała. 886-971-971. Wy możecie nam napisać o swoich festiwalach albo o doświadczeniach z festiwali, jakie macie w związku z openerem czy innymi festiwalami, na które się wybieracie. Chciałam wam puścić teraz Uncle Waffles.
1: A ja chciałam cię zapytać przez ten czas, Ewa, jeszcze na przykład, jak byś porównała, bo bywałaś też na festiwalach w Polsce. Oczywiście mówię pod kątem organizacji, no bo muza wiadomo, że zupełnie inna tam na tym Afro Nation była grana. Jak byś porównała, co jest lepsze, co jest gorsze w Polsce w porównaniu z Portugalią? Czy są w ogóle takie rzeczy?
0: Ale ogólnie jako kraj? Czy...
1: Organizacyjnie mówię pod kątem festiwalu i oczywiście abstrahując od tych toalet, bo miałaś wejście VIP do toalety, więc no, chyba że korzystałaś z takiej.
0: Nie, no było bardzo dużo to i po prostu, ale jak już miałam to swoje, to wiadomo, nie korzystałam z tamtych, więc ciężko mi się jest do tego odnieść. Było pyszne jedzenie, było bardzo dużo jedzenia. Nie byłam na przykład w tym roku na openerze. To jedzenie było dosyć drogie, no ale w sumie było warto. Ogólnie było to dobrze zorganizowane. Jeżeli chodzi o porównanie, to często mam tak z festiwalami, że jestem na nich w trochę innym charakterze. Nie zupełnie jako taki zwykły uczestnik. Więc ciężko mi jest dokładnie to porównać. Myślę, że to nie byłoby do końca sprawiedliwe. Mogę powiedzieć, że na przykład bezpieczeństwo kobiet to jest temat, który warto poruszyć w trakcie festiwali. Ja czułam się bezpiecznie, ale widziałam komentarze niektórych kobiet, które mówiły, że ten festiwal Afro Nation nie do końca stawia bezpieczeństwo kobiet na jakimś takim piedestale. I jeżeli wy macie jakieś informacje na temat tego, jak to wygląda na innych festiwalach, to też możecie do nas napisać, bo właśnie zastanawiam się, jakie są takie kroki, żeby kobiety były bezpieczne, no bo jednak jest to festiwal, festiwale są miejscem, gdzie jest dużo osób, gdzie pojawiają się używki, no i oczywiście pojawiają się nadużycia, no i wtedy jak sobie z tym poradzić, jak je przed tym chronić. to jest temat, o którym nawet nie pomyślałam jako kobieta, ale no, który gdzieś tam pojawił się w tym kontekście i jestem tego bardzo ciekawa. A teraz jedna z najciekawszych artystek, która nie wystąpiła na main stage'u, a właśnie na scenie Amapiano, jej utwór Zenzele, Uncle Waffles w Radio Campus.

0: Idea of Us, Jackson Homer. W Radiu Campus za 7 minut wiadomości wydali. Słuchajcie, samych sztosów to propozycja od Marty Drill. Chcesz coś powiedzieć o Idea of Us?
1: Świetny numer.
0: Świetny
1: warto
0: numer.
1: Warto posłuchać. Jeszcze raz.
0: Wy jeszcze pisaliście nam trochę na temat wakacji i
1: gier, w które graliście.
0: Gier, w które graliście w wakacje.
1: Nie tylko tych komputerowych oczywiście.
0: I jedną z nich na przykład jest...
1: Tutaj Marcin napisał nam o grze w kapsle.
0: W połowie lat 80., czyli dowiadujemy się, co się działo w latach 80. Mm-hmm. Graliśmy w kapsle, pionkami były kapsle od orężady, a gra polegała na pstrykaniu ich po torze wyznaczonym na murku piaskownicy, a że murek przeważnie jest wąski i kwadratowy, to nie było łatwo. Nie słyszałam o tej grze, to jest coś nowego.
1: Ale jest jeszcze kolejna gra, również od Marcina. Gra w pieniądze lub dołek. Wykopywało się dołek w ziemi o średnicy około 5 cm. 3 metry dalej wyznaczało się linię, z której trzeba było trafić monetą do... jak najbliżej dołka. Jeżeli nikt nie trafił, to odbywało się pstrykanie monet do dołka. Kto pierwszy umieścił monetę w dołku, wygrywał i dodatkowo zgarniał monety wszystkich zawodników, czyli tutaj opłacalnie było.
0: Od naszych gości dowiedzieliśmy się jeszcze, naszych gości, których przedstawimy wam już niedługo i którzy będą śpiewali z nami korki, dowiedzieliśmy się, że dla nich był to berek i była jeszcze jakaś gra? Piłka nożna. I piłka nożna to też się kojarzy z wakacjami. Wy nam możecie dalej dawać znać, a przed nami... KSWM.

0: Dzisiaj godzina 8.30, Basia Jankowska. Co się dzieje? Nie słyszycie mnie? Słyszycie mnie, bo tak na nie patrzycie. Powiedz, Basia.
1: Jeszcze muzyka gra przez 3 minuty według tego.
0: Jeszcze raz?
1: Jeszcze muzyka przez 3 minuty gra.
0: Tak?
1: Tak.
0: Poczekajcie chwilę. To był mój błąd. Wybaczcie, bo wjeżdżamy z wiadomościami w takim razie już teraz i będzie to Basia Jankowska i Ada Maciejewska. Basia Barbs Jankowska.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Dochodzenie w sprawie niedzielnego wypadku autobusu w Warszawie. Eskalacja irańskiego konfliktu. Szef NATO o polskiej obronności.
2: Wiadomości.
3: Prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie poważnego wypadku autobusu linii 186 w rejonie Dworca Zachodniego. Śledczy analizują zapis monitoringu, przesłuchują świadków oraz badają stan techniczny pojazdu. Do wypadku doszło w niedzielę o 18. Autobus wjechał w tramwaj, kilkanaście aut, a następnie wjechał w podziemne przejście. Według dotychczasowych ustaleń kierowca podejmował próby opanowania autobusu przed zderzeniem, jednak ostateczne przyczyny zderzenia zostaną ustalone po zakończeniu postępowania. W wypadku rannych zostało kilka osób. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Więcej o tym Basia Jankowska.
1: W obu krajach uruchomiono alarmy lotnicze, a lokalne służby poinformowały o przechwyceniu części rakiet i dronów. Według władz w Teheranie działania były odpowiedzią na wcześniejsze naloty USA na cele w Iranie. Amerykańskie siły uderzyły, atakując ponad 80 celów przy użyciu precyzyjnej amunicji. Podkreślono, że była to odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Sytuacja uznawana jest za jedną z najpoważniejszych eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w ostatnich tygodniach.
3: Trwa analiza skutków ataku, a społeczność międzynarodowa apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji konfliktu. Drogowcy będą pracowali na ulicy Traktorzystki. Remont zajmie kawałek ulicy pomiędzy Księcia Janusza a Ulrychowską. Podczas prac ulica będzie zamknięta. Na remontowanym odcinku nie będzie też można parkować. Kierowcy ominą utrudnienia Ulrychowską i Broszka. Zamknięte będzie też przejście dla pieszych. Roboty potrwają do końca piątku. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział podczas szczytu w Ankarze, że Stany Zjednoczone są mocno zaangażowane w sprawy obronności Polski. Zwrócił również uwagę na to, że Polska intensywnie inwestuje w swoje siły zbrojne. Wasz kraj mocno inwestuje w swoją obronność. Macie już zrealizowane praktycznie wszystkie cele. Wiecie, że USA jest silnie zaangażowane w sprawy Polski i potwierdzi to każdy amerykański polityk. Ale oczywiście codziennie musimy pamiętać o tym, by być tak silni, jak to możliwe. Jednym z najważniejszych tematów szczytu NATO w Ankarze są zobowiązania krajów członkowskich podjęte na szczycie w Hadze, które zakładają, że każde państwo sojuszu będzie wydawało 5% swojego PKB na obronność do 2035 roku.
0: Dzięki wielkie dziewczyny za te wiadomości i za garść ważnych informacji. Basia, czy mogę prosić cię, żebyś pomogła naszym gościom dostać się tam do ciebie?
1: Jak najbardziej.
0: Dziękuję ci bardzo. No a my teraz...
2: Pogoda.
0: Marta, jakie update'y pogodowe?
4: No już ci mówię, Ewunia. Na razie nie jest jeszcze kolorowo, ponieważ z 13 stopni zrobiło nam się 15, no czyli jest tendencja wzrostowa. Ma być 20, ale póki co 15 smutna i z odczuwalną temperaturą 10 stopni. Więc uważajcie na siebie, jakieś tam cieplejsze skarpety można założyć, dłuższe spodnie i będzie wszystko dobrze. A później będziemy się rozbierać.
0: I słońce też już zaczyna się przebijać. Słońce też już zaczyna się przebijać i widzimy, że na pewno będzie dzisiejszego dnia trochę cieplej. Przynajmniej dzięki temu słońcu takie są nadzieje. No a teraz?
2: Korki.
0: Tak, już daję wam. A możecie pójść tam już, bo tutaj mamy naszych gości. Oni już się rozsiadają przed fotelami i za chwilę, tak jak wspomniała sama nazwa, będą korki. Za chwilę będziemy śpiewać. Będzie to utwór Roberta Milesa One and One. Marta, może powiesz co nieco o naszych gościach.
4: Odwiedził nas dzisiaj zespół Icarus. Jest to duet, którym się zachwyciłam. robią świetną muzę. W ogóle jest dużo improwizacji w tych występach. W zasadzie ja bym powiedziała, że to jest bardziej show, bardziej performance niż zwykły występ, więc bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami i mam nadzieję, że troszeczkę sobie porozmawiamy dzisiaj o waszej muzie, posłuchamy waszej muzy. Parę pytań mam przygotowanych, także będzie na pewno bardzo przyjemnie, a tymczasem już zbliżamy się ku korkom.
0: Za chwileczkę jeszcze może powiedzcie tylko, że w ogóle z nami jesteście, skoro już was powitaliśmy, skoro już was przedstawiliśmy, to powiedzcie siema wszystkim słuchaczom.
5: Hej.
6: Siemanko.
4: Cześć, jak się czujecie, kochani?
6: No, ja się nawet wyspałem.
4: Super.
5: No, ja nie do końca.
4: Czyli 50-50. A jak tam dojazd wam poszedł do naszego tutaj Radia Campus? Były korki, o których będziemy śpiewać, czy musimy zmyśleć, że są korki?
6: No właśnie, było wyjątkowo gładko. Ja byłem strasznie zdziwiony, ale od ulicy Żelaznej do was po prostu było idealnie. Po prostu płynęliśmy.
0: To może się okazać, że wcale nie ma w tym mieście korków.
4: I nie ma o czym śpiewać.
0: Ja jeszcze muszę ustawić ścianę za nami. Powiedz, Marta, czy widzisz już jakieś korki na horyzoncie?
4: Czy widzę już jakieś korki na horyzoncie? No, wszystko będzie tutaj improwizowane. Za chwileczkę sprawdzimy, gdzie są korki i wrzucimy te korki do tekstu piosenki, która już za parę sekund.
0: Dobra, jesteśmy gotowi. Wszystko jest ustawione. Działamy.

W Warszawie. Masa spontaniczne korki. Wczoraj dopiero, nie wiem, o 22 ustaliliśmy, że na pewno tu będziecie, więc wysyłajcie kwiaty w komentarzach i Karus zdecydowanie na nie zasłużył. I za chwilę, zasłużyli, może tak powinnam powiedzieć, i za chwilę wracamy do was z rozmową.

0: Ikarus i Obudzę się to za nami w Radio Campus, a Ikarus są właśnie z nami i będziemy z nimi rozmawiali o ich muzyce, o ich najnowszej płycie i o wszystkim, co jest najważniejsze w ich twórczości. Jesteście... Przepraszam was, dalej polecieliście jeszcze raz. Jesteście duetem elektronicznym i sami z tego, co wiem, określacie się jako live act. Występowaliście na największych festiwalach muzyki elektronicznej w Polsce, na Audio River i wielu innych. Ale wzięliście też udział w ogóle to cześć.
1: Hejka.
2: Siema.
0: Jesteście, może przedstawicie się też jakby jako indywidualne jednostki, a nie tylko jako skład
1: Ikarus.
0: Jak to?
1: Jak to jest Ikarus? No dobra, Ola.
2: I Przemek.
0: Dokładnie. I poza tym wszystkim, co wymieniłam, co już daje wam jakieś miejsce w świecie muzycznym, mieliście też miliony odsłon, chyba nawet przed pójściem do programu muzycznego Talent Show. I może zacznę od tego, dlaczego w ogóle zdecydowaliście się pójść do Talent Show?
2: Sami nie wiemy. Dobre pytanie, wiesz co, ten Talent Show, mogę powiedzieć nazwę, czy nie?
0: Możesz powiedzieć.
2: To był Mam Talent, oni nas zapraszali już 2 lata temu, po tym jak mieliśmy viral z utworem Plebania Rave. Mhm.
0: Który też puścimy dzisiaj, bo oczywiście. Zastanawialiśmy się, czy nie zrobić na niego korków. Okazało się to zbyt skomplikowane na taką ostatnią chwilę, ale wasz utwór Plebania też dzisiaj na pewno poleci. I proszę, kontynuuj.
2: No, więc w końcu uznaliśmy, że dobra, w tym roku damy się przekonać. Wydajemy płytę, więc może to będzie jakiś fajny rodzaj ekspozycji dla nas.
1: No, ale jakby to powiedzieć, trzeba się zawsze spodziewać niespodziewanego, więc poszło chyba trochę inaczej niż myśleliśmy, że będzie, ale
0: właśnie okay. Jest dużo rzeczy do obgadania w waszej muzyce i też chcę o tym rozmawiać, nie chcę zostać zupełnie przy tym Talent Show, ale jednak myślę, że jest to ciekawe z takiej perspektywy uczestników tego, jak teraz wygląda w ogóle taki program, też dla artystów być może, którzy słuchają, którzy zastanawiają się, czy powinienem pójść. Zanim poznałam was lepiej, to właśnie trafiłam na wasz filmik, w którym opowiadaliście o tym, że zostaliście pokazani nie tak, nie nawet jakbyście chcieli, tylko niezgodnie z jakąś tam rzeczywistością i prawdą. Może powiecie o tym trochę, bo to jest właśnie chyba coś, czego wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, oglądając programy, że do tego dochodzi jakaś produkcja. No i właśnie dlaczego uważacie, że zostaliście pokazani inaczej niż rzeczywistość?
1: Montaż to jest bardzo ważna część produkcji, która pozwala na przedstawienie artystów w taki sposób, w jaki chce tego reżyser, osoba reżyserska. No i dźwięk to też jest bardzo podatna jakość na miks, więc ten miks nas trochę zaskoczył.
2: Tak, no to po prostu nie brzmiało jak muzyka elektroniczna, tylko jakby to był, nie wiem, konkurs piosenki aktorskiej czy karaoke. Znaczy, że podkład był prawie zupełnie wyciszony, nie było słychać w ogóle bitu, nie było słychać mojej gitary. Został zostawiony sam wokal Oli bez żadnych efektów, które są też istotne po prostu w naszej twórczości. No, tak więc zostaliśmy nadzy.
0: Ale to jest... Proszę.
3: Chciałam powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo przecież taki program jest wcześniej nagrywany i rzeczywiście potem wykonuje się taką postprodukcję. Gdyby to było na żywo, okej, rozumiem, że zdarzają się sytuacje. Może gdzieś coś tam ktoś zapomnieć, wcisnąć jakiegoś przycisku, ale tutaj no, to było nagrywane wcześniej. No i jak wasze wrażenia? Co o tym myślicie? Jak się z tym czujecie?
1: Jak nasze wrażenia? No, było to dla nas duże zaskoczenie, chociaż pewnie mogliśmy brać to pod uwagę, że gdzieś tam ktoś nie będzie chciał nas do końca pokazać w korzystnym świetle, ale czujemy, że gdzieś też wyszliśmy z tego obronną ręką, po prostu nagrywając nasze filmiki na social media i trochę tłumacząc, na czym ta sytuacja polegała.
0: A myślicie, że dotknęło to w głównej mierze was? Czy na przykład jest to coś, co ogólnie dotyka wszystkich uczestników?
2: No dostaliśmy...
0: Że jakby jednym trochę bardziej się tym miksem pomaga, a drugim trochę mniej. Czy odnosicie takie wrażenie?
2: To nawet nie jest wrażenie. My dostaliśmy po prostu masę wiadomości od ludzi, którzy brali udział czy w tym, czy w innych programach. No i po prostu nam współczuli i mieli podobnie.
0: No dobra, słuchajcie, myślę, że tym tak naprawdę zamkniemy ten temat całego Talent Show, ale jeszcze ostatnie pytanie. Czy wydaje wam się, że idąc do tego programu, przedstawiliście się większej liczbie odbiorców i czy zyskaliście nowych odbiorców?
1: Tak, jest to bardzo mierzalne i zyskaliśmy dużą ilość nowych osób, które po prostu zobaczyły nas i się zaciekawiły i były w stanie się przedrzeć przez tą pierwszą warstwę jakiegoś takiego niezrozumienia, zaskoczenia.
0: No dobra, to teraz plebania rave od was, czyli to, co właściwie można powiedzieć, że sprawiło, że większa liczba odbiorców was poznała najpierw, zanim w ogóle pojawiliście się w talent show. Można to tak ująć?
1: Tak, jasne.
0: W takim razie plebania i plebania rave od Ikarus w Radio Campus.

0: WSB reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
5: Włączam nam tle Pretty Shitty z najnowszego albumu, chociaż ten dzień wcale taki nie jest. Ale słuchajcie, wasz najnowszy album został wydany 26 czerwca, czyli niedawno. Jest zupełnie nowy. Może powiecie nam trochę o tym, w ogóle co było dla niego inspiracją i kto się znalazł, bo widzę tutaj co najmniej jedną kolaborację z Michałem Szpakiem na przykład. I powiedzcie mi, co było inspiracją dla tego albumu, o czym w ogóle w nim mówicie i skąd się wzięły kolaboracje na nim?
6: Okej.
7: Inspiracją było co? Były na pewno jakieś współczesne dylematy, które mamy. To znaczy technologia, na pewno były to wszechobecność social mediów. No i też jakaś nietrwałość relacji w naszych czasach. Co jeszcze, Ola?
6: Trochę jesteśmy takimi marzycielami na tym albumie, tęskniącymi za właśnie bardziej trwałymi relacjami, za tym, żeby gdzieś uciec w miejsce, gdzie widać gwiazdy, gdzie słychać bicie serca, bo zdaliśmy sobie sprawę z tego, że po prostu jest to prawie niemożliwe. I bardzo za tym tęsknimy.
5: Ale jest to też całkiem ciekawe, że spotykacie się tak naprawdę w tej wizji i jak to jest, że macie taką symbiozę ze sobą? W sensie, jak się spotkały dwie takie dusze, które mają i tak podobne rozterki i w ogóle tak podobny przelot?
6: No te dusze już się spotkały jakiś czas temu, więc to też na pewno wpływa na to, że gdzieś udaje nam się znaleźć jakąś taką harmonię w tym wszystkim. Więc wiele lat po prostu współpracy.
5: Ale jak się poznaliście?
6: A jak się poznaliśmy? Po prostu w klubie.
7: Tak, w tańcu,
6: no.
5: Wow. To może często ten taniec właśnie jest takim, może dla was był takim znakiem, że to jest ta moja osoba. Macie też na albumie kilka kolaboracji, na przykład z Michałem Szpakiem, ale nie, właściwie to tylko jest jeden utwór z kolaboracjami, tak?
6: Tak.
5: I dlaczego wybraliście akurat tego artystę i dlaczego tylko jedna kolaboracja na waszym albumie?
7: Los tak chciał. To znaczy, to nie było tak, że my jakoś sami natrafiliśmy na Michała, tylko braliśmy udział w takim spektaklu, znaczy robiliśmy muzykę do spektaklu, który reżyserowała Martyna Majewska, będąca wtedy dyrektorką artystyczną Michała.
5: Mm-hmm.
7: No i do tego spektaklu zrobiliśmy taki właśnie jeden dosyć rejwowy, bym powiedział, imprezowy utwór, który Martynie się bardzo spodobał i uznała, że Michał będzie tam pasował.
6: Po prostu nas połączyła i tak. No, nas to zaskoczyło, ale było to ciekawe też w sumie przeżycie i myślimy, że fajnie rzeczywiście głos Michała pasuje do tego utworu.
7: Tak, no i też Michał jest dużym fanem muzyki elektronicznej. My się poznaliśmy w ogóle na Audio River właśnie, także na pewno był chętny, żeby z nami coś zrobić.
5: No to super, a jak w ogóle odbiór tej płyty jak na razie? Jakie jest wasze wrażenie i czy będzie cała trasa z tą płytą?
6: Więc prawdopodobnie zrobimy trasę jakoś późniejszą jesienią, bardziej taką klubową.
7: Mhm. No to jest tak, że w ogóle, że my dużo z tych kawałków już gramy jakiś czas i one się tak jakby już przyjęły na żywo, jakby na żywo mieliśmy takie pierwsze doświadczenie, że one się sprawdzają, że ludzie jakoś się łapią, no.
6: Też wiele z nich było singlami wcześniej, tak jak Wody odeszły, co jeszcze było singlem?
7: Płachta na byka,
6: tak, więc one częściowo już są znane osobom, które gdzieś tam słuchają naszej twórczości, ale jest też kilka nowych kawałków, które właśnie tutaj słyszymy i słyszeliśmy przed chwilą.
5: Czy Pretty Shitty to jest zupełnie nowy kawałek, czy już tak. Był słyszany na waszych koncertach?
6: Zupełnie nowy.
5: Super, jestem zachwycona waszą płytą w ogóle. Nie przesłuchałam jeszcze wszystkich utworów, ale te, które miałam okazję usłyszeć, no jeżeli moja ocena tu ma jakieś znaczenie, to jest naprawdę to dobre i cieszę
8: się. Ja się przyłączam do tej oceny.
5: Cieszę się, że mieliście okazję w ogóle przedstawić się większej widowni, chociażby przez ten talent show, który ostatecznie nie pokazał was w takim świetle, w jakim byście chcieli, ale czy w takim, w jakim właściwie przyszliście tam, ale jednocześnie chyba miał właśnie tą pozytywną stronę tego, że więcej osób mogło was poznać i waszą twórczość. Nie wiem, czy teraz zbliżają się przed samą trasą, czy teraz zbliżają się dla was jakieś koncerty?
7: Teraz mamy w ogóle przerwę. Odpoczywamy po wydaniu albumu.
6: Trochę nas to zmęczyło, przetyrało.
7: Tak, i na pewno będzie mieć koncerty w drugiej połowie lata. Na pewno będzie Poznań, to będzie Warszawa, to będzie Łódź. Coś jeszcze?
6: Z tego, co pamiętam, to tak.
7: Tak, więc sierpień, wrzesień to wracamy do grania.
5: Dobra, to w takim razie czekamy na wasz powrót, a na razie Polish Moria z Michałem Szpakiem.

0: córeczki musieliśmy troszeczkę zmienić utwór i trochę bardziej chillowo zagrać o godzinie 9:00. Ale jesteśmy znowu z Ikarusem i jeżeli macie nam jeszcze coś do powiedzenia na temat swoich nadchodzących projektów, coś co chcielibyście, żebyśmy usłyszeli, czy jest coś takiego, co powinniście
1: wiedzieć? Tak. Ostatnio robimy na przykład taką akcję, że wychodzimy na miasto i nagrywamy ludzi, to znaczy dajemy im mikrofon, Ola bawi się swoimi efektami, no i robimy z nimi na bieżąco utwory, takie znaczy utwory, no bity bym bardziej powiedział.
2: Widziałam to, super, super inicjatywa, mega mi się podobały te filmy.
1: Także będziemy to jeszcze robić na pewno w Warszawie, może w innych miastach, także...
3: A może też poza Polską?
1: Zobaczymy.
0: A można was gdzieś spotkać? Można was gdzieś spotkać, gdzieś możecie... Nie wiem, wiecie już, że na przykład będziecie jutro nad Wisłą? Bo wiecie, może tutaj słuchacze będą chcieli przyjść i wziąć udział w takim happeningu.
1: Ola?
3: I jeszcze co? Nie mamy takich planów, ale w sumie może teraz powinniśmy coś wymyślić.
1: Tak, no na pewno na naszym Instagramie Ikarus przez V można się dowiedzieć, jeśli będziemy to robili. Mamy też Discorda. Co jeszcze mamy?
3: Newsletter, grupę na Instagramie.
0: Czyli jesteście aktywni i w takim razie właśnie w waszych social mediach można was szukać, dowiadywać się więcej o waszej muzyce, o planach na koncerty, trasie koncertowej, którą planujecie na jesień i o wszystkim, co warto wiedzieć, albo nawet gdzie można was spotkać, żeby właśnie z Olą sobie trochę pośpiewać na ulicach Warszawy. I Karus był naszym gościem. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy za świetną muzykę. I teraz może macie jakiś taki utwór, który jest cenzuralny. Jest jakiś taki.
1: Ten, który teraz leci w tle, czyli Reflection, jest cenzuralny, na pewno.
0: Dobra, świetnie. To w takim razie Ikarus na Instagramie, w social mediach. Nie wiem, czy jesteście na TikToku?
3: Jesteśmy.
1: Jesteśmy, oczywiście.
0: No to oczywiście też na TikToku. Tam

0: I only smoke when I drink w Radio Campus, to za nami godzina 9.13, a wy słuchacie dalej samych sztosów 97.1 FM, dzisiaj w składzie Ewa Ekła
1: i Marta Dryl, Drylka.
0: I tak będziemy z wami do godziny 10.00, przed chwilą był z nami Ikarus, ale jest jeden temat, w sumie nie zapytałam ich o to, a też jestem ciekawa, bo przy muzyce elektronicznej wydaje się to być coś, co już towarzyszyło właśnie temu gatunkowi. Muzyka AI, Suno, różnego rodzaju narzędzia do tworzenia muzyki, jakby to powiedzieć, no, przy pomocy sztucznej inteligencji. Mm-hmm. I cała rozmowa na temat tego, czy to dobrze, czy źle?
1: No, ja uważam, że tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi. No, spór się toczy tutaj w kwestiach i technicznych, ale też etycznych tak naprawdę. Ja jako osoba, która pracuje z muzyką, jestem muzykiem, jestem wokalistką, uważam, że jest to narzędzie, które zabiera w jakiś sposób pracę muzykom, którzy się utrzymują z tego, że na przykład nagrywają ścieżki swoich instrumentów do piosenek w studio i to kosztuje oczywiście, prawda? Natomiast jest to też coś nowego i jest to oszczędność dla osób, które na przykład robią filmy i chcą mieć muzykę do tych filmów. Co myślisz, Ewa?
0: No tutaj jest właśnie też pytanie, od razu wy mi możecie powiedzieć jako odbiorcy. 886-971-971 to jest nasz numer. Czy wy w ogóle słuchacie takiej muzyki, czy ją bojkotujecie? Jestem w stanie z jednej strony zrozumieć, że argument na temat sztucznej inteligencji w muzyce jest taki sam jak wszędzie indziej. Czyli na zasadzie idziesz do jakiegoś fast foodu jedzeniowego i tam zamawiasz, to nie jest AI, ale tam zamawiasz na jakimś ekranie i to już zastąpiło człowieka. Wiele rzeczy już zastąpiło w tej chwili ludzi i można powiedzieć, że AI jest w jakiś sposób tym samym narzędziem. SZA ostatnio weszła w tę dyskusję i skrytykowała Diplo, który jest albo udziałowcem, albo jednym z właścicieli właśnie narzędzia Suno. Może Marta powiesz, czym w ogóle jest Suno naszym słuchaczom?
1: Suno jest to platforma, jest to aplikacja do tworzenia muzyki wygenerowanej przez AI, czyli tworzymy sobie prompt tekstowy, na przykład, dam przykład, chciałabym stworzyć piosenkę w gatunku R&B, łamane na coś tam, nie wiem, UK Garage. Chcę, żeby w tej piosence tekst opowiadał o Ewie, która siedzi obok mnie i jak wspaniale się bawimy w Radio Campus. I słuchajcie, dostaję kilka propozycji w ciągu kilkunastu sekund. Piosenka gotowa, z tekstem, z linią melodyczną, z całą aranżacją i różne wersje tych aranży.
0: Ale wielu artystów korzysta z Suno i nawet je reklamuje. Timbaland jest chyba też jednym z założycieli. I zastanawiam się w takim razie, jak to ma się... Bo z jednej strony jest duża liczba muzyków, która jest zadowolona z tego, że w ogóle Suno istnieje i z niego korzysta.
1: No bo to jest oczywiście ułatwienie. Jeżeli jesteś producentem, ale nie grasz na wszystkich instrumentach świata, to oczywiście jest też coś takiego, jak taka platforma, czy to jest aplikacja, czy to jest program komputerowy, który się nazywa Suno Studio. I tam rzeczywiście możesz sobie zagwizdać i napisać, żeby to gwizdanie zamieniło się nagle w saksofon i to gwizdanie brzmi naprawdę jak prawdziwy saksofon z wszelką dynamiką i wszystkim, co z tym związane. Jest to na pewno jakieś ułatwienie. Ja uważam, że tak, do zrobienia sobie aranżu na szybko, na przykład zanim pójdę do producenta jako wokalistka i chcę mieć na szybko zrobiony mniej więcej zarys, mniej więcej aranżację, którą potem nagramy od nowa i na swoich zasadach, może jest to jakiś pomysł, ale nadal uważam, że muza to przede wszystkim emocja, przynajmniej dla mnie, więc może być prościej, może nie być idealnie, ale wolałabym robić to sama.
0: W takim razie wy też możecie nam dać znać, jak to jest w waszej opinii. Czy coś to dla was zmienia, czy ogólnie bojkotujecie muzykę właśnie stworzoną przez sztuczną inteligencję? Czy jesteście w stanie w ogóle rozpoznać, że jest to muzyka stworzona przez sztuczną inteligencję? Jest jeden z naszych słuchaczy, który napisał?
1: Hejo, ja akurat bojkotuję. Niech ludzie sobie tworzą muzykę, a AI niech robi w Excelu, a nie na odwrót. Pozdrawiam was, Michał.
0: Na razie napisał do nas tylko Michał, więc to jest jedyny głos i może do tej pory, jeżeli nie napiszecie niczego innego, to uznamy, że takie jest oficjalne stanowisko Radia Campus. A teraz prawdziwa muzyka, nie od AI, Rump Shaker, Grease and Big Gigantic w Radio Campus.

0: 9.23, nie 7.23, żeby was nie pomylić, nie jest tak wcześnie, jest godzina 9.24 już teraz, za chwilę będziemy kończyły nasz program, za chwilę też będą korki, ale chciałam wam powiedzieć o jednej nietypowej imprezie i zastanawiam się, gdybyście wy mieli mieć swoją imprezę, też taką dziwną i miałaby mieć jakiś dziwny temat, to jaki by miała, ale najpierw porozmawiajmy o Drake'u. Drake organizuje imprezę, na której tylko kobiety, które mają legalne imię, czyli takie imię w paszporcie, imię w dokumencie, Janice, mogą być na liście gości. I to będzie impreza.
1: Słyszałam o tym.
0: I gdybyś na przykład ty mogła zrobić imprezę dla jednego imienia...
1: No to zgadnij, wiadomo, że Ewa.
0: A, no wiadomo, masz rację. Ale gdybyśmy mieli zrobić jedną taką imprezę, dziwną, znaczy nie musi być dziwna w sumie, ale taką, która kieruje się tylko jedną rzeczą.
1: Mhm.
0: Jak myślisz, co byś zrobiła?
1: Jezu, jak ciężko w ogóle sobie to...
0: No bo tak na szybko wymyślić, skąd on wymyślił tą Janice nagle. Wiem, że Janice była w serialu Friends. Jeszcze odpowiadacie nam też na temat muzyki AI.
1: Tak, na temat muzyki AI.
0: W międzyczasie, Marta, przemyślisz też, jaką imprezę byś sobie zorganizowała, z jakim imieniem, bądź
1: tak,
0: z jaką charakterystyką. Z muzyką w AI jest tak, jak z obrazami tworzonymi przez AI. Czy po wygenerowaniu obrazu patrzycie na niego i myślicie, to jest obraz mojego autorstwa? No raczej nie, podobnie z muzyką. Ciężko się pod tym podpisać, ale to my wykonaliśmy pracę z AI, aby dojść do finalnego efektu. Powinna być osobna kategoria może. Prawdopodobnie to rynek odbiorców zdecyduje, jak dużo prawdziwości jest okej. A gdzie to się kończy? To są wszystko dobre pytania. Dopiero gdzieś tam oswajamy się z muzyką AI, z AI samym w sobie. Bardzo dynamicznie się rozwija, a z drugiej strony jest z nami zupełnie od niedawna, więc ciężko chyba... Nie mamy jeszcze tych wszystkich jakichś obostrzeń, zasad co do tego, jak tego używać, gdzie postawić granice, jak do końca to oznaczyć, ale jest na pewno zgoda, na pewno zgodziłaby się z tobą SZA. SZA właśnie miała takie zastrzeżenia do samego Suno, do tych wszystkich, ale szczególnie do Suno, do Diplo, że biorą od czarnych artystów wokale, ich charakterystykę i że głównie w tej chwili, na ten moment, te wokale opierają się właśnie na tym i że jest to, godzi to bardzo w ich sztukę. No i są takie twory, tacy sztuczni artyści, jak na przykład jakaś tam laska, która ma na nazwisko Monet i jest taką zlepką artystów, których możemy sobie wyobrazić. To jest na pewno zagrożenie. Była rozmowa z typem Messem. Właściwie teraz niedawno był ten temat, w którym jego głos według niego został użyty do reklamy Biedronki. Biedronka zupełnie mówi, że nie. No i teraz gdzie znaleźć tu w tym wszystkim środek?
1: No tak, ale wiesz, to nie tylko wokalu się tyczy, bo tak naprawdę AI w ogóle się uczy już na istniejącej muzyce, więc nie znasz dnia i godziny. Nie wiem w sumie, czy się tego powinnam bać, czy nie, że kiedyś usłyszę fragment mojej piosenki, mojej melodii w innym wydaniu, nie należącym do mnie.
0: Ludzie też robią w Excel, więc czemu kolega przed chwilą każe zostawić ludzi od muzyki, a każe pożyć tych od Excela? Tak napisał numer 605. To jest jakaś taka przeciwwaga do dotychczasowych głosów. Nie jestem fanem tego, że AI tworzy całość muzyki i tekst, ale ostatnie kawałki
1: pantofonii,
0: które według opisu są z AI, słucham na wciąż, czyli rozumiem, że na takim repeacie cały czas wjeżdżają. No i właśnie, to jest taki ciekawy temat, ale teraz prawdziwa artystka Nia Archives w Radio Campus.

0: Reklama. W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury, Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
1: Reklama. Wybiła godzina 9:30 i teraz wiadomości Basia Barbs-Jankowska i Ada Maciejewska. Let's go!
2: Akademicki Radio Campus.
3: Prezydent Karol Nawrocki prosto ze szczytu NATO w Ankarze. Kolejny remont na warszawskich ulicach, nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana, synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem.
2: Wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki przebywa właśnie w Ankarze podczas szczytu NATO. W porannej konferencji prasowej poinformował o krótkiej rozmowie z Donaldem Trumpem.
4: Kilka godzin na oficjalnej kolacji u prezydenta Erdogana, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję przede wszystkim za zorganizowanie szczytu NATO. Było okazją do rozmawiania z wieloma liderami. Rozmawiałem także dość krótko z prezydentem Donaldem Trumpem. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta.
3: Szef NATO w dzisiejszej wypowiedzi wspominał o tym, że Polska intensywnie inwestuje w swoją obronność, a Stany Zjednoczone są mocno zaangażowane w jej wsparcie. Jednym z najważniejszych tematów szczytu NATO w Ankarze są zobowiązania krajów członkowskich podjęte na szczycie w Hadze, które zakładają, że każde państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie wydawało 5% swojego PKB na obronność do 2035 roku. Ich realizacji domagają się szczególnie USA. Do końca lipca potrwa remont ulicy Wierzynka na Woli. Powstanie nowy asfalt i chodniki. Ulica będzie zamknięta na całej długości od Tyszkiewicza do Młynarskiej. Ulicą Tyszkiewicza od Długosza kierowcy pojadą tylko w stronę rodziny Kluczyńskich. Na remontowanym odcinku nie będzie można parkować. Kierowcy ominą utrudnienia ulicą Długosza. Służby zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu. Więcej o tym Basia Jankowska.
5: Do wykrycia nielegalnej fabryki wyrobów tytoniowych doszło w województwie łódzkim. Mundurowi zatrzymali towar o szacowanej wartości 15 milionów złotych. Towar znajdował się w samochodzie ciężarowym oraz w budynku gospodarczym. Służby zabezpieczyły także maszyny do produkcji tytoniu. Ujęły też na gorącym uczynku podczas załadunku towaru 44-letniego Polaka. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych.
3: Za zarzucane czyny grozi mu do 5 lat więzienia. Do Polski napłynęło chłodne powietrze znad Arktyki, które przyniosło wyraźne ochłodzenie i deszczową aurę. Synoptycy ostrzegają przed silniejszym wiatrem nawet do 120 km na godzinę i burzami. Czerwone alarmy już zostały wydane. W wielu regionach poranne temperatury spadły poniżej 10 stopni, a w górach goprowcy określili dzisiejsze warunki pogodowe jako trudne. Zwracają szczególną uwagę na śliskie skały i błotniste obszary po opadach. Ruch turystyczny zdecydowanie zmalał.
1: To były wiadomości Basia Barbs-Jankowska i Ada Maciejewska. Może powinnam na razie, żebyś też miała swoją ksywkę, to mówić Ads.
6: Dobrze. Jestem za.
1: Dobra, zobaczymy, czy się to przyjmie. Jeszcze zdecydujemy, ale teraz...
2: Pogoda.
1: Marta Dryl, jesteś dzisiaj naszą pogodynką.
7: Tak, bardzo mi miło. Słuchajcie, jest coraz lepiej. 16 stopni w Warszawie. Odczuwalna... 12 niestety, ale będzie lepiej, tak jak wcześniej wspominałam, do 20 stopni dzisiaj dojdziemy, więc no niestety ten wietrzyk, który się pojawia, dość mocny, tutaj tak jak już Barbs wspomniała, nawet pojawiły się alerty ostrzegające przed wietrzną pogodą, ochładza nam trochę to powietrze i rzeczywiście... wrażenie jest troszkę chłodniejszej aury, ale patrzę w niebo i widzę błękit i jest dobry dzień.
1: To było wspaniałe. Myślę, że jeżeli nawet miałabyś do nas częściej nie wpadać na nic innego, to powinna się robić pogodę.
2: Korki.
1: Teraz korki w Warszawie, zaśpiewa z nami też Barbs, Basia Barbs-Jankowska, Marta Dryl, Ewa Ekła. W takim składzie zapnijcie pasy. I to na serio, bo jesteście w samochodzie, więc jakby nie można mieć rozpiętych pasów. Proszę bardzo, włączamy. Poczekajcie jeszcze chwilę, bo muszę się upewnić, że wszyscy mamy wszystkie teksty. To, co ja wysłałam Basi, to jest już z moim tekstem, czy nie?
7: Tak, to jest
6: tak,
7: całość.
6: Tak, ja mam już całość chyba.
1: Dobra. Chciałam się upewnić. Widzisz, Basia, jak ja o ciebie dbam. Nigdy nie będziesz mogła powiedzieć, że szłaś sama.
6: Bardzo mi miło.
1: Dobra, let's go.
7: To puszczę, jeszcze Marta. Raz na repeacie. Pyk.
1: Korki w Warszawie.

0: dalej. To były korki w Warszawie, stoi Leszno, Aleja 3 Maja, Niepodległości, Wawelska. Co to jest? Waryńskiego?
1: Ludwika Waryńskiego.
0: Też stoi.
1: Na tutaj pewno jest Most Siekierkowski.
0: Most Siekierkowski, jest 8.
1: Ostrobramska.
2: Awatar, Ogień i Popiół w Disney Plus.
0: To nie stoi. Stoi jeszcze ulica Ząbkowska troszeczkę.
1: Targowa chyba.
0: Targowa. I Leszno. Słuchajcie, takie ulice właśnie dzisiaj stoją, a my lecimy dalej z muzyką. Only Love, Ezra Collective.

0: Ashake, czyli jeden z artystów, który pojawił się na Afro Nation, o którym wam opowiadałam za 15 minut, godzina 10. Ja jestem tutaj z Martą Dryl i z nami jest też Earl Jacob.
1: Dzień dobry. Teraz...
0: Jeszcze raz musisz powiedzieć, bo nie było cię wcześniej słychać.
1: Dzień dobry.
0: O, tak jak w przedszkolu się mówi. Dzień dobry. To...
1: Sadowski, jestem.
0: Sadowski, co jestem. Nic się nie odzywasz? Ale mam do ciebie pytanie, takie z dzisiejszego programu najpierw, zanim przejdziemy do sportów. A mianowicie pytanie o to, jakie masz zapachy, które wiążą się dla ciebie z dzieciństwem, z wakacjami w dzieciństwie?
1: Od razu mogę powiedzieć pierwszy zapach, podkłady kolejowe.
0: Co to znaczy?
1: Rozgrzane podkłady kolejowe. Wiesz, to drewniane, jak masz tory i między torami masz te, takie bale. Teraz to się inaczej jakby już zupełnie robi, w sensie inaczej zupełnie teraz to jest skonstruowane. Natomiast kiedyś to po prostu było takie bardzo mocno nasączone różnymi bardzo zapachami drewno. I to był taki zapach, który mi się po prostu kojarzył z wyjazdem na wakacje. Wiesz, jest gorący lipcowy dzień, czekam na pociąg z rodzicami czy z dziadkami i czuję te podkłady, nie? I to jest pierwszy zapach, jaki w ogóle kojarzę. Potem kojarzę zapach świeżych pomidorów, a potem obornik.
0: Wow, ale masz fajne wspomnienia. Bardzo mi się spodobało, że w ogóle tak szybko umiesz do tego
1: dotrzeć.
0: Nie,
1: bo zapachy to jest takie od razu, w sensie zapachy i te podkłady są od razu taki, wiesz,
0: wow,
1: klik.
0: Mega. A jeszcze miałam cię zapytać o coś poza... bo ja już sobie przygotowałam na ciebie dzisiaj, no. Bata. Więc poza tym, jakie były te zapachy, zabawa z dzieciństwa, taka wakacyjna właśnie, że kojarzysz sobie, że wychodziłem na podwórko, jak byłem tym małym dzieciakiem i to zawsze była zabawa, w którą się bawiliśmy w wakacje.
1: Wiesz co, ja się wychowałem na nowo budowanym osiedlu, w związku z czym my się bawiliśmy non-stop na budowie.
0: My tak. Też nam się to zdarzało.
1: Bawiliśmy się non-stop na budowie i to były nie najmądrzejsze zabawy, tak z perspektywy czasu.
0: Klasycznie.
1: Jak o tym myślę.
0: Nikt nie miał telefonu, dzieci tam spadały, przecież na pewno ty też tak miałeś, założę się, bo tak, mnie też zawsze gdzieś ktoś spadał, coś sobie tam robił, ale nikt nie łamał się na koniec dnia
1: Ja jakoś wyszedłem obronną ręką, znaczy nic, nigdy sobie poważnego nie zrobiłem, jakoś poza jakimiś tam startymi kolanami, ale złamana ręka, że tak powiem, w ekipie się zdarzyła. No i generalnie goniono nas z tych budów strasznie, no bo to było niebezpieczne i z jednej strony godzili nas rodzice, z drugiej strony gonili nas pracownicy tej budowy, ale to był taki pierwszy ten, natomiast druga rzecz, to jak wjeżdżałem na wieś, to po prostu spędzałem cały dzień w hamaku, po prostu leżałem w hamaku i tyle, mniej więcej.
0: Mega fajnie, a jeżeli chodzi o sport i wspomnienia sportowe? Czy kojarzy ci się na przykład okres sportowy z dzieciństwa z jakimś, nie wiem, na przykład właśnie mundialem? Albo czy to przywołuje jakieś sportowe wspomnienia?
1: Tak, ja pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, jaki był pierwszy mundial. Kiedyś nie pamiętam, czy tutaj, czy gdzieś przy okazji właśnie rozmowy o dawnych, starych mundialach. Ja pamiętam, że jako bardzo małe dziecko, czyli pięciolatek, oglądałem, właściwie nie oglądałem, słuchałem w radio, z tatą na łódce mundialu we Włoszech, to był rok 90, wtedy miałem 5 lat i pamiętam, że to był taki w ogóle mój pierwszy prześwit jakiejkolwiek świadomości sportowej, że coś w ogóle, czegoś doświadczam związanego ze sportem i właśnie konkretnie w tym przypadku z mundialem. Pamiętam, że dokładnie nawet to był chyba mecz Kamerunu. Z kimś, nie pamiętam z kim, cholernie nie pamiętam za
0: cholernie. Nie ma co pamiętać tych innych, najważniejsze, że pamiętasz Kamerun.
1: Pamiętam, że wtedy był taki turniej, w którym Kamerun bardzo dobrze sobie radził i pamiętam, że właśnie słuchaliśmy tego w radio.
0: Bo Kamerun ma takie wzloty i upadki, no. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Kamerun, no to właśnie one były dawno temu, dlatego, że nie śledzasz tak bardzo piłki, ale dlatego, że zawsze jak jadę gdzieś na świecie, to dalej mówią Samuel Eto'o, a on już nie gra chyba z 20 lat w piłkę nożną.
1: Więc... No właśnie, a w moim przypadku nawet nie Samuel Eto'o, tylko Roger Milla, czyli jeszcze starsza, jeszcze większa legenda i właśnie on zdaje się, że w 90 roku, teraz muszę sobie tutaj zerknąć, ale tak, w 90 roku on bardzo dobrze sobie na tym mundialu radził. No i to są takie przebłyski. Ja nie pamiętam, jaki był wynik, nie pamiętam, z kim grali, po prostu pamiętam, że staliśmy gdzieś w jakiejś stanie.
0: No to zaraz nam powiesz, co u ciebie w programie, ale ja bym chciała mimo wszystko zacząć od mundialu troszeczkę. Wiem, że pewnie będziesz rozmawiał, no bo ciężko uciec od tych tematów, ale ja mam takie pytanie na temat uczciwości. Pojawiało się w internecie dużo komentarzy na ten temat, że na przykład ten mecz z Cabo Verde, z Wyspami Zielonego Przylądka, że był sędziowany na korzyść Argentyny i z dużą niekorzyścią dla Cabo Verde, plus ktoś chyba miał czerwoną kartkę i FIFA ją wycofała?
1: Tak, tak, tutaj to zawsze te kontrowersje będą, to znaczy, powiem tak, póki to się dzieje na boisku, to jest oczywiście, myślę, że duży ciężar gatunkowy, można czuć niesprawiedliwość, można czuć oszukanym, jako ten, który przegrywa, ale ten jako też ten, który ogląda, nie? Bo jeśli chcesz obejrzeć uczciwy mecz, a oglądasz mecz, który powiedzmy czujesz, że jest gdzieś tam niefajnie poprowadzony przez sędziego, to oczywiście możesz czuć się oszukany. Natomiast wyjście w ogóle poza boisko, jakieś pozaboiskowe decyzje na telefon, ktoś dzwoni do kogoś i tam mu mruga okiem przez telefon, że sorry, ale powinniście tą czerwoną kartkę odkręcić, to ja mam wrażenie, że po prostu Donald Trump, bo o nim teraz mowa, nie mógł przeżyć tego, że ten turniej sobie tak świetnie radzi bez niego, nie? W sensie, że są Stany.
0: No tak, no on przecież dostał pokojową nagrodę Nobla FIFA, nikt nigdy w życiu nie wiedział, że to istnieje w ogóle.
1: On jest tak, pomazańcem Bożym, w ogóle wiesz, jest najważniejszą postacią tego mundialu tak naprawdę. Okazuje się, że mundial sobie świetnie przez 3 tygodnie radził bez niego, w ogóle ludzie zapomnieli, że on istnieje.
0: Któraś drużyna chyba po zwycięstwie teraz, też w takim akcie, no pokazania, tak, że widzą te interwencje, tak, te interwencje Donalda Trumpa, tańczyła taniec Donalda Trumpa, jak wygrali.
1: Tak, no bo piłkarz Stanów Zjednoczonych jakby został przywrócony do gry niesłusznie, a właśnie rywalem kolejnym była Belgia. Belgia, bo o niej właśnie mówisz, pokonała w bardzo zdecydowany sposób Stany Zjednoczone 4-1, po czym panowie z drużyny belgijskiej postanowili sobie zadrwić z cesarza i zatańczyć na niego śmieszny taniec do YMCA. Nie wiem, czy z podkładem, czy bez podkładu, ale zrobili to najpierw na płycie boiska, potem w szatni. No i teraz żarty są takie, że prawdopodobnie będzie jakieś 100% taryf tacz tych cła na Belgię i w ogóle.
0: Tak, bardzo to są śmieszne żarty, albo że w ogóle zacznie wojnę.
1: Wywiozą
0: z
1: ich
0: Belgią.
1: Tak, że
0: do gułagów. No, to są takie śmieszne żarty, które czasem się sprawdzają z Donaldem Trumpem.
1: No i jeszcze jest taka reakcja internetu amerykańskiego, tego takiego powiedzmy bardziej wczutego, że no, gdyby nie Amerykanie, to teraz byście w Belgii mówili po niemiecku.
0: Myślę, niemiecki, że nigdy nie powinniśmy już więcej
1: ale niemiecki jest,
0: organizować.
1: Tak, a niemiecki jest to oficjalnym językiem w Belgii, jednym z trzech. Także sorry, nie poszło wam.
0: Typowi Amerykanie.
1: Nie poszło wam. No.
0: Myślę, że chyba wszyscy zgodzimy się co do tego, że nigdy więcej w historii i na świecie i w życiu nie powinien się odbyć mundial w Stanach Zjednoczonych.
1: Za dwa lata mamy Igrzyska Olimpijskie i właśnie dzisiaj albo wczoraj Komitet Olimpijski Międzynarodowy ogłosił, że nie będzie już bana dla sportowców z Federacji Rosyjskiej i będą mogli występować pod flagą swoją własną. To znaczy,
0: no,
1: jeszcze muszę dokładnie doczytać to, ale generalnie zostało zdjęte te najbardziej mocne.
0: Na tym etapie, jeżeli Izrael bez żadnego problemu
1: oczywiście
0: przez cały ten czas brał udział we wszystkich konkursach, to musimy się zastanowić. Donald Trump dostał pokojową nagrodę FIFA w związku ze swoimi świetnymi działaniami. Więc jeżeli dzieje się tak, no to jest jakieś performatywne wykluczanie tej Rosji.
1: No tak, tak.
0: Co oczywiście było słuszne, ale performatywne w kontekście innych decyzji.
1: Nie, no brak potem konsekwencji. Oczywiście, zgadzam się.
0: Ale co u ciebie w programie, żeby się już nie denerwować?
1: No będziemy mówili o tym mundialu, oczywiście. Będziemy mówili o tych niesprawiedliwościach, będziemy mówili o rewelacjach, będziemy mówili o odchodzących bohaterach, bo kilku bohaterów piłki nożnej kończy swój bieg.
0: Właśnie
1: na tym.
0: Ronaldo i Neymar?
1: Neymar skończył w...
0: On był taki malutki, jak ja go poznawałam. I teraz jest już taki siwy w ogóle. Ma siwe włosy. To jest takie...
1: No, to właśnie
0: chyba po raz pierwszy w historii zaczynam obserwować ludzi, których oglądałam w dzieciństwie, którzy kończą kariery i którzy robią się coraz starsi.
1: A te kariery były strasznie długie, więc to też jest jakby... Można się srogo zdziwić. I właśnie będę rozmawiał dzisiaj z Edgarem Heinem z Radio Fera Poznańskiego, który jest też niemalże moim równolatkiem, więc dla niego
0: ja nie wiem, czy ja go nie spotkałam w ogóle na Orange Warsaw Festival.
1: Jest to bardzo możliwe. Edgar jest człowiekiem bywałym, że tak powiem. Edgar prowadzi między innymi festiwal w Jarocinie, prowadzi jedną ze scen w Poland Rock Festival, także jest to człowiek bardzo, bardzo wszechstronnych talentów, ale oprócz tego interesuje się piłką, jest bardzo zaangażowanym kibicem i będę rozmawiał z nim o mundialu, a w drugiej części pogadamy o tym, że polscy koszykarze przejechali się dosłownie jak walcem po swojej grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Świata w koszykówce w Katarze, które odbędą się w przyszłym roku i o tym pogadam z Piotrkiem Wysłowiczem ze sport.pl. Zapraszam.
0: Dobra, w takim razie dziękujemy ci bardzo, że się do nas włączyłeś.
1: Dzięki.
0: Możecie to wszystko usłyszeć już za 5 minut w programie sportowym Jacoba. Już przestałam to nazywać wiadomościami sportowymi i usłyszycie to już po 10:00. A my tymczasem żegnamy się z wami. Dziękujemy, że byliście z nami przez ten cały program, że dawaliście nam swoje opinie, głosy, braliście udział, byliście dodatkowym prowadzącym. Ja nazywam się Ewa Ekła.
2: A ja nazywam się Marta Dryl.
0: I na pewno w takim składzie jeszcze się usłyszymy. A tymczasem miłego dnia. Bye!
2: Pięknego dziona, hej! Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze,
3: Ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Reklama. Akademickie Radio Campus.
9: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

Radio Campus.

0: same night England did.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, Kuba Sadowski, L. Jacob z tej strony, audycja Sporty, 10.05 na zegarze. Bardzo cieszę się, że jestem dzisiaj z wami. W zeszłym tygodniu zdrowie nie pozwoliło mi pomówić do was z anteny Radio Campus, 97.1 FM, radiocampus.fm i szalenie nad tym boleję, dlatego że wiele nierozstrzygniętych rzeczy wtedy jeszcze miało się wydarzyć, wiele rzeczy jeszcze było na stole. Dzisiaj jesteśmy oczywiście mądrzejsi o kolejne 7 dni i wiemy wiele więcej, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w sporcie. Mamy pary ćwierćfinałowe na Wimbledonie. Chyba już wszystkie, dobrze widzę, chyba wszystkie, nie wszystkie. Część już rozstrzygnięta, część jeszcze nie. To samo jeśli chodzi o singiel kobiet, także Wimbledon w rozkwicie, oczywiście i niestety już bez Polaków i Polek, no ale to jest może temat na inną okoliczność, bo tak jak mówię, no niestety przegapiłem ten moment, kiedy ten temat był najgorętszy i teraz po prostu odgrzewanie go na pewno ma mniejszy sens niż tydzień temu. Mundial oczywiście w rozkwicie, mundial już z pełną obsadą ćwierćfinalistów. O mundialu za parę chwil

0: Firstborn. Jest już z nami pierwszy dzisiejszy mój gość w audycji Sporty, Edgar Hein. Radiowiec, pedagog, człowiek kultury, konferansjer, licencjonowany speaker stadionowy i przede wszystkim miłośnik sportu. Cześć.
1: Cześć, czołem. Dziękuję za piękne przedstawienie. Jak zawsze zaczynam się rumienić w takich sytuacjach.
0: Bardzo cieszę się, że znalazłeś chwilkę, żeby porozmawiać ze mną o mundialu, który jest w rozkwicie, mundialu, który wszedł w swoją decydującą już fazę. I przede wszystkim chciałem cię na początek zapytać, albo może inaczej. Ja miałem duże wątpliwości przed tym mundialem, czy taka liczba drużyn, takie natężenie spotkań i taki rozstrzał umiejętności, przynajmniej tych na papierze, może spowodować, że będzie to mundial nawet nie dwóch prędkości, ale może i trzech prędkości i pozytywnie się osobiście rozczarowałem, bo był to po prostu, jest dalej bardzo wyrównany mundial i chciałem ciebie zapytać o te wrażenia artystyczne.
1: Wiesz co, miałem takie same rozterki jak ty przed samym mundialem, przy czym w moim przypadku nie zostały one rozwiane tak samo jak u ciebie. Być może wynika to z tego, że właśnie dla mnie ten mundial jest zbyt rozdmuchany pod względem organizacyjnym, logistycznym. Ja troszeczkę tę fazę grupową nie chcę powiedzieć, że ominąłem, ale nie pamiętam takiego mundialu, gdzie miałbym tak mało, moja uwaga byłaby skupiona właśnie na tym, co dzieje się podczas mistrzostw. To na pewno tutaj ten element spotkań w nocy wpływał na to wszystko. Wiesz, obok spotkań naprawdę fantastycznych mamy jednak sporo takich paździerzowatych, jednakże to akurat nie wynika z tego, czy drużyna jest lepsza czy gorsza, to akurat to taktyki, jakie są zastosowane przez drużyny, no bo chociażby wczorajsze spotkanie Szwajcarii z Kolumbią, za jakie grzechy jedna z tych drużyn zagra w ćwierćfinale, tego nie wiem, ale i co jest najlepsze w tym wszystkim, że wcale to nie musi być tak, żeby Argentyna ze Szwajcarią sobie poradziła bez problemu, bo to spotkanie może być zupełnie inne. Czy to jest dobra decyzja o rozmuchaniu do tak wielu drużyn tego mundialu? Ja dalej, może nie, że jestem sceptykiem, ale dalej nie jestem pewny, czy to jest dobre rozwiązanie, a przede wszystkim pamiętajmy, że przecież tutaj nie o to chodziło, żeby więcej drużyn mogło się pokazać światu, tylko żeby więcej reklam mogło zostać pokazane reklamobiorcom i do tego się sprowadzało przecież całe rozszerzenie listy mundialowych drużyn.
0: Masz rację, też myślałem o tym właśnie, że w zasadzie to, że mamy tyle drużyny, ile jest, to po prostu chodzi o to, żeby kolejne rynki otworzyły się jeszcze szerzej na produkty reklamowane przez reklamodawców. Zresztą absurdalne historie różne tam były przedstawione, na przykład to, że gdzieś tam na zapleczach tych stadionów oklejane były w ogóle taśmą produkty, które nie były oficjalnymi produktami, nie wiem, ketchup tej czy innej firmy po prostu był oglony jakąś taśmą taką, która kryła logo, mimo że oczywiście było wiadomo, że to jest to samo z jednym ze stadionów, który miał przecież jedne ze spodni jako tytularnego sponsora, wyglądało to przekomicznie. No dobra, przejdźmy teraz do tych, których na tym mundialu już nie ma i chciałem zapytać, czy ty masz taką postać, która z tego mundial już odpadła i która prawdopodobnie kończy już. Znaczy, to jest trochę ukierunkowane pytanie oczywiście, wiadomo, ale mamy chyba do czynienia trochę z takim zmierzchem piłkarskich bogów. I wczoraj niewiele brakowało, żeby kolejny z tych bogów, czyli Messi, dołączył do tego, do tych odpadniętych. Myślę, że to jest taki moment, że mamy pewne przesilenie gwiazd, jeśli chodzi o piłkę światową?
1: I tak, i nie. To znaczy, pamiętaj, że w ciągu ostatnich 20 lat no może 20 lat, to znaczy inaczej. Ostatnie 20 lat to jest czas Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiego, to jest ich rywalizacja, o tym bardziej od momentu, kiedy Cristiano przeszedł do Realu Madryt. Rywalizacja na poziomie klubowym, reprezentacyjnym, indywidualnym, też gdzieś podpompowywana bardzo mocno również przez rynek, przez FIFA i tak dalej, i tak dalej. No panowie mają już swoje lata, Leo Messi 39, Cristiano Ronaldo 41, CR7, tak naprawdę to on już się wymeldował z poważnego grania jakiś czas temu, wyprowadzając się do Arabii Saudyjskiej. Ktoś powiedział, teraz sobie niestety nie przypomnę, Zlatan Ibrahimović chyba na pytanie o Messiego i CR7 miał niby powiedzieć, czytałem to 3 minuty temu, jeżeli rozsiewam fejki, to z góry przepraszam, ale wyglądało to dosyć sensownie, że Leo Messi ciągnie Argentynę, tymczasem Portugalia ciągnie CR7, to już jakby on jest tej reprezentacji dlatego, żeby bić swoje indywidualne rekordy, a nie po to, żeby coś faktycznie dać tejże tejże reprezentacji i akurat ja nigdy nie byłem fanem Cristiano Ronaldo, ale muszę przyznać, że no, przykro się na to patrzy. Messi jakby zaprzecza tej tezie o zmierzchu tytanów, bo mając 39 lat, ja sobie przypominam mundial w Rosji, kiedy oni odpadali bodajże w 1/8 albo w ćwierćfinale i wtedy Darek Szpakowski powiedział, że prawdopodobnie to ostatnie spotkanie Leo Messiego na mundialu, ponieważ za 4 lata będzie już miał 35 lat. Tymczasem on po 8 latach zdobywa 8 bramek i jeszcze na tym się nie zatrzymuje, bo co najmniej jeden mecz, a być może 3 przed nim. Wiesz, to zawsze gdzieś jacyś kończą, gdzieś jacyś zaczynają. No spójrzmy na Kiliana Mbappé. Też nie jestem jakimś wielkim fanem, ale facet ma 27, 28 lat.
0: 28.
1: Ma 28, 20 bramek na mundialu. To jest jakiś kosmos. Tak. Nie? To jest coś nieprawdopodobnego. I ci genialni piłkarze będą... kończy się jedna epoka, zacznie się nowa epoka. Nie tylko dlatego, że takie są prawa futbolu, ale także dlatego, że i znowu tak trochę negatywnie podejdę do całego zjawiska. Rynek nie znosi próżni i potrzebne są gwiazdy, które będą ciągnąć ten wózek zwany światowym futbolem.
0: Spotkałem się z taką opinią, że teraz trochę zmienię temat, trochę może odejdę od samego boiska, że ta anulowana czerwona kartka, ta interwencja prezydenta Donalda Trumpa to była taka zbrodnia na niezależności piłki. Natomiast wtedy ktoś mi zwrócił uwagę, słuchaj, ale w jaki sposób uważasz, że w 2026 roku piłka nożna jest niewinna? Więc ja pomyślałem sobie faktycznie, kurczę, no tutaj oczywiście załamujemy ręce i jesteśmy źli na to, że poza boiskiem dzieją się takie rzeczy, że ktoś może wrócić do grania, ale właśnie nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, że po prostu to jest taki bardzo wyrazisty przykład, ale myśmy przespali ten moment, kiedy piłka przestała być niezależna.
1: Znaczy, wiesz, jedna rzecz, która zawsze mnie będzie bawić, kiedy mówimy o tym, że sport w ogóle tak masowy, tak światowy, jak piłka nożna, że on kiedykolwiek był niezależny. Ja przypomnę, że drugie mistrzostwa świata odbyły się w faszystowskich Włoszech, i Włochy zdobyły tam tytuł mistrzowski, mieli świetnych piłkarzy, ale w skandaliczny sposób odbywało się sędziowanie. Można przypominać wiele mundiali, które się odbywało. Argentyna 78, tak? Ostatnie trzy, to znaczy wiadomo, Meksyk, Stany, Kanada, gdyby ktoś kilkanaście lat temu powiedział, że będzie to odbywał się w kraju, w którym... Powiedzmy, że demokracja nie stoi na najwyższym poziomie i nie chodzi tutaj tylko o Meksyk, ale także o środkowy z tych trzech krajów północnoamerykańskich, to byśmy się popukali w głowę, no ale to gdzieś tam wynika z pewnych zmian. Więc ta piłka nożna w jakiś sposób od polityki i rynku niestety była, jest i będzie uzależniona, a decyzja Donalda Trumpa jest skandaliczna w troszeczkę innym wymiarze i wydaje mi się, że to bardziej dotyka sedna problemu, ponieważ dotychczas tak, były jakieś naciski, tak, gdzieś mówiło się o jakichś działaniach zakulisowych, ale to zawsze tyczyło się jakby całej otoczki, nie? A tutaj wprost bezczelnie powiedziano, że prezydent jednego z krajów gospodarzy, i mówię o tym otwarcie, zainterweniował po to, żeby wpłynąć na typową sytuację boiskową, bo tak należy to nazwać. Tak. Donald Trump, wymuszając zawieszenie czerwonej kartki, wpłynął na to, jak będzie wyglądała sytuacja podczas tegoż spotkania Amerykanów. I wydaje mi się, że to tak bardzo oburzyło kibiców, bo to, że, przepraszam, to będzie teraz brutalne, że łamane są prawa człowieka, że zasady demokratyczne są niedostateczne, to dla większości ludzi to oni tak przychodzą i o,
0: to anyway, straszne, tak, straszne, tak. Ale dawać piłkę, pewnie. Mhm.
1: No, a ta sytuacja jest dla przeciętnego odbiorcy futbolu na całym świecie jest jasna. Jak? On miał czerwoną kartkę, go nie powinno być, to jest bardzo czarno-białe, czy raczej czerwono-białe w tym przypadku.
0: To na koniec jeszcze naszej rozmowy zapytam cię, wracając znowu do sportu, do tego sportu, do tej esencji, o której byśmy chcieli najwięcej oczywiście mówić. Kto jest twoim faworytem w tym momencie? Albo może kogo dajesz największą sympatię, najbardziej byś chciał, żeby wygrał, a być może jest to ta sama drużyna.
1: Wiesz co, no moi faworyci już odpadli, nie będę ukrywał. Inni z zespołów, które darzę sympatią, grają ze sobą, bo zarówno Norwegowie, jak i Anglicy. Anglicy dlatego, że no coś by im się w końcu przydało po tych wszystkich latach. Norwegowie wiadomo jako underdog tegoż turnieju, chociaż przez niektórych typowani jako czarny koń. Szczerze, ktokolwiek wygra, będę mniej lub bardziej zadowolony. Bardzo bym się cieszył, gdyby to byli Norwegowie bądź Anglicy. I ta para ćwierćfinałowa jest zdecydowanie moją ulubioną i podczas oglądania to którego meczu nie będę mógł się zdecydować, komu kibicować. Zdecydowanie najmniej bym się cieszył, gdyby wygrała reprezentacja Belgii, oraz Szwajcarii, ale za to, co mi robili wielokrotnie podczas tego mundialu z oczami. Wiesz co, i Kuba, jeszcze tylko na koniec, przepraszam, bo dosłownie przed chwilą wyskoczył mi cytat z Michała Listkiewicza, byłego prezesa PZPN-u, sędziego międzynarodowego, który, i pozwolę go sobie zacytować.
2: Oczywiście.
1: Dzisiaj chyba dopiero doceniamy, jak dobrym prezydentem FIFA był Sepp Blatter. To był jednak wizjoner, który bardzo rozwinął futbol na świecie. Pomyślmy sobie, jak obecne... I teraz to już koniec cytatu i moje słowa. Pomyślmy, jak fatalnym prezesem i jak złą robotę musi robić słynny łysy z FIFA, Gigi Infantino, że ja czytając słowa Michała Listkiewicza, przez ułamek sekundy miałem takie... A może on ma rację, że w ogóle pomyślałem o tym, że Sepp Blatter był wizjonerem, któremu zależało na dobru futbolu.
0: To trochę tak jak ze wzdychaniem do George'a W. Busha w kontekście obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak, ale... No właśnie. Ja tylko jeszcze dodam, że jutro ćwierćfinał Francja-Maroko, pojutrze Hiszpania-Belgia, 11 lipca Norwegia-Anglia i 12 lipca Argentyna-Szwajcaria, a moim pierwszym dzisiejszym gościem był Edgar Hein z Radio Afera. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i miłego oglądania reszty mundialu.

0: to promocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Godzina 10:30, Basia Jankowska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Znamy wyniki tegorocznych matur, są plany na kolejną elektrownię jądrową. Powiemy też o zmianach na moście Poniatowskiego.
3: Wiadomości.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznych matur. Według dyrektora CKE Roberta Zakrzewskiego wyniki tegorocznej matury są podobne do wyników z ubiegłego roku. Maturę zdało ponad 81% absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych, a 12,3% ma prawo do poprawki w sierpniu. Dane te obejmują tylko główną sesję egzaminacyjną, bez dodatkowej czerwcowej. Minister energii Miłosz Motyka poinformował o zainteresowaniu projektem budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Kanady. O wyborze partnera mają zdecydować przede wszystkim koszt produkcji energii, udział polskich firm w realizacji oraz zaangażowanie kapitałowe inwestora. Wstępnie rozważane lokalizacje to Bełchatów i Konin. Ostateczna decyzja ma zapaść na przełomie 2027 i 2028 roku. W wyniku ataków rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów w mieście wybuchły pożary. Mieszkańcy Kijowa usłyszeli wybuchy, po czym ogłoszono alarm lotniczy. Według burmistrza w lewobrzeżnej części Kijowa w wyniku uderzenia rakiety zapaliły się magazyny. Z kolei w dzielnicy Świętoszyńskiej pożar wybuchł w budynku niemieszkalnym. Na razie nie wiemy nic na temat ewentualnych ofiar wśród ludzi. Trwa remont wiaduktu mostu Poniatowskiego. Teraz roboty przenoszą się na drugą stronę jezdni w kierunku Mokotowa. Drogowcy zmienią organizację ruchu na taką, jaka była poprzednio. Otworzą pas przy Ślimakach, a zamkną ten bliżej budynków. Kierowcy będą jeździli dwoma pasami. Ruchem będzie sterowała sygnalizacja świetlna.
4: Campus. The niggas used to press me on a kid, kind of bus. El Segundo and Perry. That's why I'm paranoid now.

0: Wracamy po serwisie z drugim zapowiadanym przed paroma chwilami gościem. Drugim gościem jest dzisiaj Piotr Wesołowicz ze sport.pl. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Podczas gdy świat w dużej mierze skupiony jest na mundialu, niektórzy śledzą Wimbledon, prawdziwi gracze śledzą eliminację do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, a było co oglądać, bo naprawdę te eliminacje wypadły Polakom wspaniale, jakbyś mógł powiedzieć, co też oni takiego wyczyniali w ostatnim czasie?
2: No w zasadzie wyszły te eliminacje perfekcyjnie i to w sensie dosłownym, bo wygraliśmy w naszej grupie wszystkie mecze. Mamy bilans 6-0 po pierwszej fazie. I taki sukces, takie osiągnięcie należy tylko do dwóch drużyn w tych europejskich kwalifikacjach, czyli do Polski i do Turcji. Jeszcze przed ostatnim meczem Hiszpanie byli w tym gronie, ale przegrali sensacyjnie z Gruzją, więc zostaliśmy tylko my i Turcja. I to naprawdę świadczy o wielkim sukcesie i wielkiej sile polskiego basketu. To oczywiście nie koniec tych eliminacji, bo to jest ich pierwsza faza, ale już teraz możemy powiedzieć, że to naprawdę jest kolejny fajny sukces i kolejny taki stempel na tym, że tej drużynie dobrze jest kibicować i dobrze przy niej być.
0: Spotkałem się z takimi opiniami po losowaniu, że no to szczęście w jakimś tam sensie Polakom dopisało, jeśli chodzi o obsadę, natomiast chyba nikt, nie wiem, czy ktokolwiek się spodziewał, żeby aż taki sukces, aż taki styl też, bo przypomnijmy, że Polacy rzucali bardzo dużo punktów, ta średnia to jest powyżej 94 punktów na mecz, co z tego co widzę plasuje ich wśród trzech najlepiej rzucających drużyn w ogóle w eliminacjach. Powiedz mi, co takiego się wydarzyło, że taki błysk akurat w drużynie się pojawił i że aż w takim stylu udało się tę pierwszą część eliminacji przejść.
2: No, zaskakujące, ale nie dla tych, którzy przy tej drużynie są, bo Igor Milicic, trener naszej kadry, który zresztą przedłużył umowę do końca Mistrzostw Świata w Katarze właśnie w 2027 roku, o ile drużynie uda się awansować, to przynajmniej do końca tego turnieju z drużyną będzie. Stworzył taki zespół, który zna się już doskonale. Ta kontynuacja pracy jest od lat w polskiej kadrze i tak jak, nie wiem, piłkarscy fani narzekają, że ciągle się coś zmienia, ciągle nowe pomysły. Tak tutaj wszystko jest ustalone, hierarchia jest jasna, wszyscy wiedzą, że Mateusz Ponitka jest liderem, że wszystko od niego zależy. No ale z drugiej strony, zobaczmy, ostatni mecz z Holandią. Bohaterem został Kamil Łączyński, gracz 37-letni. Wygraliśmy z Holandią na koniec eliminacji w Krakowie. On trafił 6 trójek i po meczu powiedział, że cała Europa wie, że polska kadra to Mateusz Ponitka i ewentualnie gracze naturalizowani, czyli Amerykanie Jordan Lloyd lub Jerry Harding, a tymczasem Mateusz Ponitka zagrał słabszy mecz, Amerykanów w ogóle nie było w polskiej kadrze, po raz pierwszy od kilku lat nie przyjechali na zgrupowanie, a tutaj zaskakuje nas 37-letni weteran. To pokazuje no po prostu, że to jest drużyna par excellence, w pełnym tego słowa znaczeniu i stąd chyba jej sukces na tym półmetku kwalifikacji do Mistrzostw Świata.
0: No właśnie, wspomniałeś o Jordanie Lloydzie, on zagrał tylko 2 spotkania, natomiast te spotkania były absolutnie obłędne, bo patrzę teraz w statystyki, że w 2 spotkaniach 10 razy z 20 prób trafił za 3. No i w tym ten niesamowity rzut w końcówce meczu z Łotwą. Powiedz mi, czy jest szansa, że on pojawi się również w składzie podczas sierpniowego zgrupowania?
2: Tak, zdecydowanie. Jest taka szansa, to jest gracz, no, który z tą kadrą się związał. Był podczas Eurobasketu 25 w Katowicach, ale to nie był sezon one and done, czyli po roku biorę polski paszport, z którego korzystam na rynku europejskim i odchodzę. On chce grać w polskiej reprezentacji, jest zresztą zaprzyjaźniony z Mateuszem Ponitką, obaj grają w Stambule w różnych klubach, ale są obok siebie w Turcji i mają być na kolejnych zgrupowaniach. Tutaj znak zapytania, jeśli chodzi o Jeremiego Sochana czy Igora Milicicia. Obaj walczą o kontrakt w NBA, więc tutaj raczej bym się na ich obecność w reprezentacji nie nastawiał, ale i bez nich ta drużyna jest bardzo mocna. No i dodajmy, że do tych drugiej części kwalifikacji, które właśnie rozpoczynają się w sierpniu, jak już zauważyłeś, no przystępujemy z perfekcyjnym bilansem i tak jak sobie liczyliśmy po meczu w Krakowie z kolegami dziennikarzami, no to nie awansować na Mistrzostwa Świata z tak fantastycznym bilansem będzie po prostu trudno.
0: Właśnie, powiedz mi, jak wygląda druga część tej drogi do Mistrzostw Świata, bo grupa, której trafili Polacy, no powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo silna i powiedz mi, co się musi wydarzyć, żeby faktycznie Polska do tych Mistrzostw Świata awansowała, jaka jest droga?
2: Tak jest. Teraz przechodzimy do kolejnej grupy. To są trzy najlepsze drużyny z naszej grupy i z grupy, w której grały między innymi Niemcy i Izrael. I trzecia drużyna, przepraszam, teraz wypadła mi z pamięci. Natomiast zachowujemy wyniki z pierwszej grupy. I więc to jest nasz ogromny handicap. Zachowujemy nasz bilans 2-6-0. Tymczasem jedną z drużyn, z którą będziemy bić się o awans, jest właśnie Izrael, który ma bilans 2-4 i to najprawdopodobniej między tymi dwoma reprezentacjami rozstrzygnie się, kto na ten mundial pojedzie jako trzecia drużyna z grupy. Więc no, wydaje się, że ścieżka jest dobra. Po prostu nie można zepsuć tego, co zbudowaliśmy w pierwszej części, nie przegrywać wszystkiego, wygrać mecz z Izraelem, może coś jeszcze urwać z reprezentacją Niemiec i naprawdę powinno być bardzo, bardzo dobrze. Ta ścieżka jest naprawdę utarta. Zaczynają się w sierpniu, później mają swoją kontynuację na przełomie roku. No a właśnie, 2027 Mistrzostwa Świata w Katarze. Nie było nas na tym turnieju od 2019 w Chinach. No ale wygląda na to, że no wszystko przemawia za tym, że będziemy na mundialu.
0: Czyli rozumiem, że jesteś optymistą.
2: Zdecydowanie jestem optymistą, bo no, nie chodzi tylko o jakby taką subiektywną ocenę samej reprezentacji, co po prostu czysto matematyczne szanse, bo no właśnie ten bilans 6-0, dwie drużyny tylko wyszły z tak perfekcyjnym bilansem, no trudno to zepsuć po prostu, bo mamy na dzień dobry 6 zwycięstw, ani jednej porażki, więc okej, Niemcy są powiedzmy poza naszym zasięgiem, ale Izrael to jest drużyna, którą pokonywaliśmy na Eurobaskecie, od której po prostu jesteśmy silniejsi, więc wydaje mi się, że powinniśmy na tych Mistrzostwach Świata się znaleźć. To jest kolejny wielki turniej i kolejny rok, gdzie naprawdę bardzo fajnie jest być przy tej drużynie. Zaczęło się od Eurobasketu 22, później 23 prekwalifikacje olimpijskie wygrane w Gliwicach. Skromny turniej, ale zwycięstwo. 25 rok też wyjście z grupy. Turniej w Katowicach, wielkie emocje. No i 27 to będzie naprawdę bardzo fajne uzupełnienie.
0: Bardzo fajna kombinacja optymizmu i matematycznego realizmu, tak mogę go nazwać, to co przed chwileczką opowiedział wam Piotr Wesłowicz z serwisu sport.pl i bardzo dziękuję ci za rozmowę i obyśmy w sierpniu wrócili do tego tematu w równie optymistycznych nastrojach, bo wtedy zacznie się ta druga część drogi Polaków po marzenia, czyli po udział w Mistrzostwach Świata w koszykówce w Katarze 2027. Piotr, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
2: Dziękuję również, do usłyszenia. The skies always had little fluffy clouds in them, and they were long, clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were.

Korzystając jeszcze z okazji, chciałem pozdrowić słuchacza, bądź też słuchaczkę, nie widziałem, kto to napisał, za wspomnienie jednej legendy piłkarskiej z mundialu 1990. Faktycznie, jak sobie przypominam ten mundial, jak przypominam sobie zdjęcia, które widziałem później oczywiście, bo wtedy jeszcze byłem na to za mały, to oczywiście postać Carlosa Valderamy to jest coś takiego, co się oczywiście wyłania z tej szarzyzny mundialowej, chociaż oczywiście było tam kilku również barwnych zawodników, ale czy był bardziej barwny zawodnik od tego człowieka, który miał tę niesamowitą złotą grzywę, wyglądał trochę jak lew. No i był przede wszystkim fantastycznym piłkarzem, poprowadził jako kapitan Kolumbii drużynę swoją na mundialach 90, 94, 98. Pozostaje rekordzistą pod względem liczby występów i no i takie postaci na pewno zapamiętuje się i zapadają w pamięć na lata, tak jak zresztą na załączonym obrazku 30 parę lat od tego mundialu, a my ciągle ze słuchaczami pamiętamy takich kotów właśnie, jak właśnie wspomniany Carlos po ksywce El Pibe. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj z nami w Radio Campus na 97.1 FM, na radiocampus.fm. Dziękuję Edgarowi, dziękuję Piotrowi za to, że pomówiliśmy sobie dzisiaj troszkę o mundialu piłkarskim i o eliminacjach do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn. Dziękuję Tomkowi za realizację. I co? Chciałem powiedzieć, że słyszymy się za tydzień, ale tak się składa, że w przyszłym tygodniu jestem na Festiwalu Góry Literatury na Dolnym Śląsku i niestety, ale nie będę mógł być z wami, więc słyszymy się za dwa tygodnie na falach Radia Campus o godzinie 10.00 w audycji Sporty. Kuba Sadowski kłania się nisko, słyszymy się wkrótce. Cześć! There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my difference.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
0: Reklama.
5: Campus.

Get the Time Back w wykonaniu Must Be John. Teraz z kolei przenosimy się do południowej Korei, stamtąd wychodzi z kolei Peggy Gu. Za chwilę jej Hangbu. Ja nazywam się Max Walewski, a to początek audycji Campus Główny. Będę z wami do godziny 13:00.

0: Kampus Główny.
1: To, że oparte na mRNA szczepionki pozwoliły na opanowanie ostatniej pandemii, może być uważane za swego rodzaju cud. Cząsteczki, na których oparte są te preparaty, są bowiem w skali biologicznej wyjątkowo niestabilne i choć rozkładają się do bezpiecznych pod względem biologicznym fragmentów, to no właśnie, te robocze kopie kodu genetycznego wykorzystywane w szczepionkach żyją po prostu krótko. A za tą krótkością życia, jak wiadomo, no idzie także pewien problem ze skutecznością, który naukowcy musieli rozwiązać. I ten temat właśnie wziął na tapet zespół naukowców z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, a Kacprowi Koźlukowi opowiedział o tym dr Paweł Krawczyk.
2: W naszym projekcie skupiliśmy się na tym, co dzieje się z bardzo ważną częścią każdego RNA, również RNA obecnego w szczepionkach, z tak zwanym ogonem poli-A. Cząsteczka RNA jest, jakby, można powiedzieć, taką nitką, która ma dwa końce. Na jednym końcu są tak zwane czapeczki, o których już na antenie tutaj radia było dość sporo powiedziane jakiś czas temu. My natomiast skupiamy się na ogonach poli-A. Te ogony są bardzo ważne dla utrzymania RNA w komórce, po to, żeby ono nie zostało od razu zdegradowane. Ja chcę powiedzieć, że w pracy laboratoryjnej każdy, kto pracuje z RNA, wie, że jest to bardzo trudna do pracy cząsteczka, gdyż RNA bardzo szybko degraduje. Jest w otoczeniu u nas bardzo dużo enzymów, które zjadają te RNA po prostu od jednego lub drugiego końca i ona bardzo szybko znika. I jednym z czynników, który również w komórce warunkuje to, że RNA może funkcjonować i służyć jako podstawa produkcji białek w przypadku szczepionek antygenów, jest właśnie ogon poli-A, czyli ciąg jednakowych nukleotydów na jego 3' końcu. I to jest temat pracy naszego laboratorium od wielu lat, również innych projektów. Badamy proces tak zwanej cytoplazmatycznej poliadenylacji, czyli procesu, gdzie w cytoplazmie, już tam, gdzie główne procesy komórkowe się odbywają, gdzie ten ogon może być wydłużany. Ponieważ główna zasada działania RNA, główna wiedza na jego temat jest taka, że RNA jest właśnie szybko degradowane, zjadane od 3' końca, ten ogonek jest stopniowo skracany i to samo też było sądzone na temat szczepionek, że to RNA, które jest w szczepionce, wchodzi do komórek, służy jako materiał, informacja do wyprodukowania antygenu, który zaindukuje odpowiedź immunologiczną, ale właśnie jest bardzo szybko zjadane przez obecne w komórce enzymy. Nasze badania wykazały, że jest też również trochę inaczej, że ten ogon może być wydłużany. I w naszej pracy używaliśmy głównie modeli komórkowych, przede wszystkim komórek układu odpornościowego izolowanych z modeli zwierzęcych, tak zwanych makrofagów, które w naszym organizmie również pełnią bardzo ważną rolę. I w tych komórkach podawaliśmy szczepionkę, analizowaliśmy, co się z nią dzieje, jak długo jest utrzymywana w tych komórkach i czy cokolwiek dzieje się z jej ogonami poli-A. W tym celu używaliśmy różnych technik pracy z komórkami, ale również chciałem wspomnieć o tym, że stosowaliśmy taką bardzo nowoczesną technologię sekwencjonowania kwasów nukleinowych, jak DNA czy RNA, sekwencjonowanie nanoporowe. To była część, którą ja się głównie zajmowałem i analizą tych danych. I ta technologia, w przeciwieństwie do innych szeroko stosowanych, umożliwia odczytywanie całych cząsteczek szczepionki, które są długie w porównaniu do RNA, które są obecne w naszych komórkach, i opracowywałem algorytmy, które umożliwiły nam bardzo dokładny opis tego, jak długie są ogony w szczepionce i co się z nimi dzieje po podaniu do komórek.
3: To o tym jeszcze pewnie porozmawiamy jeszcze za moment, o tym, bo no, sekwencjonowanie nanoporowe też jest takim bardzo hot tematem w naukach biologicznych, ale żeby jeszcze dobrze zrozumieć, mamy taką cząsteczkę mRNA, czyli tej, którą przepisuje się w komórce. Znaczy komórka ją sobie przepisuje na białko, to jest taki przepis, która ma potem na końcu ten taki ogon poli-A, czyli bardzo dużo w zapisie A, no bo poli dużo, wiadomo. I rozumiem, że założenie było takie, że on się będzie skracał i będzie degradowany, a niekoniecznie tak jest.
2: Tak, dokładnie. To jest główne nasze odkrycie, dlatego nawet publikacja ma w tytule readenylacja, dlatego że dodawanie ogonów poli-A to jest proces naturalny zachodzący w jądrze komórkowym. Każde RNA musi ten ogon uzyskać. Po wejściu do cytoplazmy według wiedzy uczonej też w szkole, wiadomo, że ten ogon się skraca i to prowadzi do zniszczenia tego RNA. W przypadku wprowadzanego z zewnątrz RNA jak szczepionce, to tym bardziej nie spodziewałby się nikt, że cokolwiek jeszcze zostanie dodane do tej szczepionki, do tego RNA wprowadzonego z zewnątrz. Jednak nasze badania wykazały, że enzymy, które są obecne w cytoplazmie, są zdolne do wydłużania tego ogona i to jest bardzo ważne odkrycie, dlatego że to prowadzi do zwiększenia stabilności RNA, gdyż tak jak wspomniałem, ten ogon jest bardzo ważny po to, żeby z RNA mogło powstać białko. Więc wydłużenie tego ogona powoduje, że to RNA szczepionki jest dłużej obecne w komórkach, może powstać więcej antygenu, który jest niezbędny, żeby wytworzyć odporność w organizmie po szczepieniu i dlatego to zwiększa efektywność szczepień.
1: W całości rozmowy z doktorem Pawłem Krawczykiem o polskich badaniach nad szczepionkami mRNA posłuchacie w podcaście Campus Nauka. Póki co Baobei i Saturn Rip My Heart Out Gently.

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama. Radio Campus.

Zamki na piasku samplowane przez Wydmy, Dziąsło i Czube Czekor, czyli ich ADHD na antenie Radia Campus, a my zaglądamy tymczasem do naukowej prasy. W serwisie naukawpolsce.pl przeczytamy o skutkach odczuwanej przez nas niedawno wyjątkowo mocno fali upałów. W Brukseli od 2 tygodni nie zaobserwowano już samców jelonka rogacza. Według naukowców ma to związek właśnie z tymi wyjątkowymi upałami, które pod koniec czerwca miały miejsce także w Belgii, które skróciły sezon godowy tego właśnie chrząszcza. Według naukowców może mieć to negatywne przełożenie oczywiście na populację jelonka rogacza i jest tutaj powód do niepokoju, jeśli tego typu pogoda będzie powtarzać się częściej, no a tego niestety możemy się spodziewać. Zaglądając trochę bliżej, bo nad nasz rodzimy Bałtyk, także w serwisie naukawpolsce.pl przeczytamy o tym, co często latem zniechęca nas jednak, czy i całkiem słusznie, do wizyty na naszych rodzimych kąpieliskach. Zakwity sinic to temat, z którym mierzymy się co roku. No i właśnie sinice w tym roku nad Bałtyk zawitały wyjątkowo wcześnie. Do tej pory obserwowano tego typu zakwity sinic najwcześniej, gdzieś na początku czy w połowie lipca. Natomiast w tym roku mieliśmy do czynienia z tym zjawiskiem już dobrych kilka tygodni wcześniej. To oczywiście ma związek znów z wysokimi temperaturami, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, więc jeśli zamierzacie wybrać się w tym roku czy to nad Bałtyk, czy nad kąpieliska, także bardziej w terenie, bardziej w śródlądziu, to dbajcie o siebie, sprawdzajcie co o stanie poszczególnych kąpielisk mówi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo takie informacje na tej stronie można znaleźć, a tymczasem jeśli przyczynami tych właśnie nieprzyjemnych doznań, nieprzyjemnych zjawisk jest jesteście zainteresowani, to odsyłam Was ponownie do serwisu naukawpolsce.pl. I don't wanna know where you come from. I wanna take you there.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Głos główny.
1: Ze mną dr Anita Zawisza. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Adiunktka na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. I badaczka platform streamingowych, z których my korzystamy już chyba częściej, albo przynajmniej porównywalnie często co z telewizji, kiedy chcemy wieczorem coś obejrzeć, trochę się rozerwać. I twoje badania są związane także z pewnymi europejskimi regulacjami, które kilka lat temu, w 2018 roku, weszły w życie, które dotyczą dostępności europejskich treści właśnie na platformach typu VOD i ich widoczności. Czy mogłabyś przybliżyć, na czym te regulacje polegają?
2: Dobrze powiedziałeś, regulacje europejskie, które weszły w życie w 2018, powinny wejść w życie w 2018. W Polsce to było, mówisz mi, naprawdę kilka lat później. Polska była jednym z ostatnich w ogóle krajów europejskich, które tą dyrektywę zaimplementowała u nas na szczeblu, powiedziałabym, narodowym, lokalnym. Jeżeli chodzi o te badania, to faktycznie one głównie odnoszą się do platform VOD, czyli tych na żądanie. Streaming też trochę, bo jak najbardziej badam naszą główną platformę TVP VOD, która jest tutaj nadrzędną, naszą, można powiedzieć, rodzimą platformą streamingową i też z elementami jak najbardziej VOD, bo też mamy tam treści na żądanie. Jednakże faktycznie, jeżeli chodzi o te moje badanie, przede wszystkim skupiałam się na kwestiach pozycjonowania lokalnych naszych treści, jak to w ogóle się odnosi dotyczące chociażby monitorowania, egzekwowania w ogóle tych praw europejskich. Mamy prawo europejskie, które powinno zostać zaimplementowane przez nasze prawo lokalne, ale mamy też i prawo lokalne. Czyli jeżeli taki Netflix, zagraniczna, amerykańska platforma, ten wielki Big Tech, tak, przychodzi do nas, no to powinien dostosować się do naszego, można powiedzieć, prawa, do naszego terytorium i do naszych zasad i reguł. Jednakże jak widać, i to trochę też pokazują moje badania, to bardziej my dostosowujemy się do nich. I to jest smutne, wiesz, w tym wszystkim.
1: Jeszcze tutaj wyjaśnijmy, kiedy mówimy o streamingu, to mówimy przykładowo o transmisji meczu mundialu.
2: W czasie rzeczywistym, tak. Streaming czas rzeczywisty, VOD, czyli video on demand, czyli na żądanie, czyli właśnie to, co możemy sobie wybrać na Netflixie, otworzyć film, serial w czasie dogodnym dla nas. Nie leci to w czasie rzeczywistym, jak na playerze, na TVP VOD, Polsat Box Go na przykład, seriale na Polsacie, czy chociażby programy na Polsacie, czy na TVN-ie, czy na TVP. Nie? Czyli tutaj przede wszystkim mamy streaming w czasie rzeczywistym. To na pewno się odróżnia i to na pewno tak, oczywiście tutaj medioznawcy na to bardzo zwracają uwagę, więc faktycznie warto to zaznaczyć, zgadzam się.
1: W swoich badaniach sprawdzałaś między innymi, czy te treści europejskie rzeczywiście spełniają te kryteria określone w dyrektywie, czy jest ich minimum 30%. Dlaczego w ogóle są do tego potrzebne osobne badania? Czy to nie są dane powszechnie dostępne, udostępniane przez platformy?
2: No bardzo dobre pytanie. No właśnie nie. Niestety nie ma. Ja bardzo bym chciała ze strony badaczki, czyli osoby, która bada, która dłubie w tych danych ilościowych i jakościowych, czyli nawet w liczbach, bardzo bym chciała, żeby taki Netflix, żeby Prime, żeby HBO Max czy Disney robił taki chociażby coroczny raport, ile treści europejskich, ile treści polskich, ile treści hiszpańskich na przykład zawiera. Nie ma czegoś takiego. W ogóle nie ma. Raporty Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które są co roku opublikowane, bo też to jest, no wiadomo, nasz organ, można powiedzieć, tutaj publiczny i nawet ma za zadanie, aby tutaj stać na straży mediów, które są, że tak powiem, wpisane w rejestr tych wykazów audiowizualnych, też raportować i dawać pod publikę, dla publiczności wszelkie informacje. Natomiast uwierz mi, te raporty są bardzo ogólne. Co to oznacza? Co to oznacza? Bardzo często w tym zakresie procentowym. Czyli na przykład 83% platform VOD spełnia wymogi 30% treści europejskich. Co to znaczy? Że 83% platform ma właśnie faktycznie te 30% filmów, seriali właśnie dostępnych na swoich platformach, jeżeli chodzi o te treści europejskie. Ale które konkretnie, ile konkretnie jest tych treści na Netflixie, na Disneyu, na HBO, tego nie wiemy. I tego się nie dowiemy. Nie wiemy nawet, ile ma subskrypcji. No, teraz to już oczywiście są dane powszechne, bo możesz zobaczyć sobie to na MediaPanel, czy na chociażby wirtualnych mediach. Wirtualne media bardzo często też podają chociażby liczbę subskrybentów Netflixa, Disney i tak dalej. I w wszystkich platform VOD czy streamingowych, natomiast same platformy nie udostępniają takich treści. Wiesz, to wszystko idzie za tym, że my dajemy swoje dane, czyli imię, nazwisko, maila, dajemy oczywiście nasz adres IP, jest trakowany, czyli Netflix wie, z którego miasta się logujesz, z którego kraju się logujesz, więc generalnie dajemy im bardzo dużo danych. Każdy nasz ślad na Netflixie, na HBO czy na Disneyu, czyli to, jaki film wybierasz, jaki serial oglądasz, ile czasu w ogóle oglądasz, czyli nie wiem, wchodzisz sobie na pierwszy sezon Euforii, oglądasz pierwszy odcinek, ale po 10 minutach mówisz, nie spodobał mi się, switchuję dalej, czyli idę, przechodzę do kolejnego jakiegoś serialu albo filmu. To też jest dane, to jest kolejna, można powiedzieć, informacja dla platform, ile ty czasu poświęciłeś na ten konkretny odcinek, nie?
1: A sam Netflix czy HBO w drugą stronę swoimi danymi niechętnie się dzielą i dlatego te badania są potrzebne. O wyniki, o szczegóły dr Anita Zawisze dopytam za chwilę.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja. 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: Rozmawiam z dr Anitą Zawiszą, autorką badań dotyczących dostępności treści europejskich na platformach VOD. Badań, które, jak rozumiem, są w toku, ale już udało się część ich wykonać. Jak wyglądają te wyniki, jeśli chodzi o dostępność, jeśli chodzi o ilość tych europejskich treści na tych najpopularniejszych platformach typu Netflix, HBO Player?
1: To od razu powiem, to jest bardzo żmudna praca, ponieważ analiza zawartości takich platform jest generalnie niemożliwa. Czy dałoby się dzisiaj usiąść i całego Netflixa policzyć, ile jest filmów polskich, ile jest seriali polskich, ale uwierz mi, to jest bardzo żmudna praca, bo to wszystko robisz, można powiedzieć, ręcznie, w Excelu sobie rozpisujesz tabelki, więc ja tak faktycznie robiłam. Jednakże są też fajne platformy, ciekawe, jak chociażby nasz FilmWeb, który udostępnia chociażby takie filtrowanie poprzez właśnie narodowość, poprzez właśnie konkretną chociażby platformę, więc to jest fajne, więc takich platform też bardzo często korzystam w swoich badaniach, czy jak właśnie chociażby platforma Lumiere VOD, którą też polecam, więc faktycznie tutaj mamy takie narzędzia, którymi ja dysponuję, jednakże te dane się bardzo zmieniają, wiesz, jak robiłam tą zawartość ilościową, skończyłam w maju 2025, więc zobacz, rok temu i uwierz mi, te dane się bardzo zmieniły. Po roku to jest zupełnie, już myślę, że porównywalne, to nie są bardzo duże zmiany, natomiast na pewno nie są to te same cyfry, te same chociażby liczby, które ja podałam chociażby w swoim artykule czy w swoich badaniach. Na pewno Netflix zawiera najwięcej treści europejskich, nie licząc naszego TVP VOD, które bardzo polecam, ponieważ ma tam nasze wszystkie, oczywiście, znaczy wszystkie, nie wszystkie, ale ma większość naszych polskich seriali i filmów. Co więcej, ma naprawdę nowości świeże, europejskie, że tak powiem, też hity filmowe i serialowe, które dopiero co były w kinach, a które nie zdążyliśmy zobaczyć. Ma też oczywiście bardzo dzisiaj sławne, można powiedzieć, soap opera tureckie, czyli seriale tureckie i hiszpańskie, które uwielbiamy. Więc naprawdę nasza platforma tutaj się wyróżnia. Jedyny mankament, minus dla mnie naszej platformy rodzimej jest to, że niestety, ale nie mamy napisów angielskich do naszych polskich produkcji, co bardzo na tym tracimy. Ja rozumiem, że i to jest też ważne do podkreślenia, że platformy obarczone są, można powiedzieć, takim terytorium. Czyli jeżeli masz polską wersję Netflixa i wyjedziesz na przykład do Niemiec, do Francji, to tam już nie zobaczysz naszego, że tak powiem, nie zobaczysz tego swojej biblioteki polskiej. Myśmy zupełnie inną bibliotekę. Już, można powiedzieć, tą scharakteryzowaną i tą, można powiedzieć, sprecyzowaną pod rynek francuski. Czyli będziesz widział więcej filmów francuskich, więcej seriali francuskich, więcej innych filmów, które tam, można powiedzieć, są teraz hitami, bo dużo osób je ogląda w całości, prawda? Więc zupełnie inna biblioteka. I to jest właśnie moc Netflixa, że on każdy kraj, to można powiedzieć, obyczaj dla Netflixa i dla każdej innej platformy, czy to będzie Disney, czy to będzie HBO. Po prostu tutaj chodzi o geopolitykę, też na poziomie platform, nie? I nasza TVP VOD tak samo. Wyjedziesz za granicę, nie będziesz miał do niej dostępu, tak samo do playera.
0: No właśnie, bo serwis TVP to... jest pewna część naszego rynku, jednak nie jest to nawet dominujący gracz na rynku platform VOD. O jakich liczbach mówimy? O jakich zawartościach tych europejskich treści na tych najpopularniejszych platformach typu Netflix czy HBO?
1: Pewnie. Jeżeli chodzi o Netflixa, to jest kilka tysięcy. To jest tak 2000 do 3, zależy. Zależy oczywiście od można powiedzieć, od danego roku, ale faktycznie Netflix ma ich najwięcej. Disney ma ich kilkanaście. Bardzo mało. Disney dzisiaj, po dziś dzień, nie spełnia wymogów 30% europejskich treści. Czyli tych wymogów, które nakłada Unia Europejska, a które my zaimplementowaliśmy, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadzoruje. I nakłada sankcje, nakłada kary na platformy, które właśnie tych wymogów nie spełniają. Wiesz, oprócz wymogów 30% treści też są kwestie dotyczące mowy nienawiści, czyli platformy nie mogą promować mowy nienawiści, nie mogą zawierać w swoich filmach i serialach mowy nienawiści, czy jakichś podburzeń, czy też można powiedzieć kwestii dotyczących nadużyć seksualnych, na tle seksualnym, rasowym, religijnym i tak dalej. Kwestii dotyczących na przykład pozycjonowania reklam, w jakich okresach są reklamy pozycjonowane, wyświetlane, jak długo i tak dalej. Czyli wszelkie te produkty placementy i reklamy też są chociażby regulowane przez tą dyrektywę Unii Europejskiej z 2018 roku. I co więcej, też oczywiście treści dotyczące też, można powiedzieć, osób niepełnosprawnych, osób generalnie, można powiedzieć, z najróżniejszymi ograniczeniami. Patrzmy filmy z autodeskrypcją, prawda, z napisami dla chociażby osób niesłyszących, więc te wszelkie kwestie właśnie reguluje też ta właśnie dyrektywa z 2018 roku. Dla mnie, jako badaczki, akurat ja się skupiłam na lokalnym pozycjonowaniu europejskich treści, polskich treści, europejskich, bo ze względu właśnie na ten wymóg z 30% treści europejskich. Ale uwierz mi, że dzisiaj w większości te platformy niestety nie spełniają tych, znaczy w większości. Można powiedzieć nawet i w mniejszości, bo patrząc na TVP VOD, jak najbardziej spełnia, to w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, bo głównie zawiera tutaj content polski, europejski, ale na przykład Sky Showtime, tutaj jest też wątpliwa kwestia dotycząca spełniania przez te platformy 30% treści. Czym wygrywają te platformy i sobie nadrabiają te kontenty europejskie, to jest to, że content europejski liczy się, uwaga, jeżeli masz, dajmy na to, 5 sezonów europejskiego serialu, chociażby La Casa de Papel, prawda, to każdy serial liczy się jako odrębny content, czyli masz już 5 europejskich treści, rozumiesz? Każdy sezon pojedynczo jest liczony. I to tym na pewno sobie nadganiają te procenty.
0: To, o czym wspominałaś, te 80 kilka procent platform, które według KRR i te spełniają wymogi dyrektywy, to wygląda dobrze. Jak rozumiem, jednak problem polega nie tyle, czy nie tylko na samej dostępności europejskich treści w katalogach, tylko też ich widoczności.
1: Tak, widoczności i oczywiście pozycjonowaniu jak najbardziej, to też, bo jak wejdziesz sobie, wiesz, nie wiem jaki ty masz Netflix, bo to też każdy można powiedzieć wall, interfejs na Netflix, znaczy interfejs jest ten sam, ale można powiedzieć pozycjonowanie treści na Netflixie jest inne. U mnie będzie inne top 10 filmów polecanych, u ciebie też będzie top 10 innych filmów polecanych, bo zależy jakie lubisz gatunki, jakie lubisz tematy, nie? I to Netflix tym po prostu sobie, można powiedzieć, szafuje i tutaj żongluje. Natomiast też chodzi mi o transparentność i tutaj robiliśmy też te badania przy okazji projektu Reboot. Akurat nasza ekipa z WDIB była w tym projekcie. 11 krajów, w tym właśnie Polska, nasz zespół z naszego Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii też pracował właśnie w tym projekcie Reboot, który właśnie zajmował się chociażby platformami VOD. I ja dzięki temu też projektowi, który już się niestety skończył, ale właśnie dzięki temu projektowi zobaczyłam, jak niesamowite to jest po prostu niekończące się może możliwości, jeżeli chodzi o platformy i jak dobrze tutaj im się ma, wiesz, platformą amerykańskim u nas w kraju. Dlaczego? Bo to, że dyrektywa jest, to jest bardzo dobre, ponieważ myślę, że powinny być pewne ramy, czyli zasady i reguły. Tak jak my mamy swoje prawa i obowiązki jako obywatele Polski, tak uważam też powinny być jakieś prawa i obowiązki wobec danych platform mediów, które, uwaga, można powiedzieć, są w chmurze. Netflix jest w internecie, w chmurze, czyli internet jest medium, które najbardziej wymyka się kontroli. No bo co, zadzwonisz na policję, proszę przyjechać na Netflixa? Wiesz, o co chodzi, ten mem chociażby z Facebooka. Policja, proszę przyjechać na Facebooka. No nie ma czegoś takiego, prawda?
0: Jest to problem, zwłaszcza gdy, no właśnie, tak jak mówisz, każdemu użytkownikowi trochę co innego wyświetla się na stronie głównej, a jakie ma to przełożenie także na współpracę z europejskimi, także z polskimi twórcami, to o tym porozmawiamy za parę chwil.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z dr Anitą Zawiszą. Rozmowy o trudnej współpracy między platformami streamingowymi, między platformami VOD, które ty konkretnie badasz, a organami, które kontrolują, bądź przynajmniej próbują kontrolować, czy na tych platformach także treści polskie, także treści europejskie w odpowiedniej ilości są. Natomiast chciałbym porozmawiać jeszcze o mechanizmach, które z tą dostępnością treści się wiążą, a gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W jaki sposób funkcjonuje w ogóle przepływ pieniędzy pomiędzy platformami streamingowymi a twórcami? Dlaczego ta ograniczona widoczność niektórych europejskich treści może być tutaj problemem?
2: Jeżeli chodzi o przepływ finansowy, to jest akurat bardzo, powiedziałabym, teren nieznany, niezbadany. Platformy nie udostępniają takich informacji. O ile też staraliśmy się dobić chociażby z wywiadami do specjalistów od platform, czy to od Netflixa, czy to od Disneya, czy to właśnie chociażby od TVP, VOD naszego rodzimego, to zazwyczaj kwestie finansowe nie są poruszane i nie chcą chociażby się tym dzielić. Dlaczego? No bo to jest ich wewnętrzne dane, są wewnętrzne, poufne informacje, zrozumiałe. Natomiast kwestia jest moja, którą ja też odkryłam przy okazji moich badań. Są niesamowite też pokłady pieniędzy, ze względu na to, że nawet liczy się nasze kliknięcie w dany film. Jeżeli klikniesz w dany film i zobaczysz nawet sekundę, minutę tego filmu, to już liczysz się jako użytkownik, który w ten film, można powiedzieć, zobaczył, albo przynajmniej zainteresował się, wszedł, można powiedzieć, to okienko dystrybucyjne. Co to oznacza? To już nabijasz, można powiedzieć, tym impulsy, tak jak bym powiedziała, chociażby dla danego filmu, dla danego twórcy i tak dalej.
1: Uporządkujmy to trochę. Mamy z jednej strony platformy VOD, z drugiej strony mamy organizacje reprezentujące twórców.
2: Tak.
1: Te dwie strony negocjują, w jaki sposób platformy płacą twórcom za wyświetlanie ich dzieł?
2: Starają się negocjować. Chociaż dzisiaj,
1: starają się.
2: Chociaż jak dobrze wiemy, dzisiaj to nie jest wciąż jeszcze takie transparentne, jakie byśmy chcieli. Czyli co to oznacza? Bardzo często to jest umowa dwustronna. Czyli jeżeli producent albo reżyser chce, aby jego film znalazł się na platformie VOD, to podpisuje umowę i może od razu z góry dostać pieniądze, które sobie wywalczył, które sobie też, na które się umówił, albo może dostawać cyklicznie. Za każdy, można powiedzieć, nie wiem, no i teraz tutaj kwartał wyświetlania filmu, czyli ile film zarobi w danym kwartale, tyle dany procent, na przykład jak na ile procent też się umówią, idzie do danego twórcy, do danego producenta.
1: W oparciu o czas wyświetleń, liczbę wyświetleń?
2: Dokładnie. Tutaj w zależności, jak też mówię, jak się umówisz, tak będziesz miał, tak to powiem najprościej. Natomiast bardzo często jest, i to jest świetny case głośnego przecież gry Wiedźmin dla CD Projekt i Andrzeja Sapkowskiego, jak walczył o pieniądze, czyli umówił się z góry na określoną kwotę, potem myśląc, że okej, zrobią sobie z tego grę i będzie fajnie, ale potem gra zarobiła miliardy przecież, prawda, osiągnęła niesamowity sukces i potem Sapkowski starał się więcej kasy, że tak powiem, też uzyskać od danej firmy. I to jest właśnie ten problem, że generalnie tutaj przede wszystkim, wiesz, o co chodzi? O edukację, o to, aby wiedzieć, na co mogę sobie pozwolić. Wiesz, o co chodzi? Jeżeli nie masz dobrego prawnika, przedstawiciela, który z tą usiądzie, na przykład z dyrektorem Netflixa, albo z dyrektorem finansowym, albo od sprzedaży, albo kogokolwiek, od licencjonowania chociażby treści, czyli od kupna danego filmu, danego serialu, od danego producenta, od danego studia dystrybucyjnego, no to nie będziesz wiedział, co ty na sobie możesz pozwolić, rozumiesz? A generalnie przez cały okres wyświetlania filmu możesz mieć z tego procent.

0: Jest to trudne, zwłaszcza w sytuacji, gdy platformy streamingowe dysponują ogromną ilością danych,
1: oczywiście,
0: które mogą użyć
1: do przewidywania. To jest monetyzacja ogromna, uwierz mi. Od szczebla globalnego po szczebel lokalny. Dzielnicowy nawet bym powiedziała aktualnie, patrząc nawet na Warszawę.
0: Czy brakuje odpowiednich regulacji? To jest problem?
1: Brakuje na pewno, mamy regulacje, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tutaj robi dobrą robotę, natomiast wiesz czego brakuje? Regulacji dotyczącej monitorowania i transparentności danych. Tego tutaj jest bardzo duży problem, czyli mamy te regulacje, dyrektywa z 2018, ona jest dobra, ale uwaga, zawiera wiele luk. Bardzo dużo luk. Dlatego też tym przede wszystkim platformom zagranicznym tak dobrze tutaj się żyje. Ponieważ bardzo często większość tych zasobów finansowych trafia do nich. Nie odpływa do twórców, do aktorów, do producentów, do dystrybutorów. Wiesz o co chodzi? Tylko znaczy do dystrybutorów, do Netflixa, do HBO czy do Disney, czyli do dystrybutora platform. Oczywiście, ale do innych chociażby nie. Mamy, bardzo dobry jest chociażby ten podatek, znaczy bardzo dobry. To był dobry ruch oczywiście Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, że tutaj wywalczył sobie podatek 1,5% od można powiedzieć też tutaj działalności platform VOD, czyli każda platforma, która wyświetla polskie też treści, generalnie działa na naszym tutaj terenie, odprowadza 1,5% dla, uwaga, PiS-u. I chociażby w pierwszym kwartale, bo to jest płatność kwartalna, w pierwszym kwartale tego roku PiS zarobił 16 już milionów. To jest ogromna kasa. Super, bo to trafia, mam nadzieję, bo też nie ma transparentności, na co idą te pieniądze i ile pieniędzy Netflix odprowadza do PiS-u, ile pieniędzy Disney odprowadza do PiS-u, ile pieniędzy HBO odprowadza do PiS-u. Nie ma tego. Jest tylko wymóg, że muszą 1,5%. Ale ile to jest, tego nie wiesz. Wiesz? I mam nadzieję, że to po prostu tylko trafia do naszych młodych twórców filmowych, którzy potem mają kasę na zrobienie filmu. Mam wielką taką nadzieję. I na inne programy.
0: Czyli jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach implementacji.
1: Transparentność. Tak.
0: I zwłaszcza w takiej sytuacji nierówności informacyjnej, która trochę jest nieunikniona w tej relacji pomiędzy platformami VOD a twórcami.
1: Tak,
0: większa transparentność jest potrzebna. Doktor Anita Zawisza z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
1: Ja dziękuję.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Campus 97.1 FM.
2: SRB separation confirmed. Coming up on staging, the burnout of these twin solid rocket boosters at 2 minutes 5 seconds.

0: Kampus Główny.
1: Czy wysokie wydatki socjalne napędzają populizm? To teza, która często funkcjonuje, zwłaszcza w ustach tych, którzy sądzą, że właśnie opiekuńcza działalność państwa może napędzać przykładowo lęk przed wykorzystaniem wsparcia socjalnego przez imigrantów i jest także częstym argumentem, gdy w ogóle o wsparciu socjalnym ze strony państwa mówimy. Tę tezę wzięli na warsztat naukowcy, politolodzy z King's College London i Columbia University, którzy postanowili sprawdzić, w jaki sposób wsparcie socjalne i jego różny poziom, czy zmiany tego poziomu wpływają na wyniki wyborów. O tych właśnie badaniach przeczytamy w artykule Kaspra Kalinowskiego na stronie Gazety Wyborczej, a sami naukowcy wykonali tutaj kawał dobrej roboty, analizując wyniki ponad 130 wyborów z ostatnich 25 lat w zachodniej Europie. I żeby tutaj jeszcze doprecyzować, o jakich partiach konkretnie mówimy, to oczywiście naukowcy, mówiąc o partiach populistycznych, mówią o tym, które z jednej strony stawiają w swoich kampaniach wyborczych na swego rodzaju antagonizm pomiędzy elitami a ludem, no a z drugiej strony ich bazą wyborczą jest tradycyjna klasa robotnicza, która teraz także odczuwa duże skutki zmian technologicznych. Zdaniem naukowców w tych krajach, w tych czasach, w których rządy wprowadzały programy wspierające rynek pracy, wyniki partii kwalifikowanych jako populistyczne były istotnie gorsze. Prawdopodobieństwo, że właśnie osoby z tej tradycyjnej klasy robotniczej zagłosują na którąś z tych partii, stawało się mniejsze. Autorzy wskazują tutaj także na przykłady pokazujące relację działającą w przeciwną stronę, to znaczy na cięcia w programach socjalnych, które przekładały się na wzrost poparcia dla partii populistycznych. No i tak politolodzy wskazują tu przykład Niemiec, w których po reformach w latach 2003-2005, gdy wydatki na wsparcie rynku pracy spadły, powstała m.in. lewicowa partia Die Linke. No i poparcie dla partii populistycznych, do których też te partie się zalicza, w ciągu kilkunastu lat wzrosło w zasadzie pięciokrotnie. Zdaniem naukowców oczywiście wydatkowi nierówny, no i co trochę zaskakujące, wydatki na takie kategorie wsparcia socjalnego czy wyrównywania szans, jak finansowanie systemu edukacji, miały tutaj najmniejszy wpływ. To oczywiście nie jedyna przyczyna, dla której w Europie notuje się w ostatnich 20 latach wyraźny wzrost poparcia dla partii populistycznych, i o tym także politolodzy mówią, o tym także przeczytacie w artykule na stronie wyborcza.pl.

0: Kampus Główny.
1: Mam dla was jeszcze rozmowę, która w pełnej wersji wleciała właśnie do podcastu Kampus Nauka, o politycznych farmach troli. Kuba Łasicki rozmawia z badaczką z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Farmach, które nie są wcale zorganizowanymi grupami botów, jak można byłoby się spodziewać w erze sztucznej inteligencji. Doktor Agnieszka Marzenda.
2: Trolling wygrywa wybory. To widzieliśmy w ostatnich czasach w wielu przypadkach, również jeżeli chodzi o Polskę, tutaj też niestety ta świadomość trollingu jest na tyle niska w społeczeństwie, że siły obce, jakbyśmy tego nie nazwali, tak, bardzo często decydują i wpływają bardzo mocno na nasze poglądy i opinie. Są w stanie manipulować bardzo dużymi grupami osób. Zazwyczaj są to osoby, które po prostu są nieświadome. Jeżeli chodzi o ten trolling pozytywny, no to tutaj jest bardzo wiele, tak się uśmiechnęłam, bo właśnie te pacynki, czy jakieś nie wiem, memy prześmiewcze, wyśmiewanie się z pewnych rzeczy, to są też takie narzędzia, którymi możemy sterować bardzo też intencyjnie, właśnie do tego, żeby pobudzać społeczeństwo do mówienia o czymś, do takich lekkiego modelowania opinii, ale właśnie w takim dobrym kontekście. Mhm.
3: Czasem się słyszy o czymś takim jak farmy troli. Mhm. To jest coś, co rzeczywiście działa już wszędzie, że nie tylko Putin czy Trump, tacy najwięksi politycy świata, ale także nasi tutaj lokalni polscy politycy mają swoje farmy troli i podczas kampanii je wykorzystują?
2: Tak, oczywiście. Na czym polega farma troli? To dla osób, które nie bardzo orientują się w temacie. To wygląda w ten sposób, że są bardzo duże takie firmy, agencje zatrudniające wiele osób. Wyobraźcie sobie na przykład 400 osób zatrudnionych. Każda ma 20 telefonów, w każdym telefonie inną tożsamość i ich praca polega na tym, że wchodzą codziennie do tego swojego telefonu, dostają rozpiskę, gdzie co mają mówić, jakie bardzo często też widać wprost przeklejone zdania, tak? Na przykład z jakimś błędem charakterystycznym. I zobaczcie, że taka jedna firma, 400 osób, 20 tożsamości, może mieć 8 tysięcy tożsamości, tak? To jest gigant. To jest sieć po prostu osób, które są co gorsze organiczne.
3: Bo mnie to zawsze szokuje, aha, że to naprawdę są ludzie, którzy gdzieś siedzą i oni to piszą, bo ja sobie często myślałem, że to po prostu są boty, bo co za problem w dzisiejszym świecie boty zrobić, tak? Mhm. Teoria martwego internetu mówi, że w ogóle większość komentarzy to są boty w dzisiejszej sieci. To są ludzie, którzy siedzą z tymi telefonami, oni czekają na konkretne, nie wiem, linki, miejsca i dostają informacje, co mają pisać, i to jest na klawiaturze naprawdę wystukane w czasie, tak, AI, a nie boty?
2: Tak, przede wszystkim z tego powodu, że tych takich organicznych ruchów praktycznie nie da się wyśledzić. Oprogramowanie komputerowe dzisiaj dość dobrze radzi sobie z botami. I właśnie, żeby nie padać ofiarą wykrycia botów, po prostu zatrudnia się ludzi. Są miejsca, pamiętajcie, na świecie, gdzie wartość pieniądza jest dużo niższa niż w krajach, w których właśnie trollingiem się walczy o władzę, i koszty ponoszone właśnie na zatrudnianie ludzi są super śmieszne, tak, mhm, na dobrą sprawę, tak? A dla tamtych ludzi są na tyle duże te wynagrodzenia, bez skrupułów.
1: To rozmowa Kuby Łasickiego z dr Agnieszką Marzendą o internetowym trollingu, który już dawno przestał być po prostu robieniem sobie żartów na forach, a zaczął być raczej narzędziem dezinformacji. Jeśli jesteście ciekawi, w jaki sposób te internetowe farmy troli działają, ale także jak działa psychologia odpowiedzialna za to, że tego typu komentarze, tego typu posty zyskują wyjątkowy rozgłos, to odsyłam was oczywiście do podcastu Kampus Nauka.

0: Dobiega już godzina 13, a to oznacza, że kończymy dzisiejszą audycję Campus Główny. Ja nazywam się Max Sowalewski, a audycję realizowali Tomek Paziewski i Piotr Miałsek. Z wami słyszymy się już za tydzień w środę o 11. Do usłyszenia.
1: One, two, three, let's go.

0: Do the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Radio Campus.

Hotelowe lobby. W życiu chodzi o to, żeby o nic się nie prosić. A dzięki Bogu za obranie takiej drogi. Chłopaki, żeby zarobić na skoki, robią skoki. Ona, ja i hotelowy. All black i na sobie same rzeczy nowe. All in wchodzę. Czarne, czerwone, kasa na stole. Miałeś to moment. Ciągle mordo, jestem pełen pasji. Chociaż chcieli mnie wyjść z tej zajawki. Za plecami

siedzą typy i udają grubych. Mówią bądź duży, chłopaku bądź duży. Sorry, ale z wami to ten czas mi się dłuży. Obiecałem, że rodziny tu nie zjedzą długi, nigdy. A historie na ciele piszą blizny. Kawrót, nigdy więcej naiwny. Do czego dążę? Do tego, żeby na koncie mieć więcej niż dwa

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus w Róży Wiatrów jest pani profesor Agata Domachowska, ekspertka do spraw Bałkanów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: W Albanii wciąż trwają antyrządowe protesty. Tysiące ludzi wychodzą na ulice stolicy kraju Tirany, ale nie tylko, bo także diaspora albańska w europejskich stolicach na ulice wychodzi. A symbolem tych protestów stał się flaming. Protesty zaczęły się tak w ogóle jako sprzeciw wobec planom inwestycyjnym, o czym za chwilkę dokładnie powiemy, po to, by zaraz przerodzić się w demonstracje polityczne żądające ustąpienia premiera Ediego Ramy. Na samym początku, pani doktor, zanim zagłębimy się w tło tych protestów, to czy to jest precedens w najnowszej historii kraju po 1990 roku, takie protesty, tak masowe protesty i trwające no ponad tydzień już?
2: No, one już trwają prawie 40 dni, tutaj zaznaczę, od końca maja, więc już naprawdę długo, tym bardziej, że trzeba podkreślić, że te protesty organizowane są każdego dnia wieczorem, więc to są protesty naprawdę intensywne i niewątpliwie są to teraz protesty najbardziej masowe, największe, jeżeli mówimy o historii Albanii od upadku komunizmu. Zresztą przyznał to też polityk kluczowy, który brał udział w protestach i później stał się przywódcą pierwszej partii opozycyjnej w Albanii, czyli Partii Demokratycznej, Sali Berisha. Wciąż najważniejsza postać właśnie tej największej partii opozycyjnej w Albanii, który przyznał, że faktycznie one są największe od początku lat 90. i przypominają mu właśnie te protesty sprzed już ponad przecież trzech dekad. Robią wrażenie, ponieważ nieustannie każdego dnia Albańczycy masowo przyłączają się do tych protestów. One oczywiście organizowane były w różnych miasteczkach, ale te najważniejsze odbywają się oczywiście w Tiranie. To co wieczór możemy obserwować główne ulice w Tiranie, po których chodzą Albańczycy, domagając się ustąpienia premiera Ediego Ramy. I tak jak właśnie pan tutaj zauważył, do Albanii też przybywają przedstawiciele diaspory albańskiej, czy po prostu albańscy emigranci, którzy także solidaryzują się z Albańczykami żyjącymi w Albanii, organizują własne protesty w państwach głównie Europy Zachodniej, w których żyją, ale także w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie zapominajmy, też żyje ta stara diaspora albańska.
1: No tak, 30 maja, ma pani rację, to jest ten moment, kiedy faktycznie te protesty się zaczęły. Co było iskrą właśnie, pani doktor, tego 30 maja? No oczywiście to się zbierało też wcześniej, która doprowadziła do wybuchu tych protestów. No i czemu tym symbolem jest flaming? No bo w tle dziewicza część albańskiego wybrzeża i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner. No może taka kombinacja wydawałoby się dziwna, ale tak właśnie jest. To zarzewie, więc jakby pani mogła właśnie powiedzieć, od czego się zaczęło?
2: Tak, te masowe protesty właśnie w Tiranie zaczęły się pod koniec maja, natomiast już tydzień wcześniej trwały takie lokalne protesty przeciwko planowanej budowie luksusowego kompleksu turystycznego. No i tutaj właśnie trzeba wspomnieć właśnie nazwisko męża córki prezydenta Stanów Zjednoczonych Ivanki Trump, czyli Jareda Kushnera, ponieważ to oni w 2024 roku ogłosili plany swoje inwestycyjne właśnie w Albanii. W tamtym czasie poinformowali, że odkryli przepiękną wyspę Sazan. To jest wyspa znajdująca się niedaleko wybrzeży Vlory, to jest miasto na południe Albanii. Takie miejsce niezwykle turystyczne, przyciągające od lat wielu turystów właśnie do Albanii. I ta inwestycja zakłada, bo przecież jeszcze nie została anulowana, utworzenie tam ekskluzywnego kurortu turystycznego, w którym będzie wiele willi, tam domów szeregowych, apartamentów, różne kasyna, oczywiście pola golfowe, miejsce do obsługi superjachtów, Następnie okazało się, że prawdopodobnie też podobna inwestycja, także między innymi właśnie Jareda Kushnera i Iwanki Trump, ma powstać na lądzie, jak popatrzymy na wyspę, to właśnie na wybrzeżu, w okolicach wsi Zvernec. Kolejna inwestycja taka wielka, o której wcześniej nie wspominano, też taka ma zostać zbudowany luksusowy kompleks turystyczny, a początkowo twierdzono, że przynajmniej Ministerstwo Turystyki Albanii twierdziło, że nic jeszcze dokładnie o tym projekcie nie wiadomo. No i właśnie tego 23 maja tego roku mieszkańcy tej wsi Zvernec i okolicy zdecydowali się na wyrażenie swojego sprzeciwu wobec planowanej budowy tego luksusowego kompleksu turystycznego. Zauważyli, że powstają na terenie druty kolczaste, płoty ograniczające właśnie daną przestrzeń. Wjechał tam ciężki sprzęt budowlany i uznali, że tak nie może być, ponieważ w ogóle ta ziemia, jeszcze kwestia własności ziemi też nie do końca została rozstrzygnięta, więc zdecydowali się protestować i ich protest spotkał się z fizyczną odpowiedzią prywatnej ochrony, która tam się znajdowała, natomiast policja albańska w ogóle nie ingerowała, jakby stała z boku, nie ingerowała w bieg wydarzeń. Tam kilka osób odniosło wśród protestujących, zostało, no, odniosły pewien uszczerbek na zdrowiu fizycznym. Więc to, co się wydarzyło w tej wsi Zvernec, było iskrą, taką zapalną iskrą, która następnie przerodziła się w te masowe protesty, które właśnie od końca maja widzimy na ulicach stolicy Albanii.
1: Dodajmy tylko, to zaczęła pani profesor mówić, tak? No to są dziewicze tereny, przepiękne część Albanii. Jest tam, jeśli się nie mylę, proszę mnie poprawić, ale chyba jedna z ostatnich dzikich rzek w Europie, w tamtym regionie. No i tu też ważny taki aspekt, że 5% plaż tylko w Albanii to są plaże publiczne, reszta właśnie jest przez firmy prywatne zagarnięta, mówiąc wprost, i stąd też no właśnie to gdzieś tam się nałożyło na ten protest. My za chwilkę do rozmowy oczywiście wrócimy w drugiej części Róży Wiatrów.

0: Stary dziad.
1: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
2: To ja tylko przypomnę, pani profesor Agata Domachowska, ekspertka do spraw Bałkanów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Europy Środkowej, jest moim i waszym gościem. My rozmawiamy o Albanii od 30 maja. Tak naprawdę w Albanii trwają antyrządowe protesty, nie tylko w Albanii, ale także w europejskich stolicach, tam gdzie jest diaspora, czy imigranci z Albanii. Zaczęło się wszystko jako protest przeciwko budowie ośrodka turystycznego, pól golfowych, tak jak pani profesor mówiła, całego takiego kompleksu turystycznego, który ma powstać w dziewiczej części na południu Albanii, na wybrzeżu albańskim. Za tym wszystkim stoi Jared Kushner, ludzie powiązani z Jaredem Kushnerem, czyli zięciem Donalda Trumpa. Demonstracje były właśnie na początku dotyczące, to można powiedzieć ekologiczne, dotyczące tych kwestii. One się bardzo szybko przerodziły w protesty natury politycznej i teraz demonstrujący domagają się ustąpienia premiera Ediego Ramy, czyli polityka, który od 13 lat rządzi Albanią. Zdaniem ekspertów, pani profesor, tak masowe protesty i to, jak one szybko przerodziły się w takie o charakterze politycznym i to, że na ulicę wychodzą głównie młodzi ludzie, ma dowodzić tego, że jesteśmy świadkami kryzysu całego systemu politycznego Albanii. Że pewien model rządów sprawowanych przez Ediego Ramę od 13 lat się po prostu wyczerpał, że pękło jakieś nagromadzone od lat napięcie w społeczeństwie. Czy pani się zgadza z taką diagnozą?
3: Tak, jak najbardziej. Tylko jeszcze zanim tutaj rozwinę ten temat, mam nadzieję, że pan nie ma nic przeciwko, ponieważ pan zadał to pytanie, właśnie ten symbol flaminga. I właśnie tak, on się wiąże, tylko o tym jeszcze tylko dopowiem jasne, i zaraz jasne, o tej frustracji społecznej. Właśnie ten obszar chroniony, przepiękny obszar Wiosy i Narty, tych rzek, on przez wiele lat podlegał szczególnie ochronie, bo to jest niezwykle piękne, przyrodniczo bogate miejsce i właśnie tam to jest miejsce migrujących flamingów, tam flamingi możemy w Albanii do dnia dzisiejszego zobaczyć i stąd ten proces, tak, w ochronie tego pięknego miejsca, który wiąże się, kojarzy się wprost z flamingami, dlatego widzimy flamingi jako ten symbol protestów, ale oczywiście tam jest niezwykle szeroka bioróżnorodność różnych gatunków i zwierząt i roślin, które powinny podlegać ochronie i faktycznie przez wiele lat ten obszar podlegał ochronie prawnej. W 2004 roku po raz pierwszy albański rząd nadał mu status obszaru chronionego, co wiązało się z zakazem prowadzenia jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej i budowlanej. Natomiast w 2022 roku, kiedy już mówimy o rządach właśnie obecnego premiera Ediego Ramy, teren ten przekwalifikowano na krajobraz chroniony, ale tym samym zmodyfikowano w pewien sposób zakres obowiązujących ograniczeń prawnych, co było takim kolejnym krokiem, aby dwa lata później przyjąć nowe regulacje prawne, które dopuściły możliwość realizacji różnych inwestycji budowlanych na obszarach rezerwatów przyrody, nie tylko tu, ale nie tylko w tym miejscu, ale także w innych miejscach w Albanii. Więc tutaj ta kwestia prawna też budziła od samego początku, już od lat, zastrzeżenia wyrażane przez Albańczyków i też to był jeden i nadal jest jeden z głównych postulatów formułowanych przez protestujących, aby odejść od tych przepisów przegłosowanych przez parlament albańskich, które ingerują w przyrodę, naturę albańską. Zresztą tych ustaw kontrowersyjnych jest więcej, których domagają się protestujący. Ja tylko przypomnę, jest też taki kontrowersyjny pakiet górski, który mówiliśmy o południu Albanii, nadmorskim miejscu, natomiast w którym można teraz inwestować i budować na mocy właśnie tego kontrowersyjnego prawa. To powstał też kolejny pakiet, taki bardzo kontrowersyjny pakiet górski. On dotyczy już właśnie podobnych zezwoleń, ale w terenach górskich na północy Albanii, jak to twierdził rząd, aby rozwijać także właśnie ten potencjał turystyczny krajobrazu górskiego Albanii właśnie na północy, nie tylko aby ta turystyka rozwijała się nad morzem, także w górach, i on też wzbudzał i wzbudza cały czas kontrowersje, ponieważ dzięki temu pakietowi górskiemu inwestorzy mogą ingerować właśnie w przyrodę, mogą wpływać do zniszczenia tego środowiska naturalnego. realnego. Więc zaczęło się wszystko, można powiedzieć, od tych protestów proekologicznych, mających na celu ochronę właśnie przyrody, przepięknej przyrody albańskiej. Ale to był taki, można powiedzieć, kamyczek, który tą całą lawinę posunął. Szybko Albańczycy zaczęli formułować kolejne postulaty wobec rządzących. Przede wszystkim domagają się ustąpienia rządu, ustąpienia premiera Ediego Ramy, który, przypomnę, jest premierem, rządzi w Albanii już od 2013 roku, więc już bardzo długo. Obarczają go o wszystkie, o całą obecną sytuację w Albanii, czyli to, że tak naprawdę nadal w Albanii panuje mamy do czynienia ze wszechobecną korupcją, z przestępczością zorganizowaną, mówią o tych kontaktach, tak, z przestępczością polityków rządzących, o tym, że Albańczycy zwracają uwagę, że standard życia przeciętnego Albańczyka wcale się nie polepsza za rządów Ediego Ramy, jest wręcz przeciwnie. Edi Rama wzmusza ich do emigracji. Tutaj Albania od lat mierzy się z problemem masowej emigracji, gdzie przede wszystkim młode, wykształcone pokolenie decyduje się na poszukiwanie swojego lepszego miejsca do życia poza granicami państwa albańskiego. Przez co państwo nie może się rozwijać. I z drugiej strony rząd robi wszystko, aby rozwijać turystykę, która tak naprawdę przynosi korzyści tym już i tak bogatym, i te resorty luksusowe też mają przecież służyć przede wszystkim tym bogatym, a nie Albańczykom czy zwykłym Albańczykom. Dlatego tym głównym hasłem protestów, też nie bez przyczyny, jest hasło Albania nie jest na sprzedaż, tak? Więc Albańczycy, tak jak już powiedzieliśmy, od prawie 40 dni codziennie domagają się oczywiście cofnięcia tych kontrowersyjnych ustaw, ustąpienia premiera Ediego Ramy, oczywiście nie rozpisywania od razu przedterminowych wyborów, ponieważ na mocy obecnego prawa trudno by było pokonać obecnego premiera, więc niezbędne jest powołanie rządu tymczasowego. I tutaj warto podkreślić, że jednocześnie krytykując premiera, rządzących, protestujący też krytykują lidera największej partii opozycyjnej, wspomnianej Partii Demokratycznej, Saliego Berisha, i uważają, że tak samo jak obecny premier, tak samo Sali Berisha, odpowiadają oni za to, jak Albania dzisiaj wygląda po trzech dekadach od upadku komunizmu, czyli mamy do czynienia z państwem, które wciąż boryka się z problemem związanym z niefunkcjonowaniem rządów prawa, z koniecznością wdrożenia faktycznych reform, które powinny zdemokratyzować państwo. Więc ten krzyk i ta krytyka dotyczy nie tylko samych rządzących, ale także tej głównej partii opozycyjnej, która w przeszłości też rządziła Albanią.
2: I tutaj się na chwilkę zatrzymujemy, za chwilkę do rozmowy w trzeciej części powrócimy.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, gościem w Róży Wiatrów w Radio Campus jest pani profesor Agata Domachowska, ekspertka do spraw Bałkanów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Europy Środkowej, a my o Albanii rozmawiamy, gdzie od 40 dni już ponad trwają antyrządowe protesty. Zaczęły się te protesty od kwestii ekologicznych, bo rząd zezwolił na budowę kurortu turystycznego w firmie związanej z Jaredem Kushnerem, czyli zięciem Donalda Trumpa. Emiraty Arabskie, tam też w tle są firmy z Emiratów, wyraził zgodę na budowę kurortu na dziewiczej części, czy w dziewiczej części wybrzeża albańskiego. Flamingi stały się symbolem tych protestów. Tak jak pani profesor mówiła, te tereny są miejscem, gdzie żyją flamingi w Albanii, gdzie można flamingi spotkać. No stąd właśnie ten ptak stał się symbolem protestów, które bardzo szybko przerodziły się w protesty polityczne i tak naprawdę czerwoną kartkę dla całego systemu politycznego Albanii. Jak reaguje pani profesor premier Edi Rama? Bo krytycy zarzucają mu, że on wykorzystuje stare metody albańskiej partii komunistycznej, czyli wprost oskarża protestujących o to, że oczywiście są inspirowani z zagranicy. W tym przypadku pada oskarżenie, że Iran im płaci. To może panią zaraz dopytam, dlaczego akurat Iran miałby im płacić, no ale tak mówi Edi Rama, no i media rządowe, czy związane z rządem, oczywiście nazywają protestujących z kolei zdrajcami. No więc właśnie, jaka jest reakcja premiera Ediego Ramy, który, tak jak pani mówiła, 13 lat już jest premierem.
2: Tak, premier Edi Rama w żadnym wypadku nie zamierza się ugiąć, nie zamierza ustąpić i nie zamierza też zrezygnować z realizacji, znaczy cofnięcia pozwolenia na realizację tej kontrowersyjnej inwestycji, cały czas twierdząc, że ona przyniesie jeszcze o wiele więcej korzyści Albańczykom. No i tak naprawdę od samego początku, kiedy te protesty wybuchły, premier Edi Rama oskarża różne siły o wzniecanie, podsycanie protestów. Oczywiście te siły pochodzą z zagranicy i ludzie, którzy uczestniczą w manifestacjach, są w protestach, są manipulowani i podżegani do tych protestów. Ja tutaj powiem, że na samym początku tym złym, inspirującym protesty miała być Grecja, ponieważ jednym z poszkodowanych w czasie tego protestu lokalnego we wsi Zvernec był człowiek mający greckie pochodzenie, więc tutaj Grecja szybko zwróciła uwagę na to, żeby sprawa została przez władze albańskie szybko rozwiązana, wyraziła swoje zaniepokojenie

0: niejednokrotnie na przestrzeni ostatnich lat dokonywał ataków na przestrzeń cybernetyczną Albanii. I tutaj Albania musiała się niejednokrotnie bronić. Iran faktycznie jest postrzegany jako w tym kontekście przez Albanię jako wróg, więc Iran jest takim dobrym, mógłby być takim dobrym kozłem ofiarnym, jeżeli mówimy o tym, że premier Rama szuka inspiratorów protestów gdzieś poza granicami Albanii. Oczywiście Iran zaprzecza. Pojawiły się też informacje, że wszystkie te siły antyizraelskie, antyamerykańskie także też inspirują te protesty, no bo przez długi czas nadal premier twierdzi, że to są tak naprawdę protesty wymierzone przeciwko Stanom Zjednoczonym, są to protesty antyamerykańskie. Wręcz przeciwnie, Albańczycy cały czas podkreślają, że tutaj te protesty nie dotyczą Stanów Zjednoczonych. Zresztą trzeba podkreślić, że Albańczycy są narodem najbardziej proamerykańskim, prozachodnim na Bałkanach. I tutaj chodzi przede wszystkim o protesty przeciwko władzy, a nie przeciwko Stanom Zjednoczonym. Pojawiły się też oczywiście informacje, jakoby Rosja miała wpływać na przebieg protestów, więc tych inspiratorów protestów zdaniem premiera Ramy może być więcej. Więc w żadnym wypadku premier nie zamierza ustąpić. Co jakiś czas dochodzi do zbyt mocnych interwencji policji w przebieg protestów, ponieważ te protesty są pokojowe, naprawdę spokojne, ale co jakiś czas część protestujących jest zatrzymywanych przez policję, kontrolowanych, zatrzymywanych, po jakimś czasie wypuszczanych, więc tutaj premier Edi Rama za pomocą policji, służb stara się też w jakiś sposób zastraszyć, tak, społeczeństwo, aby może te protesty już nie były aż tak liczne, jak są. Wydaje się, że premier Rama pozostaje nieugięty i nie zamierza w żaden sposób o krok cofnąć się w swoich działaniach, choć jakiś czas temu też zobowiązał się, ponieważ mówimy o Albanii, czyli o państwie, które prowadzi negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, ma ambicje, aby do 2030 roku stać się członkiem Unii Europejskiej. Premier Edi Rama obiecał, że wszystko, cała ta inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z poszanowaniem tutaj natury, tak, tego środowiska naturalnego, na co Unia Europejska odpowiedziała, że będzie przypatrywać się, tak jak to wszystko będzie faktycznie w praktyce wyglądało. Więc jak na razie wydaje się, że premier Edi Rama nie zamierza ustąpić, no ale zobaczymy, jak te protesty będą przebiegać dalej. Faktycznie on w zeszłym roku odnowił swój mandat, po raz kolejny został wybrany premierem, więc jeszcze jest dużo czasu do momentu rozpisania nowych wyborów zgodnie z kalendarzem wyborczym, bo tutaj nie mówimy o przedterminowych wyborach parlamentarnych jeszcze.
1: Pani profesor, mamy 2 minutki niecałe, więc też nie chcę, żebyśmy wróżyli z fusów. Natomiast na ile pani zdaniem to, że ludzie się zobaczyli, że się policzyli, no czy to się może przerodzić w coś trwałego? Bo większość ekspertów, no pani zresztą też to powiedziała, jest pewna, że Edi Rama i jego rząd nie dość, że przetrwają, to nawet gdyby rozpisano wybory, to i tak cały system jest tak zbudowany, że i tak Edi Rama wygrałby te wybory najpewniej przedterminowe. No więc pytanie, czy może powstać jakaś struktura, jakaś partia nowa opozycyjna, która no właśnie dążyłaby do zreformowania systemu albańskiego, no skoro partia demokratyczna, tak jak pani powiedziała, też jest oskarżana przez protestujących o to, że no, że mówiąc bardzo kolokwialnie, nie dowiozła, prawda, i też jakby stała się częścią tego systemu. Czy to jednak, znaczy nie widać jednak jakichś takich zaczątków tego, że to mógłby być bardziej trwały ruch, te protesty?
0: Tutaj trzeba powiedzieć, że też protesty są jak najbardziej niepartyjne, apolityczne, organizowane przez społeczeństwo, ale popierane, tutaj trzeba powiedzieć, że ta największa partia opozycyjna popiera protesty, choć na początku to stanowisko też było troszeczkę odmienne, no ale z czasem jak najbardziej popiera protesty, ale nie

0: zamierza się angażować, no bo właśnie to są protesty społeczne. Przedstawiciele trzech takich mniejszych partii obywatelskich, które pojawiły się po raz pierwszy w wyniku wyborów parlamentarnych w ubiegłym roku w parlamencie Albanii, też starają się działać i wspierają protestujących. No i właśnie, mówimy o sytuacji, kiedy premier faktycznie Edi Rama ma niezwykle silną pozycję w Albanii. Trudno będzie podważyć jego pozycję faktycznie tylko poprzez organizację samych protestów. Jak mówimy, tak, w ramach systemu politycznego, właśnie w tej przestrzeni politycznej, w wyborach jesteśmy w stanie rywalizować właśnie z naszym konkurentem politycznym, więc wydaje się, że w pewnym momencie ta siła społeczna, siła protestująca będzie musiała w jakiś sposób przekształcić się także w siłę polityczną, właśnie w jakiegoś rodzaju partię polityczną, która by mogła stawić czoła premierowi Ediemu Ramie. No ale właśnie, na razie do wyborów daleko i to jest teraz kwestia tego, w jaki sposób te protesty będą się przekształcać, jakie inne formy protestu zostaną przez organizatorów wybrane, tak, zaimplementowane i jak oni widzą właśnie te, w jaki sposób w przyszłości ta rywalizacja z premierem, silnym premierem Edim Ramą powinna wyglądać. No trudno oczekiwać, aby doszło do zmiany władzy bez stworzenia silnego podmiotu politycznego, który przecież w przestrzeni politycznej będzie musiał rywalizować z rządzącą obecnie partią socjalistyczną.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Profesor Agata Domachowska, ekspertka do spraw Bałkanów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Europy Środkowej, była moim i waszym gościem. Pani profesor, ślicznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

cię kapcza. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapchat. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś zupełnie innego po nowych sławach.

0: zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy.
1: Co?
0: Wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy. Nie.

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
0: Akademickie Radio Campus.

0: All right, nice one, boys.
1: Nice, oh, yeah.
0: Fucking weirdos, don't they? Long
1: bit.
0: Hair.
1: Yeah.
0: It's mad that people
1: because they don't live in London anymore.
0: Yeah, that's why, isn't it? Yeah. Anyway, all right. Sweet boys, soon a bit. Nice one. Hear that?
2: Normalnie o tej porze.
3: Jest po 15, więc zaczynamy normalnie o tej porze. Ja się nazywam Ula Ożarowska, a program realizuje Piotr Miąsek. Wszystkim Łukaszom, którzy mają dzisiaj urodziny, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co? Zaczynamy.

Mam dla was parę filmowych polecajek, takich ciekawych cykli, które startują w najbliższym czasie. Na przykład w kinie Illusion już jutro o 18:00 startuje cykl Zapamiętajmy to lato. To jest analogowy przegląd filmów o dojrzewaniu, filmów letnich, pokazujących właśnie takie beztroskie lato i też ucieczkę do młodości, ale też pokazujących historię kina.

kina. To jest francuski melodramat, który opowiada właśnie o tytułowej wycieczce. Jest tam element pierwszej miłości, taki lekki film o letnich klimatach. I to jest film krótkometrażowy, więc będzie też drugi film, też krótkometrażowy, czyli Płyną tratwy. To już jest film polski z 62 roku, więc trochę nowszy, ale motywy są bardzo podobne. To też jest taki trochę melodramat, ale też film dokumentalny, bo opowiada o chłopaku, który jest flisakiem na Augustowskim jeziorze i w filmie pokazana jest jego pierwsza miłość, no i wszystko jest w takim klimacie polskiego lata. Drugi cykl filmowy, który również zaczyna się w najbliższym czasie, a dokładnie w najbliższą sobotę, to będzie przegląd filmów Almodovara, czyli takie wakacje w Hiszpanii, przeniesienie się do lat 80., kiedy właśnie w Hiszpanii miał miejsce taki ruch artystyczny, który wybuchł swoim całą okazałością po śmierci Franco. Ruch nazywał się Movida, czyli dokładnie zamieszanie, i to była właśnie takie zamieszanie, nowa energia, bunt i głos młodych twórców, w tym właśnie Almodovara. Cały cykl w Kinomuzeum nazywa się A kogo to obchodzi, co robię i co mówię? Taka jestem, taka będę i nigdy się nie zmienię. To ten tytuł pochodzi od słów piosenki Alaski, czyli artystki właśnie z tamtych czasów, która również należała do tego ruchu. No i właśnie doskonale opisuje też filmy Almodovara, czyli takie, w których nie ma miejsca na sztywne zasady i normy społeczne. W najbliższą sobotę o 20:30 będzie można zobaczyć film Pośród ciemności. To jest taka czarna komedia, dość taka ekscentryczna, bo opowiada o piosenkarce i narkomance, która przemienia swoje życie i szuka schronienia w zakonie. Ale jak się okazuje, ten zakon aż taki święty nie jest i właśnie Jolanda, czyli ta tytułowa bohaterka, dowiaduje się o różnych grzechach zakonnic, które w tym zakonie się znajdują. Więc może być śmiesznie, może być też właśnie taka ciemna komedia, no i na pewno będzie ta energia lat 80. i Hiszpanii. Zostańcie z nami po kolejne polecajki.

0: dokładnie o tej porze.
1: Wracamy do polecajek kulturalnych, bo mam też dwie polecajki wystaw, które startują właśnie w najbliższym czasie. I pierwsza to jest wystawa w Fotoplastikonie warszawskim. To jest takie ciekawe miejsce w Warszawie, w którym można oglądać różne stare zdjęcia Warszawy, dokumentalne zdjęcia. I startuje tam wystawa o tramwajach. To będzie 48 zdjęć, które przeniosą nas aż do XIX-wiecznej Warszawy i będą pokazywały właśnie jej codzienność miasta, jak ono wyglądało i jak funkcjonowały też właśnie na początku tramwaje. Bo na początku tramwaje, na przykład wszystkie linie były oznaczone kolorami, bo przez to, że wiele mieszkańców było analfabetami, no to właśnie w taki sposób sobie radzono. W XIX wieku też tramwaje były prowadzone przez konie i do jednego wagonu było potrzebne nawet 10 koni, więc takie ciekawostki trochę wam już może zaspoilerowałam tą wystawę, ale mimo wszystko i tak warto ją zobaczyć w godzinach od 10 do 18. We wtorki jest zamknięta, ale za to w czwartki można ją oglądać za darmo w Fotoplastikonie warszawskim. A druga wystawa z jakiegoś powodu zupełnie przypadkowo dotyczy innego środku transportu, tym razem roweru. I to będzie wystawa nie do końca o rowerach, ale o pisarzach na rowerze, bo to będzie wystawa w Muzeum Literatury, a dokładnie w oddziale Władysława Broniewskiego przy ulicy Dąbrowskiego. Tytuł wystawy to Pedałuj, pędź i pisz. I wystawa będzie otwarta już od jutra. O 18:00 będzie oficjalne otwarcie, na którym czeka nas też prelekcja Piotra Kubkowskiego o właśnie warszawskich cyklistach i pisarzach. Co oni robili, jak pedałowali i jak przy okazji pisali, więc to też takie ciekawe zanurzenie się w historycznej Warszawie. Dwie wystawy zupełnie różne, które startują już w najbliższym czasie w Warszawie.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Minęła 15.30, Marcel Schneider.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Update'y ze szczytu NATO w Ankarze, utrudnienia w ruchu tramwajowym w Warszawie, a na sam początek rewolucja w Ministerstwie Zdrowia.
3: Wiadomości.
4: Jesteśmy po konferencji ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która zapowiedziała cały szereg zmian w służbie zdrowia. Przede wszystkim mówiono o maksymalnych wynagrodzeniach dla personelu, maksymalnych wydatkach budżetu szpitali oraz zapowiedziano, że do końca roku powstaną e-kolejki. Całość tych zmian jest spowodowana m.in. kontrowersjami, które narosły wokół Szpitala Południowego.
5: Jesteśmy w miejscu tworzenia prawa, które trzeba uszczelnić, bo to prawo przez lata było nieszczelne, niedoskonałe i spowodowało nadwyrężenie tego systemu i niestety osoby, które uczestniczyły w tym systemie, to nie są tylko lekarze, ale też i biznesmeni czy jacyś menadżerowie, wiemy dzisiaj o sytuacji, wykorzystywali ten system dla własnych korzyści. I to jest naganne i dzisiaj pani minister odpowiedziała na to, co należy zrobić, żeby to ten system uszczelnić, zarówno stosując rozporządzenia ministra zdrowia, a także zmiany usta.
4: Komentuje Agnieszka Gorgoń-Komor, senatorka z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Ministerstwo proponuje kwotę do 240 zł brutto jako maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego. Z kolei e-kolejka ma być rozwiązaniem, które będzie gwarantować zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Jak podkreśla ministerstwo, ma być transparentnie i uczciwie. Szef MSZ Radosław Sikorski przekazuje, że Polska była chwalona na Radzie Sojuszu Północnoatlantyckiego.
6: Mogę przekazać, że Polska jest tutaj prominentnie odnotowywana jako modelowy sojusznik i ma to też odzwierciedlenie w tym, kiedy na przykład jest nam udzielany głos, także pana prezydenta. Wczoraj spotkałem się z inicjatywy wspólnej Włoch i Polski na spotkaniu grupy E5, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Włochy, do której dołączyły na ich prośbę, dołączyli gospodarze tureccy oraz wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej. To jest bardzo ważny format i wywiązała się bardzo dobra dyskusja.
4: Z kolei Donald Trump nie powtórzył swojej wcześniejszej publicznej krytyki pod adresem Hiszpanii, a także zapowiedział koniec porozumienia z Iranem. Amerykański prezydent przed posiedzeniem NATO nazwał Hiszpanię okropnym partnerem i polecił wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią. Trump oświadczył również, że uważa tymczasowe porozumienie o rozejmie z Iranem za zakończone. Określił irańskich przywódców jako szumowiny i chorych ludzi, z którymi nie chce mieć więcej do czynienia. To oczywiście cytaty. Nie wykluczył przy tym dalszych negocjacji z Iranem, dodając jednak, że byłaby to strata czasu. Po wykolejeniu się tramwaju na pętli Wiatraczna występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 3, 6, 7, 26 oraz 79, informuje ZTM. Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe. Linie 3, 6, 26 i 79 w kierunku pętli Gocławek-Wiatraczna jeżdżą ulicą Targową i Kijowską do pętli na Dworcu Wschodnim. Tymczasem tramwaje linii numer 7 w kierunku Gocławka ulicami Kijowską, Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa ZOO.
3: Pogoda.
4: Do Polski dotarła fala chłodnego powietrza z rejonu Arktyki, powodując wyraźny spadek temperatur oraz deszczową pogodę. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym wiatrem, którego porywy mogą osiągać nawet 120 km na godzinę, a także przed burzami. W związku z sytuacją wydano już czerwone alerty. W wielu częściach kraju poranne temperatury obniżyły się do wartości poniżej 10 stopni. Z kolei w górach ratownicy GOPR oceniają warunki jako trudne, wskazując na śliskie skały i błotniste szlaki, które mogą stanowić zagrożenie dla turystów.
3: Korki.
2: Korki na trasach wjazdowych od strony Łomianek, Pruszkowa czy Nadarzyna oraz Piaseczna oraz na trasach wyjazdowych w kierunku Marek, Otwocka czy Nadarzyna.
3: Pogoda.
2: Na termometrach 17 stopni i częściowo słonecznie z przelotnymi opadami, silny wiatr i ciśnienie 1006 hektopaskali.
3: Radio Campus.

0: wracamy do Formuły 1 w Radiu Campus, chociaż dzisiaj może nie od formuły zaczniemy. Ja nazywam się Franek Wójcicki, razem z nami jest oczywiście Kamil Kuć.
1: Dzień dobry.
0: I tak, za nami jest kolejny wyścig na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii, ale w ostatnim czasie wydarzyło się też więcej niż Formuła 1. Może zacznę od tego, co wydarzyło się po drugiej stronie oceanu. Jeden z polskich juniorów, Tymek Kucharczyk, jeździ aktualnie w klasie IndyCar Next. I jest to taka podklasa, taki odpowiednik Formuły 2 dla IndyCaru, czyli w dużym skrócie IndyCar to jest taka amerykańska Formuła 1. Też jeżdżą na takich torach ulicznych, też jeżdżą na torach, to się nazywa track, road course, ale też jeżdżą na przykład na owalach. To jest jedna chyba z największych różnic, jeżeli chodzi o...
1: Oj, wydaje mi się, że największe różnice to jednak bolidy mimo wszystko.
0: Znaczy, no tak,
1: bolidy wyglądają zupełnie inaczej.
0: Fakt, są zupełnie inne, ale no, gdybyśmy mieli powiedzieć, dlaczego to jest ten amerykańskie F1, to jest jeden z tych powodów. W ogóle historycznie kiedyś zarówno Formuła 1 też jeździła na torze w Indianapolis, skąd IndyCar ma swoją nazwę, ale to już dawna historia. Tak czy inaczej, Tymek Kucharczyk jeździ w Indy Next, czyli w tej Formule 2 IndyCaru, i w ostatnim wyścigu zajął drugie miejsce, co pozwoliło mu na awans na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej tej serii, a jest to, przypomnijmy, jego pierwszy sezon w tej amerykańskiej serii, także jest to powód do radości, do szczęścia, no i trzymamy kciuki za Tymka, za to, że takich wyników będzie tylko więcej, no i może jakieś kolejne wygrane się zdarzą, no a przede wszystkim za to, że uda się utrzymać to prowadzenie.
1: Cały sezon Tymka w Indii jest aktualnie bardzo dobry, tak jak sam mówisz, jest aktualnie na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, więc no ja jestem totalnie podekscytowany jego wynikami, tym bardziej, że hej, no tutaj w tych europejskich seriach nie miał aż takiego szczęścia, wydaje mi się, czy to do zespołów, czy to do wyników, które osiągał, ale ostatecznie wygląda na to, że wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze z jego strony.
0: A wracając już na naszą stronę Atlantyku, to oprócz Formuły 1 na Silverstone w ten weekend ścigała się też między innymi Formuła 3. I w Formule 3 Polskę reprezentuje Maciej Gładysz. Maciej, który dojechał na koniec wyścigu głównego Formuły 3 na miejscu czwartym. Ale już w trakcie, kiedy wyścig się skończył, Maciek został poinformowany o tym, że jeden z jego rywali, który był przed nim, dostał karę, no i Maciek został awansowany na miejsce numer 3 na podium, przez co w ogóle to, że tak późno się o tym dowiedział, sprawiło, że się spóźnił na ceremonię, ale to jeszcze nie wszystko, bo później okazało się, że jego rywale, którzy byli przed nim na pierwszej i drugiej pozycji, również otrzymali kary. Ernesto Riviera otrzymał karę za wężykowanie na prostej i to sprawiło, że Maciek był już na drugim miejscu, a sędziowie później przyjrzeli się bolidowi Matteo De Palo i tam znaleźli zbyt nisko osadzony dyfuzor, co sprawiło, że wspomniany już Matteo został w ogóle zdyskwalifikowany z wyścigu, który wygrał, co sprawiło, że Maciek z czwartego miejsca awansował na pierwsze. Także...
1: Ojej, wydaje mi się, że nie słyszałem o takiej sytuacji chyba nigdy w historii, żeby ktoś z czwartego miejsca ostatecznie wylądował na pierwszej pozycji. Aż tak daleko? No, słyszeliśmy z drugiego, słyszeliśmy z podium, ale z czwartego, spoza podium, gdzie i tak w sumie i tak z czwartego miejsca się cieszysz, dlatego że to jest bardzo dobra pozycja w każdej serii
0: punktów,
1: wyścigowej,
0: tak.
1: Bo pokonałeś masę zawodników dookoła. To do tego wszystkiego jeszcze okazuje się, że wszyscy przed tobą, którzy dojechali, było coś z nimi nie tak, więc ostatecznie ty wygrywasz ten wyścig.
0: Znaczny pech pozostałych kierowców, znaczy pech, no poniekąd to są po prostu jakieś błędy i przewinienia, więc takie są zasady, no ale tak, nieszczęście jednych jest szczęściem drugich i w tym przypadku w Formule 3 to właśnie nasz reprezentant Maciej Gładysz cieszył się z tego powodu. On wskoczył w klasyfikacji generalnej dzięki temu na szóste miejsce, co też jest całkiem wysoko, a sezon jeszcze trochę potrwa. Tak czy inaczej, to są wiadomości spoza Formuły 1, ale zbliżamy już się do właściwego wyścigu Formuły 1 i zanim opowiemy o wyścigu, to ja chciałbym wspomnieć o tym, że pojawiły się pewne plotki, bo do przerwy wakacyjnej pozostały zaledwie dwa wyścigi. Czeka nas jeszcze wyścig w Belgii, który jest za No, za trochę czasu jest 19 lipca, także trochę mniej już niż 2 tygodnie. No i 11 runda sezonu Formuły 1 na Węgrzech 26 lipca. Potem mamy przerwę letnią. I ta przerwa jest dość ważna, bo w niektórych kontraktach mogą pojawiać się pewne klauzule związane z tą przerwą. I mówi się o tym, już pamiętam, pewnie też pamiętasz, od dawna się mówiło o tym, że w kontrakcie Maxa Verstappena jest pewna klauzula związana z tym, na jakiej pozycji w walce o mistrzostwo się znajduje. I jeżeli nie znajduje się wystarczająco wysoko, to może bez żadnych kar przedwcześnie skończyć swój kontrakt z zespołem. I pojawiają się właśnie, szczególnie po ostatnim wyścigu, plotki o tym, że być może Max jest zdecydowany, żeby z tej klauzuli skorzystać. Bo po prostu to, co dzieje się w zespole Red Bulla, to jakie Red Bull przynosi wyniki, jest, no, najprościej mówiąc, niesatysfakcjonujące.
1: No, o uruchomieniu tej klauzuli, o momencie uruchomienia, to też wydaje mi się, że mówiliśmy w tej audycji jakiś czas temu i też były spekulacje, że ona zostanie uruchomiona nawet może przed początkiem tego sezonu, ale jednak to nie nastąpiło, więc szczerze mówiąc nie jestem jakiś taki super, wow, uruchomimy teraz klauzulę i teraz prawdopodobnie będziemy. Tym bardziej, że Max Verstappen musiałby dostać świetną ofertę ze strony innego zespołu. Ze strony jakiego zespołu możemy otrzymać tak naprawdę ofertę? Ze strony Mercedesa? Hej, ma dwóch świetnych zawodników, których sobie tak naprawdę wychował. George Russell i Kimi Antonelli radzą sobie bardzo dobrze w klasyfikacji generalnej. Wyrzucenie George'a Russella na poczet Maxa Verstappena brzmi jak fajny pomysł, ale czy na pewno jest to dobry pomysł? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale to już to zdecyduje. A Ferrari na pewno nie zamieni Lewisa na Maxa, tego jesteśmy pewni. Co, jeszcze McLaren został? McLaren radzi sobie w tym sezonie średnio, gorzej od Red Bulla, więc nie wiem,
0: czy... Z drugiej strony, tak, słyszeliśmy, ja też słyszałem właśnie pogłoski o tym, że z tego, co się dzieje i co się działo w zespole McLarena, niezadowolony jest Oscar Piastri, więc może, wydaje mi się, że właśnie z takich pomysłów najbardziej prawdopodobna byłaby zamiana Piastriego z Verstappenem, oni by zamienili się miejscami w swoich zespołach, ale czy faktycznie jest to coś, na co by się zdecydował właśnie Verstappen, gdzie jednak Red Bull wydaje się być lepszym zespołem, chociaż właśnie, tu jest jedno ale i to jest chyba już pierwsza rzecz, od której przejdziemy do wyścigu. Wspomniałeś o Mercedesie. W tym wyścigu też właśnie Red Bull walczył z Mercedesem. Też wcześniej słyszeliśmy o tym, że właśnie Toto Wolff, czyli szef zespołu Mercedesa, zabiega o to, żeby Max Verstappen pojawił się właśnie w jego zespole. To być może była jakaś taktyka negocjacyjna, jeżeli chodzi o kontrakt z George'em Russellem na przykład. Tak czy inaczej, Max Verstappen może być niezadowolony ze swojego zespołu między innymi dlatego, że po raz kolejny doszło do podobnej awarii w jego bolidzie. Max Verstappen jechał po podium w tym wyścigu, ale na 5 okrążeń przed końcem wypadł z toru, wjechał w żwir, no i no utknął.
1: I dlaczego to się wydarzyło, powinniśmy powiedzieć już za chwilę, panie Franku.
2: 97 F1.

0: Wracamy do Formuły 1, wracamy na tor Silverstone. Oczywiście jestem z wami ja, czyli Franek Wojcicki i Kamil Kuć, który jest po drugiej, nie po drugiej stronie, jest przy drugim mikrofonie. O, tak powinienem to powiedzieć. I tak, mówiliśmy o Maxie Verstappenie, czyli czterokrotnym mistrzu świata, kierowcy Red Bulla, który znowu nie dojechał do końca wyścigu. A było to bardzo bolesne, między innymi dlatego, że jechał ono po podium. Trzecie miejsce miał właściwie w kieszeni. Wyglądało na to, że nikt już go nie dogoni, chociaż gdzieś tam za nim był George Russell, potem Lando Norris, ale jednak wyglądało na to, że Max będzie się cieszył na koniec tego wyścigu, ale do tego nie doszło. Wszystko dlatego, że podczas jazdy przez ten dość szybki zakręt, podobnie jak w Austrii, ponownie tylne skrzydło nie domknęło się w pełni, przez co Max po prostu, jego bolid stracił znaczną część siły docisku, no i no nie wyrobił się w zakręcie.
1: Same niedomknięcie się tylnego skrzydła może brzmieć jak bardzo trywialny powód do tego, żeby wypaść z toru, ale jednak jest to masa docisku z tyłu samochodu i szczególnie dla kierowcy, który jedzie przez cały wyścig w bardzo konkretny sposób. Już w pewnym momencie jedziesz na automacie, mija 50. okrążenie, 46. jedziesz w transie, dokładnie. I tak naprawdę już czujesz każdą zmianę, która się dzieje w bolidzie. Masz takie poczucie, że nagle straciłeś ciśnienie w prawym kole, tak samo jak właśnie na przykład George Russell stracił, to jest bardzo szybko odczuwalne, bo nagle samochód zaczyna się dużo inaczej zachowywać. To teraz wyobraźcie sobie, że na jednym z zakrętów tracicie 30% docisku i okazuje się, że w bardzo szybkim zakręcie nagle, nie wiedząc czemu, nie macie tych 30% i to było widać na kierownicy Maxa, kiedy jeszcze tę pierwszą objawę tego braku docisku zdołał wyciągnąć, ale jak tylko próbował dokręcić ten samochód do tego zakrętu, to już całkowicie stracił przyczepność z tyłu, więc trzeba wiedzieć, że kierowcy, kiedy jadą w takim transie, nie mają choćby nie wiem co czasu na reakcję, bo ten samochód musiałby zwolnić bardzo znacznie, żeby się wyrobić w tym zakręcie i musiałby wiedzieć o tym przynajmniej 5 sekund wcześniej, że ma taki problem, żeby ten samochód zdążył wyhamować do momentu, w którym on by bezpiecznie ten zakręt przejechał, a 5 sekund, hej, to jest wieczność w tym wyścigu, tym bardziej, że ile tam, 2 sekundy za nim był właśnie George Russell zaraz, no abstrakcja całkowita. I to nie pierwszy raz, tak jak powiedział Franek, którym to się wydarzyło, dlatego że w kwalifikacjach w Austrii Max Verstappen wypadł z toru dokładnie z tego samego powodu, bo nie domknęło się skrzydło. Mogliśmy słyszeć jego absolutną frustrację w głosie, kiedy to się wydarzyło, że wyrzucił kierownicę. Ja za każdym razem, kiedy oni wyrzucają te kierownice za bolid, tak bardzo agresywnie, to mam takie poczucie, o Jezu, ta kierownica jest warta 250 tysięcy euro. A on rzucił nią po prostu sobie w drzwi. Bleh. Ciekawe, co myślą sobie inżynierowie, którzy pracują nad tą kierownicą regularnie i myślą sobie, kurde, no nie, 250 tysięcy znowu poszło. Trzeba zrobić nową.
0: Ale co ciekawe, Max nie był jedynym kierowcą, który wrócił do domu po tym wyścigu rozczarowany. Na pewno takim kierowcą był też Andrea Kimi Antonelli. Andrea, który jeszcze parę wyścigów temu świętował triumf za triumfem i też korzystał na tym, że problemy techniczne miał jego kolega z zespołu George Russell, jego kolega z zespołu i największy rywal zarazem, to Andrea Kimi Antonelli w tym wyścigu również miał pecha. No, to znaczy dlatego, że w trakcie, kiedy wyraźnie gonił Charlesa Leclerca i wszystko wskazywało na to, że dogoni Charlesa Leclerca, który był wtedy na pierwszej pozycji, wyprzedzi i pojedzie po kolejne zwycięstwo, doszło do awarii w jego bolidzie. I awarii, która była bardzo nietypowa i niespodziewana, w sensie po raz pierwszy chyba widziałem coś takiego.
1: To było bardzo dziwne, kiedy to przednie skrzydło po prostu w pewnym momencie przekrzywiło się o 90 stopni.
0: Znaczy, nawet nie było skrzydło, tylko to był element osłony lewego koła.
1: Osłony lewego koła, tak, właśnie.
0: Który oderwał się od swojego miejsca mocowania i zatrzymał się właśnie na zawieszeniu.
1: Okej, tak było.
0: Tak, to cała sytuacja była dość ciekawa, bo też oglądałem to z oficjalnym komentarzem Formuły 1 i komentatorzy też długo nie mogli dostrzec, co się właściwie wydarzyło. Też mechanicy Mercedesa nie zauważyli, co konkretnie się popsuło, bo Andrea zdążył zjechać na pit stop, zmienili wszystko, co mogli zmienić, i koła, i skrzydło. Andrea wyjechał znowu na tor i mówi, że dalej jest ten sam problem. Po czym dopiero zauważyli faktycznie, no pewnie na nagraniach z kamer, co się stało. Andrea znowu musiał zjechać, znowu stracił mnóstwo czasu. Wtedy dopiero udało się wyjąć ten urwany element. No ale jak wyjechał już po raz kolejny, no to dalej stwierdził, że coś jest nie tak z zawieszeniem. Andrea Kimi Antonelli chwilę przed tym, jak dosłownie w ułamek sekundy, kiedy zdawało się, że on już sięga po kolejne zwycięstwo, wszystko poszło nie tak. No i on wrócił do domu bez żadnych punktów.
1: Za to, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nieszczęście innych jest twoim szczęściem jako jednego z kierowców. I tak oto, moi drodzy, myślę, że panie Franku, ty jesteś dzisiaj bardzo zadowolony z wyniku tego Grand Prix, dlatego że Charles Leclerc w końcu sięgnął po zwycięstwo w brytyjskim Grand Prix na Silverstone. Myślę, że czekał on sam na to zwycięstwo bardzo długo, dlatego że był bardzo blisko tyle razy. I raz, to był 22 rok, wydaje mi się, że zostało mu to zwycięstwo praktycznie zabrane z ręki. I teraz nagle mamy to, udało się, 26 rok dopiero, zwycięstwo na Silverstone pana Charlesa Leclerca. I Lewis Hamilton też wysoko, bo co? Bo to było podium Ferrari.
0: Podwójne podium Ferrari. Ferrari, no dopóki Max Verstappen nie wypadł z tego wyścigu, to Ferrari jechali na pierwszym i drugim miejscu. Kiedy Max Verstappen wypadł, to ogłoszono, że pojawi się safety car. Ten safety car się pojawił i wszyscy myśleli, że on jeszcze pozwoli na taki jeden restart na koniec wyścigu, dlatego Lewis Hamilton zjechał na zmianę opon. Wtedy George Russell wskoczył przed niego na drugie miejsce. Koniec końców, mimo tego, że pojawił się taki komunikat, to safety car, samochód bezpieczeństwa, nie zjechał i tym sposobem George Russell też, praktycznie nie robiąc nic, udało mu się wyprzedzić Lewisa Hamiltona i wskoczyć na drugie miejsce. Ale tak, odnośnie tego zwycięstwa Charlesa Leclerca, ja chciałem powiedzieć, że faktycznie jest to zwycięstwo, które na pewno tak psychologicznie on potrzebował tego, bo w ostatnim czasie też widzieliśmy więcej głosów mówiących o tym, że no właśnie teraz w tym drugim sezonie Lewis Hamilton pokazuje Leclercowi, gdzie jest jego miejsce i że Leclerc wyraźnie radzi sobie dużo gorzej niż Hamilton, ale tak, myślę, że to zwycięstwo go odbudowało, mimo tego, że faktycznie nie doszłoby do tego, gdyby nie awaria Antonellego, ale tak, ja chciałbym teraz mieć dla was wszystkich takie drobne zadanie domowe. Kiedy wyścig się skończył, kiedy auta minęły tą czarno-białą flagę, to Charles Leclerc powiedział do swojego inżyniera, zacytował pewien filmik z internetu, pewnego mema, że tough times never last, only tough people last. I potem... tak, także wyszukajcie sobie tough times never last i tak, i Charles Leclerc właśnie zacytował dokładnie ten film, w całości go zacytował, co wydawało mi się takim dość ciekawą rzeczą, jakby pokazuje, że ci kierowcy, mimo tego, że to są jacyś tam właśnie milionerzy, którzy mają dosłownie wszystko, co by chcieli, też w momentach, kiedy czują się gorzej, potrzebują jakiegoś wsparcia, też sięgają po coś takiego, tak prozaicznego, jak po prostu internetowe memy. Także to wydawało mi się memy ciekawe.
1: Możemy się wszyscy z tym utożsamić. Memy wszystkim nam poprawiają humor. powinniśmy częściej memować w programie. Ale tak, więc tak byśmy skonkludowali Grand Prix Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce Charles Leclerc, drugie miejsce George Russell, trzecie miejsce Lewis Hamilton. O tak. Tak się przedstawia podium. Cała reszta tam, co się wydarzyło. O.
0: Długo by opowiadać i pewnie też długo będziemy opowiadać po następnym wyścigu, który już za niecałe 2 tygodnie. Grand Prix Belgii na uwielbianym przez kierowców i przez fanów torze Spa-Francorchamps to już 19 lipca.
1: Chyba najfajniejszym torze Formuła 1.
0: Po 19 lipca do was wrócimy. Franek Wójcicki, Kamil Kłódź.
1: Dzięki wielkie.
2: 97 F1 w Radiu Campus.

0: Trójka.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Normalnie o tej porze.
1: To było Fix Your Face i znowu nam zaczęło padać w Warszawie, więc pewnie się zdziwicie, że będę wam mówić o kinach letnich, o kinach pod chmurką, ale jest dużo miejsc, które organizują właśnie te kina letnie i są gotowe na deszcz, gotowe na jakieś gorsze warunki pogodowe, więc można tam spokojnie przyjść, bo wszystko będzie przeniesione gdzieś do środka i seanse się odbędą. Na przykład dzisiaj w Centrum Myśli Jana Pawła II przy Foksal 11 pokaz filmów, dwóch filmów tak naprawdę związanych z tematyką Ukrainy się odbędzie, bo będzie przeniesiony do sali kominkowej, więc to nawet tak może być fajnie i przytulnie. O 20:45 czekają nas tam filmy Miesiąc Miodowy i Wojna Porcelanowa. A w kolejnych dniach również znalazłam miejsca, które też filmy z kina letniego przynoszą do środka, bo deszcz raczej do końca tygodnia nas nie odpuści. I to będzie na przykład Kinoteka. Tam filmy przenoszone są do sali kinowej, jeżeli właśnie pada. I w czwartek, już jutro, film Amadeusz o 21:30, czy w Teatrze Komedia, dokładnie przed dziedzińcem Teatru Komedia, ale no w razie deszczu właśnie w środku. Będzie to film Popiół i Diament o godzinie 21:00, bo właśnie Teatr Komedia i Kino Tęcza na Żoliborzu organizują taki cały cykl, w którym przywołują filmy Andrzeja Wajdy. No a w piątek, bo nadal może być deszcz, pod Filmoteką Narodową na Wałbrzyskiej film Gidget, film o surfingu i o 17-latce, która właśnie ten surfing uprawia. I ten film o 22:00 będzie nas czekał już w piątek, raczej w środku niż na leżakach przed dziedzińcem Fina. No i w Domu Kultury Dorożka, to też w piątek o 21:30 i kultowa czarna komedia z Meryl Streep, czyli Ze śmiercią jej do twarzy. Takie propozycje właśnie kin letnich, którym nie straszny jest deszcz, a dalej można je oglądać bezpłatnie i właśnie w najbliższe dni na takie wydarzenie się wybrać.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że Udu, że kolor szok i że na Ircu Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

moim bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

0: Normalnie o tej porze.
1: To było Mile High Club i te nuty i wszystkie inne znajdziecie w podcastach na naszej stronie i na naszym Spotify'u, a ja przeglądam też naszą stronę radiocampus.fm, bo tam też podcasty, wszystkie podcasty i audycje możecie tam znaleźć i zobaczyć na przykład Dobre Teksty. To jest audycja, w której Emil Blef pyta raperów o tajniki pisania tekstów. Czy audycję Nauka sprawdza? To już naukowe tematy.

I ostatni odcinek o tym, czy wiara w narracje spiskowe może mieć psychologiczny sens. Oprócz tego też na przykład Linia Wschodu to dla osób zainteresowanych tymi kierunkami, bo właśnie w tej audycji Max Walewski zajmuje się właśnie podróżami radiowymi na wschód i mówi na przykład o Kazachstanie czy o Rosji. I ostatni podcast, który mam dla was do polecenia, to jest Blend i to jest taki muzyczny kolaż, mieszanka totalnie różnych gatunków i pomiędzy tymi gatunkami miesza te gatunki Paulina Bioch. I ostatni podcast, który właśnie od niej dostępny jest na naszej stronie, dotyczy przesilenia i najdłuższego dnia w roku. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego podcastu i wszystkich innych, jeżeli jesteście ciekawi naszych playlist, co u nas leciało i możecie to wszystko sprawdzić na naszej stronie radiocampus.fm.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama. Autopromocja.
3: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: 16.30, Marcel Schneider.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Nocny ostrzał Kijowa, szczyt NATO w Ankarze, a na początek wracamy do rewolucji w służbie zdrowia.
5: Wiadomości.
6: Jesteśmy po konferencji ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która zapowiedziała cały szereg zmian w służbie zdrowia. Przede wszystkim mówiono o maksymalnych wynagrodzeniach dla personelu, maksymalnych wydatkach budżetu szpitali oraz zapowiedziano, że do końca roku powstaną e-kolejki. Całość tych zmian jest spowodowana między innymi kontrowersjami, które narosły wokół Szpitala Południowego. Ministerstwo proponuje kwotę do 240 zł brutto jako maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego. Tak sprawę wynagrodzeń tłumaczy Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia.
7: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów, dlatego że jak Państwo wiecie, umowy o pracę są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, natomiast te kwoty, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, na które nie mamy wpływu dzisiaj, to są kwoty wynikające z umów kontraktowych. W związku z tym chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia. I to, jak Państwo przeliczycie na etat mniej więcej przeliczeniowy, będzie do 40 tysięcy złotych brutto.
6: Z kolei e-kolejka ma być rozwiązaniem, które będzie gwarantować zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Jak podkreśla ministerstwo, ma być transparentnie i uczciwie. Rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w nocy w Kijów, jak poinformował burmistrz stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko. W wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzone zostały budynki mieszkalne, garaże, samochody, w tym radiowóz policyjny, a także zajezdnia tramwajowa i kilka tramwajów. Ukraińska policja uruchomiła mobilne punkty pomocy w pobliżu miejsc objętych atakiem. Nie żyje jedna kobieta, a dwie osoby zostały ranne. Szef MSZ Radosław Sikorski przekazuje, że Polska była chwalona na Radzie Sojuszu Północnoatlantyckiego.
8: Mogę przekazać, że Polska jest tutaj prominentnie odnotowywana jako modelowy sojusznik. I ma to też odzwierciedlenie w tym, kiedy na przykład jest nam udzielany głos, także pana prezydenta. Wczoraj spotkałem się z inicjatywy wspólnej Włoch i Polski na spotkaniu grupy E5, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Włochy, do której dołączyli gospodarze tureccy oraz wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej. To jest bardzo ważny format i wywiązała się bardzo dobra dyskusja.
6: Z kolei Donald Trump nie powtórzył swojej wcześniejszej publicznej krytyki pod adresem Hiszpanii, a także zapowiedzi końca porozumienia z Iranem. Hiszpania jest okropnym partnerem w NATO. Nie angażują się, nie płacą. Nie chcę mieć nic do czynienia z Hiszpanią. Proszę o ucięcie całego handlu z Hiszpanią. Zobaczycie, że szybko będą do nas wracać. Trump oświadczył również, że uważa tymczasowe porozumienie o rozejmie z Iranem za zakończone. Określił irańskich przywódców jako szumowiny i chorych ludzi, z którymi nie chce mieć więcej do czynienia. To oczywiście cytaty. Nie wykluczył przy tym dalszych negocjacji z Iranem, dodając jednak, że byłaby to strata czasu. Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki krótko skomentował swoją rozmowę z Donaldem Trumpem.
9: Rozmawiałem dość krótko z prezydentem Donaldem Trumpem. Oczywiście zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich. W Polsce ta sprawa wygląda bardzo dobrze.
5: Korki.
4: Duże korki na trasach wjazdowych od strony Łomianek, Pruszkowa, Nadarzyna, Piaseczna czy Otwocka oraz na trasach wyjazdowych w kierunku Marek, Otwocka, Piaseczna i Nadarzyna.
5: Pogoda.
4: Na termometrach 18 stopni, duże zachmurzenie i przelotne opady. Jutro będzie podobnie, może być odrobinę cieplej, ale dalej będzie czekał nas deszcz.

0: Normalnie o tej porze.
1: Czy wiedzieliście, że w Mazowieckim Instytucie Kultury jest bardzo fajna inicjatywa dla młodych artystów? Są organizowane takie małe rezydencje artystyczne, bez jakichś dużych wyjazdów, tylko tutaj właśnie na miejscu w Warszawie. Instytut Kultury udostępnia przestrzeń właśnie dla młodych twórców do pracy, ale też i do kontaktu z odbiorcami, bo to właśnie często te interakcje z odbiorcami są częścią prac tych młodych artystów. I takie rezydencje, można wziąć w nich oczywiście udział, ale można też je odwiedzić, pooglądać wystawę, to co udało się dotychczas artystom stworzyć, ale też właśnie współtworzyć też tą wystawę przez właśnie swoje odwiedziny, podyskutować i też poobserwować ich pracę. Nowa rezydencja właśnie w Instytucie Kultury nadchodzi. To będzie rezydencja Oli Paszko. To jest artystka, która skupia się wokół fotografii, wideo i rysunku. I jej rezydencja będzie miała tytuł Muszę wrócić do domu i trochę poleżeć. To będzie praca artystyczna, która będzie zadawała sobie pytanie, dlaczego tak naprawdę do odpoczynku, kiedy jesteśmy przebodźcowani i zmęczeni tym wszystkim, co nas otacza, wybieramy po prostu bezmyślne oglądanie ekranów, telefonu czy czegokolwiek innego. Dlaczego właśnie w ten sposób uciekamy od emocji, dlaczego staramy się znieczulać na to wszystko, co nas otacza, zamykamy się przed relacjami tak naprawdę i izolujemy się w domach. Na te wszystkie pytania będzie się starała artystka odpowiedzieć. Będzie szukała właśnie wyrazu do tego pytania w różnych działaniach artystycznych, właśnie od fotografii przez wideo i rysunek. I też będzie na ten temat właśnie dyskutowała z odbiorcami, ze wszystkimi, którzy na tą rezydencję przyjdą. Czyli właśnie na przykład z wami. Jak właśnie wy to widzicie, jak doświadczacie tego problemu, tego właśnie przebodźcowania, od którego chronimy się takim uciekaniem do tej sfery ekranów i do swojej bezpiecznej sfery domu. A właśnie moglibyśmy zupełnie inaczej ten czas spędzić. Więc zachęcam was do przyjścia na tą właśnie rezydencję artystyczną Oli. Ona otwiera się już dzisiaj o 17 na Elektoralnej 19 właśnie w Mazowieckim Instytucie Kultury i potem będzie w wybrane dni lipca i sierpnia otwarta w różnych tak naprawdę godzinach, czasami wieczorami, czasami rano. Będzie można przyjść, podpatrzyć trochę Olę przy pracy, podyskutować i też włączyć się w tą dyskusję na temat właśnie odpoczynku i naszego uzależnienia trochę od tych telefonów i wszystkich różnych ekranów.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Chociaż z nami to nie wiem, czy tak bardzo wygrywasz.
1: Dorime, to my. Słuchajcie, to jest niesamowite. Jak rok temu, tak w tym roku również, tylko raz jesteśmy między 17 a 19, jak ten kwiat.
0: Byliśmy dwa razy.
1: Dziwadło olbrzymie, który kwitnie raz na 10 lat i śmierdzi. My dziś będziemy śmierdzić przez najbliższe 2 godziny.
0: Celowo przekręciłeś?
1: Co powiedziałam?
0: Dziwadło.
1: No dziwadło to jest olbrzymie.
0: Dziwidło?
1: Może dziwidło.
0: Dobrze.
1: Nieważne, dwa dziwadła.
0: To nie jest ważne, tak. Dwa dziwadła to my i będziemy z wami do godziny 19. Wyjątkowo to nie poniedziałek, to środa, to alternator, nie kapitan Boranek.
1: Nie, to... znowu się zaczyna poniedziałek i znowu to wszystko przed wami. Ligo, nie powiedzieliśmy, kto to my.
0: Klaudia Szkaradek.
1: Mateusz Ligocki. Oto my.
0: Pyk.
1: O.
0: I nie syczało. Więc
1: mocne słowa.
0: Rozgazowane. Zachęcamy do wspólnej zabawy do godziny 19, jak wiecie. Znacie numer telefonu SMS-owy 886-971-971. Znacie też ten WhatsAppowy, bo jest taki sam. I znacie numer do dzwonienia.
1: A my znamy?
0: 228277205. Zapisz to gdzieś, bo zapomnę. Mówiłem to
1: Szybko
0: z
1: mów.
0: 228277205. Jeżeli Dobra. Powiedziałem źle, to zaraz przebiegnie tobie i powiedz, nie, gdzie za was się dozwoni w ten sposób.
1: Dzwonicie do Mazowieckiego Instytutu Weterynaryjnego. Jedynka czy dwójka. Dobra,
0: a ten program
1: cichutko.
0: To polega na tym, że wybieracie, która piosenka, ta już w połowie się skończyła, ale to dlatego możecie na nią zagłosować. Foo Fighters.
1: A to już jest głosowanie?
0: No od razu.
1: Dobra. Zapominam, że to jest takie szybkie.
0: Tutaj nie pogadamy, tutaj będziemy tylko tak przeskakiwać. Foo Fighters, jedynka of all people w tej pierwszej środowej parze alternatorowej. Akurat tak ściąłem, jak było oh no!
1: Oh no! Oh no!
0: Foo Fighters się smucili, że teraz propozycja druga, ale też mocna. Tak tytułami Arctic Monkeys.
1: Five.
0: Four out of five.
1: Tak.
0: Forgive my Spanish.

0: To dwójka, czyli Foo Fighters 1, Arctic Monkeys 2. 886-971-971, SMS-y i WhatsAppy i 228277205. Tutaj tak, dzwonimy.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Takie problemy radiowców, ale jak człowiek się przyzwyczai do tej sielanki porankowej, to przychodzi tutaj i ma takie, że tutaj cały czas coś się dzieje, cały czas na bombie.
2: My jesteśmy, Ligo, na kocu na pikniku wiecznie, a tutaj jest naprawdę stresujące, ja się denerwuję. I jeszcze głosowanie idzie tak sobie, no bo dwójka, a ja bym chciała, żeby Foo Fighters wygrali.
0: To jedynka w tej sytuacji. Jeszcze odpaliłem sobie energetykę, co słyszeliście i nie, myślę, że nie będę w stanie, nie będzie czasu, żeby go wypić. Dobra, słońca, robaczki, kochani, nasi, dzwońcie. 228277205. Topol, czy ja dobrze powiedziałem numer telefonu? Dobrze powiedziałem, bo potrzebuję jakiegoś takiego potwierdzenia, a wiem, że ty mi go nie dasz.
2: Ja ci nigdy go nie dam, ja mogę ewentualnie powiedzieć, Ligo, jedziemy w to.
0: Gdzieś się dodzwonią. W ogóle, ważna informacja, możecie o tym nie pamiętać, chociaż na pewno pamiętacie, bo inaczej byście mieli przypał. O, dobra, odbieraj.
2: Poczekaj, tak. Jak to się odbiera? Tym klikiem?
0: Tym, klik, cyk.
2: Czekaj, sprawdzamy.
0: Dzień dobry.
2: Halo, Brzoza.
3: Dzień dobry, no nie wierzę. Dodzwoniłam się jako pierwsza?
2: Tak. Bardzo możliwe.
0: Możliwe, że jako jedyna.
2: A możliwe, że twój telefon jako pierwszy potrafiłam odebrać. To są dwie opcje, Patrycja. Ja wiem, że to Patrycja, poznałam. Cześć, po jednej nutce.
0: Cześć.
3: Zobacz, wygrałaś. No to tak, w ramach prezentu na urodziny głosuję na jedynkę i tak bym głosowała na jedynkę. 100 lat dla pani redaktor.
2: Wow, dziękuję bardzo.
3: Wow.
2: Dziękuję
0: dobrze,
2: za pamięć.
0: Dobrze. To była właśnie ta magiczna.
3: Nie będę śpiewać.
2: No nie, nie musisz, bo Foo Fighters zaśpiewają, bo w ramach tego, że to był prezent, to ja... Tak, bo w ramach tego, że to był prezent, to ja konsumuję ten prezent razy dwa i dałam dwa głosy na Foo Fighters, żeby było sprawiedliwie.
0: No bo cały ten program jest sprawiedliwy.
3: Tak, to jest ta demokracja, którą my propsujemy i ja mam jeszcze propozycję. Nie wiem, czy ona przyjdzie u was w radiu, ale no jakby nadal
0: mandaryna,
3: za tą swoją urodziny Klaudia.
2: Czekaj, cicho.
3: Nieformalny hymn Łap w górę.
2: Proszę
3: ja
2: się, proszę. Słuchaj, Patrycja, ja w tym momencie zapisuję ten pomysł i tak. Będziemy go rozważać. Zaraz tutaj przyjdzie Topol, który zawsze podchodzi bardzo na totalnym luzie do takich pomysłów i to od Topola będzie zależało, czy puścimy disco polo w radiu, czy nie.
0: Jak nie pójdzie z Kolim, to już wiesz czemu.
2: To nie z Kolim.
3: To pozdrawiam całą redakcję, ściskam i zwalniam linię.
2: Bardzo dziękuję i buziaczki.
0: Dobra, to mamy to. Przy okazji zagadkę właśnie Patrycja rozwiązała. Chyba nie musisz klikać, wiesz?
2: A jak się nie rozłączy i na przykład usłyszysz, że powie do koleżanki, no tak... Wiesz, jakieś...
0: Jak ja ich nienawidzę.
2: Tak, dokładnie.
0: Kupili to.
2: Uwierzyli mi w sympatię.
0: Ważna rzecz, że, to już powiedziała to Patrycja, Klaudia ma dzisiaj urodziny. I to nie takie, że były wczoraj albo będą do dwa dni.
2: One są dziś.
0: Tylko faktycznie 8 lipca. I przyznam, że ja prawie, nie to, że zapomniałem, bo wiedziałem, że w lipcu.
2: Ligo!
0: Ale pomyliłem prawie daty. Dobrze się złożyło. I teraz pamiętam, ale jestem głupi, bo myślę sobie, ja 8 maja... Pusia, 8 lipca. Proste.
2: To jest najłatwiejsze na świecie.
0: Najprostsze.
2: Więc słuchajcie, mogłabym spędzić ten czas z rodziną, a spędzam z przyjaciółmi.
0: Dobrze, odbieraj, kogo tam chcesz.
2: Poczekaj, losuję ten numer. 2 sobie kliknę. Dzień dobry, czy to
0: jak,
2: inspektor?
0: Jak, 2 to się nie odbierze.
2: Naprawdę?
0: Musisz jeden zmienić.
2: O, cześć.
0: To.
2: Czy to ty osobo?
4: Cześć, halo.
0: Dzień
2: no,
0: dobry.
2: cześć.
4: Słuchajcie, fajnie. W ramach, że tak powiem, że dziwactwa dzisiaj się dzieją, dziwowiska i inne dziwolągi, no to ja też pierwszy raz dzwonię.
2: Wow, no to są ostre słowa. A dlaczego to się wydarzyło i co zmotywowało cię do takiego odważnego czynu?
0: Twój pierwszy raz z
4: nami. No bo jesteście...

0: się nieuszczęśliwie jak cukrujeczkę, bo nie słyszałam.
1: A wiesz, że się możesz wstrzymać?
2: Znaczy, wiesz, że to nie ma w sumie żadnego znaczenia, że zagłosujesz na dwójkę.
1: Tak.
2: W tej parze przynajmniej. Ale no dobrze, ale to zapisujemy, zapisujemy.
1: Karolina, dziękujemy, że się odważyłaś i do nas zadzwoniłaś. Mam nadzieję, że już zawsze będziesz to czynić raz do roku. I chciałam ci złożyć wsteczne życzenia z okazji twoich imienin, które były 5 lipca.
0: Faktycznie, dziękuję bardzo.
2: No, jeszcze WhatsApp.
1: Co mam zrobić?
2: WhatsApp.
1: Buziaczki, Karolinko, niech ci się wiedzie. Ligo, mnie to stresuje, za dużo mi dajesz. No tutaj co jeszcze WhatsApp, no?
2: No bo to musi być multitasking, tak? Bo tutaj też piszą, o widzisz i cyk,
1: jedynka. Napisał ktoś, o
2: więc
1: to
2: fajnie,
1: mój...
2: ktoś tak. Wysyła link do Spotify'a, więc tak musimy wiesz, być względnie uczciwi.
1: Dobra, bo ja się stresuję. Czy możemy już rozstrzygnąć, kto wygrał i
2: nie,
1: pójść dalej?
2: Nie, jeszcze robimy tak, że teraz pójdzie piosenka spoza konkursu. A jak jest ten hymn twoich łap w górę?
1: Nie znaczy... ma tego, co ty, przecież tego nie ma na playliście, ty zwariowałeś.
2: Ale nie wiem, bo nie...
1: Ja ci zaśpiewam, a teraz łapy w górę. Aha. I dabu dibu daj. Publika no tak. Dziś baluje i
2: czekaj.
1: Dabu dibu daj.
2: Szybko, zanim Topol usłyszy.
1: Topol właśnie zemdlał, biegnę do niego.
2: Dobrze. Kochani, tak będziemy się bawić wspólnie do godziny 19. Głosujemy w tej parze na jedynce Foo Fighters,
1: yes.
2: Na dwójce Arctic Monkeys i my słyszymy się za chwilę. Głosować można dzwoniąc do nas 228277205, jak na tej antenie będziemy, a już z niej właśnie schodzimy. A poza tym SMS-owo i WhatsAppowo 886 971 971 bez odbioru.

0: To już?
1: Mhm, tak. Tak, tak, tak, tak.
0: Dobrze, no to słuchajcie, jesteśmy w Alternatorze i głosujemy sobie na różne takie wasze przyjemne, mniej lub bardziej preferencje i już praktycznie mamy rozstrzygnięcie poprzedniego, a teraz już będziemy rozstrzygać kolejne. To tak działa?
1: To tak leci, tak to będzie szło, no.
0: A wy możecie dzwonić pod numer 886-971-971. Nie, pod ten możecie pisać SMS-y.
1: Pod ten nie dzwońcie, skarby. Nie,
0: a czasem
1: nie,
0: dzwonią.
1: Czasem dzwonią, ale potem się powołują na takie wypowiedzi jak twoje teraz.
0: 228-277-205. To jest numer, pod który możecie dzwonić, kiedy już ogłosimy następne pary.
1: A pisać SMS-y, wiadomości na WhatsAppie na 886-971-971, a w tej parze numer 1 to TVB i Lek.

0: się cofnąć. Alternator.
1: I czym prędzej przeskoczymy do dwójki?
2: Puls i wydmy.
1: Tak.
2: Kiedyś to czytam Why Do You Me.
1: Tak?
2: To jest ten nazwę. Why Do You Me. Bo myślałem,
1: że to zagraniczne. Dobra, dobra, bo dla mnie się podoba. To jest dwójka w tej parze, w drugiej parze.
3: Znowu jeden puls, czuję twój puls, oddech, puls, BPM, puls. Znowu jeden puls, czuję twój puls, oddech.
2: Jak na zagraniczny zespół, świetnie po polsku.
3: Znowu jeden, siedem, pięć.
2: Mamy to. Mamy faworyta.
1: To było, to i ten, kurczę, to było wysoko tutaj u nas w tych rankingach, takich podsumowania roku
2: no,
1: alternatorowych. To było, to coś mi się kojarzy, że to nawet to nie było numer jeden. Właśnie lepiej jak Tofol był za okienkiem, bo przynajmniej poprawiał te wszystkie myśli, jak numer telefonu, czy to była jedynka w podsumowaniu roku, Radia Campus.
2: Ale Ligo, to chodzi o to, żebyśmy byli tacy niedoskonali, tacy brudniutcy. Za to ludzie nas kochają. Za brud.
1: Wydmy, Why Do Me i Puls w dwójce tej parze.

0: to zwycięstwo to w dzisiejszym alternatorze to po prostu rozmowa z nami, jakkolwiek by to nie brzmiało, to jest maks, co możecie dzisiaj wygrać. Czy to zachęca do dzwonienia? Zaraz zobaczymy. 228 27 7205. Czekamy na wasze telefony, żeby je odebrać i zdecydować wspólnie, czy TVB, czy YDMI.
1: YDMI. TVB, YDMI.
0: Bartosz dzwoni.
1: Bartek. Znaczy, Bartka, chyba zepsułam cię, Bartek. Przepraszam. Bartek, zadzwoń jeszcze raz, bo odbiera kwiatuszek,
0: ciocia
1: który...
0: Klaudia.
2: Co mam zrobić, żebyś...
1: Halo, Bartek! Tutaj rozłączyło mi się!
2: Słyszysz mnie, Bartuś?
1: Bartuś!
2: Zadzwoń jeszcze raz do ciebie.
1: Mateuszku, bo Bartuś do mnie dzwonił, ja go nie słyszę kompletnie. Bartuś!
0: Matko.
1: Dobra,
0: Jezu,
1: jest, jest.
0: Jeden.
1: Bartuś!
0: Jesteś, Bartek! Powiedz coś.
1: Co tam, wnusiu, u ciebie?
3: Ach, doskonale.
1: No jadę. Ale to więcej musisz powiedzieć, jak dzwonisz do babci raz do roku.
3: Bunio, słuchaj. Dlaczego mnie oszukujecie, że nie ma takiego numeru i że jest nieprawidłowy? Ja najpierw słyszę, że jest kampus, a potem, że nieprawidłowości i że źle.
0: No bo ciocia cię rozłączyła. No.
1: Bartek, bo to tak czasem jest. Nie wiem, czy kiedyś pomagałeś starszej osobie obsługiwać komputer i u nas mniej więcej tak to działa, ale jak już się dodzwoniłeś, to bez tutaj afektu, tylko jakieś, wiesz, wyznania, no.
3: Zawsze byłem zajęty wtedy, jak starszej osobie pomagać obsługiwać komputer.
0: No i widzisz, i karma wróciła, bo nie odebrała od ciebie.
1: O, widzisz, to jest właśnie ta tak zwana karma. Ona jednak znajduje w końcu.
3: Ale jednak wygrałem.
1: Wygrałeś finalnie. Powiedz, jak ci się wiedzie, czy w ogóle masz miły dzień, czy też nie?
3: Bardzo mam miły dzień.
1: Tak brzmisz, jakby ci się wiodło. Brzmisz, jakbyś jakąś wypłatę dostał dzisiaj.
3: Jak się nie wiedzie, to przynajmniej trzeba brzmieć, jakby się
0: albo coś
3: wiodło.
0: Zielonego.
3: To już jest wtedy... Wtedy już jest połowa sukcesu.
0: Są zielone.
1: Słuchaj, Bartek, pytanie: TVB czy YDMI?
3: YDMI.
1: No i super, no.
0: Zapisujemy.
1: Wspaniała to była rozmowa, nie zapomnę jej nigdy.
0: Dziękujemy.
3: Cześć.
0: Pa.
1: A się zdziwił chyba trochę tym cześć. To go tak wybiło z rytmu.
0: Jak tam na WhatsAppie stoimy?
1: No tu piszą jedynka jest z poprzedniego, tu dwójek dużo. Kuba napisał, ja czytałem po angielsku materace. Nie rozumiem. Ja czytałem po angielsku materace? Kuba, naprawdę. Słuchajcie, naprawdę to nie jest takie coś, że wy możecie sobie tak pisać jak na Messengerze do kolegi. Jakiś strumień świadomości. My naprawdę nie kumamy. Musimy między różnymi stylami pisania się przeklikiwać. To jest nieszczęście. Dlatego robimy to raz do roku, bo wychodzimy po prostu jak po saunowaniu. O, 886.
0: Zostało tylko chichotanie.
1: 886, 971, 971. Tu się pisze. Widzisz, ogarniam. SMS-y i na WhatsAppie. A jeżeli chcecie taką konwersację jak Bartolini i YDMI, to dzwonicie pod numer 228 27 7205.
0: A już za chwilę wiadomości, a nim nastąpią wiadomości na antenie Radia Campus, to zagrają nam zwycięzcy ostatniej pary, pierwszej pary, w sumie pierwszej, ostatniej, niezależnie.
1: Ostatniej z pierwszych.
0: Foo Fighters.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Jest 17:30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Marcel Schneider.
3: Akademicki Radio Campus.
4: O kontrowersjach najbliższej letniej olimpiady. Wspomnimy sobie jeszcze o maturach, a na koniec szybkie sportowe podsumowanie.
3: Wiadomości.
4: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, w skrócie MKOL, oficjalnie poinformował we wtorek, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, która obowiązywała od 2023 roku. MKOL zalecił także Światowym Federacjom Sportowym prowadzącym kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku zakończenie 3-letniego programu weryfikacji Rosjan pod kątem ich neutralności. Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych.
5: Sankcje na Rosję i Białoruś zostały nałożone w związku z wywołaniem wojny. Tak długo, jak nie ma choćby rozejmu, to uważam, że rezygnacja z tych sankcji jest nieusprawiedliwiona, bo co się zmieniło? Rosja jest agresorem, ludzie giną, ataki są prowadzone, więc tej decyzji nie rozumiem. Ona jest w takim sensie międzynarodowej psychologii bardzo niebezpieczna, bo ona pokazuje, że zmęczenie tą wojną, a jednocześnie to oddziaływanie rosyjskie jest na tyle silne, bo wiadomo, to jest decyzja podejmowana przez 190 krajów tej. Więc wpływy tych krajów, później tych członków MKOL-u, jednak wyraźnie są mniej zdecydowane w kwestii tej wojny.
4: Tak sytuację komentował były prezydent Aleksander Kwaśniewski w programie dla TVP Info. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z własną flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta, tutaj cytat, w odpowiednim czasie. Wyniki tegorocznych matur nie odbiegają od ubiegłorocznych, informuje CKE. Według komisji w tym roku maturę zdało 81% zdających. Średni wynik uzyskany w tym roku przez maturzystów z obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym to z języka polskiego 59%, z matematyki również 59%, a z języka angielskiego 78%. Trzymamy kciuki za rekrutację na studia i życzymy najlepszych, bo najdłuższych wakacji w życiu. Do Polski dotarła fala chłodnego powietrza z rejonu Arktyki, powodując wyraźny spadek temperatur oraz deszczową pogodę. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym wiatrem, którego porywy mogą osiągać nawet 120 km na godzinę, a także przed burzami. W związku z sytuacją wydano już czerwone alerty. W wielu częściach kraju poranne temperatury obniżyły się do wartości poniżej 10 stopni. Z kolei w górach ratownicy GOPR oceniają warunki jako trudne, wskazując na śliskie skały i błotniste szlaki, które mogą stanowić zagrożenie dla turystów.
3: Sportowy kampus.
4: Argentyna po zwycięstwie w dramatycznych okolicznościach nad Egiptem 3-2 oraz Szwajcaria, która lepiej wykonywała rzuty karne niż Kolumbia, uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. Dziś jest pierwszy dzień bez meczów w trwającym od 11 czerwca turnieju, a przenosząc się na korty, to rozstawione z numerem 9 Linda Noskowa i turniejowa 12 Marta Kostiuk zmierzą się w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Czeska tenisistka pokonała Belgijkę Iris Mertens 6-3 i 7-5, a Ukrainka wygrała z Włoszką Jasmine Paolini 6-3 i 6-2.
3: Akademicki Radio Campus.

0: Alternator.
1: Jak na ten program, to mam takie poczucie, że dużo pogadaliśmy w przerwie tutaj,
0: tak,
1: bo piosenka, wiadomości, trzy piosenki.
0: Tak jest. Tomek się zapytał, czy moglibyście codziennie prowadzić alternator, czy do tego Klaudia musiałaby mieć codziennie urodzinę. Tomek, nie moglibyśmy, ponieważ bardzo dużo nas to kosztuje i bardzo nas to też stresuje, a poza tym jak będziemy to robić częściej, to wy nie będziecie nas doceniać. I tak nas doceniacie malutko, więc musimy coś robić raz do roku. Na przykład czasami tak jest w rodzinie, że raz do roku ktoś odwiedza i jest i tak ulubionym wnukiem.
1: To jest trochę jak... Święta,
0: trzymamy się,
1: Wigilia.
0: Widzę, tematyki babciowej jakoś tak mi weszło dzisiaj. Święta, Wigilia, tak jest. Święta, Wigilia, a teraz już jakaś parka.
1: Salut. Czek, czek. Jedynka w tej parze.
0: Chyba dobrze.
1: Tomek nam tutaj klikał, wiesz?
0: Tak, zepsuł coś?
1: Nudzi się chyba i zmienia.
2: Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Wczepiałem się, że nie ma tych krótkich wersji piosenek i zobacz, zmienił.
0: Pozdrawiamy cię, Tomek. Jeżeli nas słuchasz, jeżeli słuchasz Radia Campus w pracy, to pozdrawiamy cię najserdeczniej. A teraz już...
1: Jedynka, salut dla Tomka i to było salut, a teraz już dwójka, Jungle, The Wave. Nie dzwoń ta jeszcze.
0: No uspokójcie się, nie można dzwonić. Nie będę, czekaj, muszę zapamiętać, ten numer nie zna zasad, więc nie odbieram.
1: Końcówka tutaj, tyk, no.
0: To dwójeczka, The Wave, Jungle.
1: Tak jest. Żeby tak nie przyjmować, że wszyscy wiedzą dokładnie, jak to działa, to głosujemy jedynka, dwójka i leci utwór, który wam się spodobał. Jedynka to będzie salut, dwójka to Jungle w tej parze, bo par będzie kilka przez cały program, a głosować można wysłać SMS-y, wiadomości na 886-971-971. Lub dzwoniąc na 22-827-7205. I to jest właśnie ten czas, żeby dzwonić.
2: Alternator.
1: Odbieramy!
0: Nie odbieramy.
1: Nie odbieramy, dobra.
0: Salut tutaj jest w SMS-ie Patrycja dwójka, Kamil jedynka. Kamil się tam coś bulwersowa, nie Kamil.
1: Będę kasłał, zagadaj, wyłączy mikrofon.
0: Dorimy!
1: Dobra, mamy to.
0: Tak. Siema, Klaudia, 100 lat. Najlepszego spełniania wszystkiego, co niespełnione. Teraz to już zapamiętam twoje urodziny, bo mój tato również ma dziś. Stres z tymi telefonami. Na dwójkę głosuję. Krzysiu z Bergen. Krzysiu, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Pozdrawiamy cały Bergen. Bergen jest piękny. Mam odebrać.
1: Tego pariasa. To ta osoba, co dzwoniła, jak była muzyka.
0: O, laseczka.
1: Cześć,
0: po jednej nutce
1: dobrze
0: poznałam.
1: Dobrze wyczułeś,
0: że dziewczyna. No, czemu tak bardzo chciałaś tu być?
3: I to nie jest byle jaka dziewczyna. Dzień dobry wam bardzo.
0: Basia, to dlatego to jest, bo ty nie znasz tych zasad i dlatego dzwoniłaś. Widzisz, dzwonią do mnie tacy różni ludzie, że ja ich poznaję po głosie. Ale to jest niewiarygodne.
1: Czyli wy się znacie,
3: dostałam
1: tak?
3: Dostałam pozwolenie na jeden telefon od mojej familii, a wy mnie zrugaliście.
0: No, Basia, wiesz, że tak wygląda życie.
1: A to jest ten niezręczny moment, jak stoję sobie z koleżanką, do niej podchodzi koleżanka, z którą się zna, zaczynają gadać, a ja jestem trochę zapomniany. Tak się teraz czuję,
3: ale
1: wiecie?
3: Przecież my też się znamy, już nie przesadzaj. Wszystko
0: Jezu, Basia, postawiłaś go w jeszcze gorszej sytuacji.
1: Jeszcze gorzej teraz.
0: Oczywiście się znasz.
4: Dopiero po chwili się orientujesz, że koło koleżanki jeszcze mąż stoi.
0: Niezła beka. Niezła beka.
1: Czyli mam rozpoznać po piesku?
0: Tak, masz rozpoznać. To właśnie się piesek odezwał.
1: Torfin?
0: Torfin, ty skąd wiedziałeś?
3: O kurde, poznał, dobry jest.
0: Zagrał wabank. Bardzo wam dziękujemy za telefon, ale musi się tradycji stać zadość. Musicie powiedzieć, czy jedynka, czy dwójka.
5: Dwójka.
3: Dwójka.
0: Dwójka, wspaniale. I chciałam się zapytać, jak się nazywa dziecko?
3: Dziecko się nazywa Miłka.
0: Miłka, życzymy ci wszystkiego.
3: Miłka tu siedzi Miłka, i wiecie, co się dzieje.
0: No przykro mi, na tym też polega życie. Miłko, droga, wszystkiego najlepszego od cioci i wujka z radia.
1: Tak, potwierdzam.
0: Dokładnie tak.
1: Dzięki, buziaki.
0: Dziękujemy bardzo za telefon.
3: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, droga Klaudiu, babsiu, ciociu i wszystko. Najlepszego 100 lat, 100 lat.
0: Buziaki. O, tak w trakcie. Tak, też jak babcia. Moja babcia dokładnie tak robiła.
1: O nie, wyrobiliśmy się. Ale
0: przepraszam.
1: To jest tak, pa, już na ostatnim pa jest klikana czerwona słuchawka.
0: Nie, u mnie było, wiesz jak, że ja mówiłam, dobre babciu, to już będę... I był sygnał, przysięgam, babcia nigdy nie mówiła pa. Mam to odebrać?
1: Po co się żegnać? Tylko tak, tutaj, o dokładnie.
0: Czekaj,
1: tu.
0: Ten odbiorę. O, i już słyszę, i czekaj, i powiem tak samo, jak się mówi w telewizji. Polecam ściszyć radioodbiornik.
1: Co to spadło?
0: Ronaldo.
5: Z Marszałkowskiej Zakarkowanej.
0: Z czego? Za Marszałkowska Zakorkowana.
1: A, chłopie.
0: No to chłopie, wiadomo. Jak ty się wybrałeś o 17.42 na Marszałkowską, to albo jakieś fajne masz plany w centrum, albo to nie był dobry ruch.
5: No niestety, nie był to dobry ruch, no muszę przyznać.
0: Jak masz na imię, jeszcze nam powiedz,
1: ale
0: bo to jest dla nas...
1: przynajmniej nie jesteś w tym
0: Mikołaj,
1: sam.
0: Mikołaj, nie jesteś sam, myślę, że właśnie nie stoisz w tym korku samotnie.
1: Tak,
0: a ty
1: tak.
0: Przynajmniej rozmawiasz sobie z przyjaciółmi.
5: No wiadomo.
1: A w aucie jesteś sam, Mikołaj?
0: Ten jak wypytuje. Mikołaj, jak jesteś sam, to teraz chciałabym, żebyś złapał się za kolano. Nie, żartuję. Mikołaj, a czemu jesteś na Marszałkowskiej? I nie mów, że stoisz w korku.
5: No stoję w korku.
0: No tak, no ale cel.
1: Dojazd do domu.
5: Cel?
0: Jezu, no ty jesteś Mikołaj.
5: No trasę no, po robocie.
1: Bez kitu jak babcia.
0: Masz trasę po robocie, no dobrze, no to jeszcze trochę postoisz, ale przynajmniej nas posłuchasz. Czy chciałbyś oddać głos, czy to był tylko telefon smoltokowy, tak zwany?
5: Tak, dwójka na Django.
0: Na Django, bardzo proszę, okay. Już tutaj głos oddany. Mikołaju, stój sobie w koreczku, całujemy cię i ściskamy i życzymy pięknego stania w korku.
5: Dzięki wielkie, pozdrawiam. Cześć.
0: Adios.
1: Buziaki, pa. Dobrze. Jedynka właśnie, przypomnijmy, jedynka to salut, check, a dwójka to jungle w utworze The Wave, tej parze.
0: Muszę przyznać, że wspaniale to zorganizowałam, te swoje urodziny. Nie muszę zapraszać znajomych, wszyscy do mnie dzwonią, dobrze mi życzą i jeszcze mam czas z tobą.
1: No tak. Dzisiaj fakt, albo dobra, nie, już nie będę.
0: Będą to dla mnie niezapomniane urodziny dzięki waszej obecności, drodzy słuchacze. 886-971-971 to jest opcja
1: nie
0: kontaktu.
1: Nie chcemy zapalić tu światła? Czy to
0: nie,
1: tak
0: proszę cię, słuchajcie, Ligo jest tą osobą, złapałam go teraz za rękę. Ligo jest tą osobą, która przy górnym świetle siedzi. Ligo, ja się wtedy czuję jak mucha pod lunę, tym mikroskopem.
1: Znaczy, ja jestem w tym pod tym
0: A
1: kątem.
0: A wiesz, jak wygląda nóżka muchy?
1: Ja mam tak, że naprawdę... Jak jest taka pogoda jak teraz za oknem, to mam rozpalone wszystkie światła w salonie, gdzie pracuję zdalnie. I dodam, że mam światło, wiecie, nie zimne, ale też nie to ciepłe, tylko to takie neutralne, więc trochę jednak białe. Więc trochę jak moi znajomi mówią, jak przychodzą, że trochę jak w miejscu, gdzie świeci białe światło.
0: Świetnie. Jak dla mnie, jak jest taka pogoda, to trzeba się jeszcze pognębić, Ligo. Trzeba jeszcze sobie dołożyć, na przykład świeczkę zapalić, koc nałożyć. A. Może na pewno nie zaświecimy górnego światła, wiesz dlaczego?
1: To odsłaniasz, odsłonię okna.
0: Ligo, proszę cię, nie możesz, bo są moją rodzinę. Zaraz cię zapytam, górne czy dolne światło? To jest pytanie pierwsze.
6: Dolne!
0: Dokładnie!
6: I dzwonię powiedzieć tylko dlatego, że myślałem, że tylko ja na całym świecie czuję się jak w terrarium, jak wszyscy włączają te górne światła w biurze.
0: To jest chore, jak masz na imię mój bracie, którego zagubiliśmy przy porodzie.
6: Bogdan!
0: Tak czułam! Bogdan, jak można siedzieć przy górnym świetle? Odpowiedz mi na to, czy to są ludzie?
1: Bogdan, Klaudia.
6: Nie można.
1: Wydaje
6: nie, to nie
1: się...
6: są ludzie, to są pracownicy.
1: No tak. Wydaje mi się, że wasz...
0: Bogdan, Klaudia, jak zawołał nas Bogdan. Bogdan, Klaudia. I teraz będzie statement Ligoca. Słuchaj, Bogdan.
1: Nie, no bo wydaje mi się, że akurat to, co mówicie, to większość społeczeństwa się z tym zgadza. Jestem w zdecydowanej mniejszości.
0: Tak myślisz?
1: Że takich właśnie terrarium mi się podoba, więc ja czuję tych żyjących w terrarium, wiecie.
0: A w ogóle, Bogdan, mówi się dolne światło?
1: Czy w ogóle nie wiem, skąd wymyśliliście dolne światło?
0: Ja to wymyśliłam, a on w to poszedł, bo jest moim bratem.
6: Ja
0: nie rozmawiam po portugalsku. Mój drogi Bogdanie, gdzie
1: This
0: jedziesz?
1: This is the time.
0: O, no pewnie.
1: Niszczycie no, dobre zabawy, bo się dobrze bawicie, to co ja to będę.
0: Dobra, Bogdan, zadzwoń do mnie później.
6: Tam buziaczki.
1: A zagłosował na
0: dwójkę. Nie, właśnie. A powiedział dwójka,
1: dobra. A my w tym momencie wybierzemy ten zagramy ten utwór, który wygrał wcześniej, pamiętasz? To tam było?
0: Ale poczekaj, no oczywiście,
1: nie,
0: że Wydymi.
1: Wydymi wygrało, czyli Wydmy i Puls zagrają nam teraz nam zagrają, a głosowaliście na Salut albo Jungle, co wyjdzie, to się dowiemy już niedługo. Najpierw Wydymi. Śmiesznie to brzmi.
0: No.

0: Już wiem, kto wygra.
1: Kurde, nawet nie tworzysz pozorów. Ta zabawa, ten program polega na tym, że jak ludzie głosują, a my to zbieramy.
0: Ale po co?
1: I jesteśmy obiektywni.
0: No ale ja jestem obiektywna wobec pary. Rewanż to jest i Dizzy Cred. Tak?
1: Tak, Jezu, to jedynka. Już się w przeraziłem. Tej nowej parze.

0: chyba pora powstać.
1: Jeżeli chcecie, żeby ten utwór wybrzmiał w całości, to 886-971-971, SMS-y i WhatsAppy lub telefon 22827-7205.

0: sama nie wiem, które mam.
1: Ja się skupiłem na tekście i miałem takie, och.
0: Tak, też tak miałam, ach.
1: To o mnie.
0: Też Boże. Miałam, ach. I chyba to wybrzmie, to jest Susk i Słodka Kotka 1, 2, 3. A właściwie to Slotka.
1: Słodka Kotka.
0: Ciężki szmal.
1: Tak, to dwójka w tej parze.

0: jest zasada dokładnie ta sama. Jeżeli chcecie, żeby ten utwór wybrzmiał w całości, to dwójka, głosujecie teraz SMS-owo, WhatsAppowo. Już nie będę powtarzał numeru, albo powtórzę 886-971-971, albo dzwoniąc na 22-827-7205.
1: Alternator.
0: A teraz jest właśnie czas, żeby dzwonić. Żebyście wy zadzwonili, a żebyśmy my odebrali i powiedzieli... Halo!
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Grzegorz po tej stronie.
0: Witamy,
2: dzień dobry, dzień dobry, Grzegorzu, z tej strony Klaudia oraz jej przyjaciel Mateusz. W czym możemy ci pomóc, drogi przyjacielu?
3: Chciałbym zgodnie z zasadami zagłosować na utwór. Mój wybór to numer jeden.
2: Wspaniałe.
0: Dziękujemy za twój głos, Grzegorzu.
2: Czyli... chciałbyś podzielić się z nami jakąś refleksją na temat współczesności, a właściwie twojej współczesności, twojego dnia?
0: Tylko dla uściślenia, zagłosowałaś na utwór numer jeden w tej parze, czyli Discret i Rewanż, utwór Rewanż. Dziękujemy za twój głos.
3: Dokładnie tak. Natomiast fajnie, że się udało dodzwonić teraz, bo w poniedziałki rano to chyba...
2: Tak, ciężko jest się dodzwonić.
0: Jesteśmy dosyć dostępni.
2: Słuchaj,
3: no tarczy jest.
2: Słuchaj, Grzegorz, to jest taka sytuacja, że tak chcieliśmy dostosować się i rozmawiać z tobą tak kulturalnie, ale prawda jest taka, że wcale nie jesteśmy tacy eleganccy i grzeczni jak ty. I faktycznie słabo nam idzie odbieranie w poniedziałek telefonów. Być może kiedyś to się zmieni, ale raczej nie. Natomiast pamiętaj o tym, że zawsze jesteśmy duchowo i zawsze czytamy SMS-y. To jest ważne. Nie sądzisz?
0: To jesteśmy na maksa zaangażowani.
3: Widzę, że reagujecie, także przynajmniej tutaj odrobina, że tak powiem, czułości z waszej strony, że widzę, że ktoś to czyta, bo tam czasami się za mocno uzewnętrzniam, ale też jest mi trudno rozmawiać tak prostym językiem, bez używania dodatkowych epitetów, żeby na antenie mogło to wybrzmieć.
2: Mam nadzieję, że były to wyłącznie pozytywne epitety, bo zaczynamy wpadać w panikę, że na przykład jesteś taką osobą, która pisze co tydzień, że nie powinno nas być i kilka epitetów, bo bywają takie...
0: I mówi teraz Grzegorz, sorry, uniosłem się kilka razy.
2: Bywają takie poniedziałki, kiedy was szczerze nienawidzę, ale dziś akurat jest taki dzień, że możemy chwilę porozmawiać.
0: Nie,
2: Grzegorz, czy ty jesteś tym Grzegorzem, który pisze takie ładne SMS-y zawsze o książkach i filmach?
3: To chyba nie, tak?
0: Nie, ja bardziej, teorie spiskowe.
3: Nie, o książkach, filmach to nie.
2: Okej, okay. No dobrze.
3: Ja wam kiedyś wysłałem chyba pozdrowienia z DPS-u, bo powiedzieliście, że ludzie po 40 to...
2: No nie, to wiadomo.
3: To już trzeba się żegnać, więc...
2: Dzwonisz z telefonu stacjonarnego, Grzegorz, nie?
0: Tak, właśnie. A propos... na co głosował na jedynkę, Grzegorz? Dobra, to mamy zapisane i też już tutaj pora się żegnać.
2: Miło cię było usłyszeć.
3: Dziękuję. No, może ktoś jeszcze.
2: Papa.
3: Pozdrawiam, hej.
0: No, tutaj się nam rozłączył Mariusz, ale to i tak jest, wszystko nam się klei, bo my też się musimy rozłączyć, wiesz?
2: Ligo, bardzo mnie to denerwuje, bo ja jestem zestresowana. To też jakaś taka głębia tej rozmowy musi być. To wszystko jest takie, wiesz, jakbyśmy na Tinderze pisali. On, wiesz, dwa zdania, ja mu dwa zdania i rozłączamy się. Ja bym chciała to pogłębiać troszeczkę.
0: No, rozumiem.
2: Ale nie.
0: Numer masz.
2: No w sumie
0: a my tymczasem kończymy i zaraz do was wracamy.
1: W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana. Reklama. Autopromocja.
4: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
5: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: To jedynka. To się nazywa Obiektywni Redaktorzy w Radiu Campus. Leci jedynka, ej fajne, podoba mi się.
2: Nikap, a jak to mówi Digo?
1: Knecap.
2: Nikap and Casio Kids, Fenian.
1: Jedynka w tej parze nowej. Ty, Pusia, już jest 18.
2: Ja byłam przerażona przed chwilą.
1: To już leci naprawdę szybko.
2: Już przekwitamy.
1: To nie Fenian, tylko F-I-N-N-I-A-N. Utwór.
2: Fenian.
1: Tak, Fenian. No ale tak wiesz, oni literują, to ja my też.
2: F-I-N!
1: Jedynka w tej parze. Głosujcie SMS-owo lub dzwoniąc. Za chwilę dzwoń. Za chwilę skarby można dzwonić. Za chwilę można naprawdę to zrobić. Alternator. Łapię się na tym, że jakoś mi weszło na... Skończyłem Jezusowy wiek i że tak właśnie mówię często.
2: Skarbie, kochanie.
1: Słońce,
2: chodź mi
1: dziewczynki.
2: Tutaj. Tak, chodź mi tu, przeczytaj tę etykietę, kochanie.
1: No, tak, że mi
2: że idzie młodsza osoba,
1: tak.
2: I ci przeczyta tam skład. No, no super. Rozmowy, no.
1: Nie jeżdżę komunikacją, bo boję się, że ktoś mi ustąpi miejsce.
2: Dobre te pary są dziś. Urodzinowe moje. Talk of the town.
1: Fredigan. Sami Virgil in and Reggie, jeżeli to ważne. Fredigan, tak. Talk of the town.
2: Town.
1: Takie mniejsze city. Dwójka w tej parze.
2: Dobrze.
1: Już coś dokręcimy to do końca.
2: Bardzo proszę.
1: Raz, trzy, dwa, jeden, poszli.
0: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: No to ten czas, drodzy. Jedynka to był Knikap, Knecap.
2: Nikap.
1: Polszczymy albo angielszczymy te nazwy.
2: Spalszczamy.
1: Jak tak, no Wide Me to była inna historia, odwrotna historia. I Fred Again, Ferdek jeszcze raz.
2: Rozmowy miejskie.
1: O, to no, dobrze powiedziane. Czekamy na wasze głosy. 886-971-971 to SMS-owo i WhatsAppowo. Dzwonić można na 228277205. Gdybyście nie mieli zegarków, to jest 18:04, środa, 8 lipca, urodziny Klaudii.
2: Dobrze, I to mulca!
1: Wszystkie najważniejsze informacje. Cztery dychy skończył, widziałem na Mike Life Harder.
2: Tak, nie tylko na Mike Life Harder. Wiesz, że ja się obraziłam trochę na ludzi, którzy robią social media kampusa, bo wrzucili to mulca urodzina moje, nie?
1: Au.
2: No, boli mnie to.
1: Yes.
2: Nie wiem, czy to nie topol.
1: Też.
2: Ale mam do niego żal, jako do takiego przedstawiciela. Sprawdzam, gdzie są korki w Warszawie, żeby zobaczyć, czy ludzie stoją w tychże i stoją przepotężnie. W ogóle jestem w szoku. Dlaczego są aż takie korki?
1: Wsadziłaś się do bulicy.
2: No dobrze, no ale Wisłostrada stoi tak kompletnie, nie?
1: No to jest dzień jak co dzień.
2: No ale jest 18. Ty, poczekaj, bo to są kolery, a no. Ja sobie oglądam mapę. Dobra, tak. Może jak będą dzwonić, to mi wyskoczy. Niepodległości stoi. Popatrz się w Alejach Jerozolimskich stłuczka.
1: No,
2: dobra, nie, to nie.
1: Syberyjskich, ono teraz jest, wiesz...
2: Remont?
1: No, tam była sytuacja przez wczoraj, co autobus wjechał.
2: Aha, okej. Okay. Remont, świetnie, trafiłam. No, ale wystawiłeś no, mnie, nie mogłeś dokończyć zdania?
1: Tak.
2: Moi drodzy, 886-971-971 lub 228277205. Tutaj można dzwonić i różne z nami rozmowy prowadzić.
1: Co? No. Nie, pomyślałem sobie, jakiej rozmowy można z nami prowadzić. Znaczy wszystkie tak naprawdę i szukałem sobie tak przejść przez głowę. Powiedz, jakie prezenty ci dałem i co o nich sądzisz.
2: A, no właśnie. Ligo dał mi figurkę Cristiano Ronaldo z piłeczką. Urwałam jej rękę. Właśnie uderzyłam Cristiano o mikrofon. Urwałam mu rękę, ale już naprawiłam. I co ważniejsze, stoi. I to mnie bardzo cieszy.
1: Tak.
2: Ma piłkę, piłki nie wyjęłam, bo boję się, że mi się stoczy pod blat. I dostałam także, uważajcie, dostałam taką figurkę jakby z Lego, tylko to nie jest Lego. I mogę ułożyć naprawdę mojego psa, bo Ligo na podstawie zdjęcia stworzył mi figurkę. Niezwykły prezent. Wyjątkowy.
1: Dziękuję. To potrzebowałem usłyszeć.
2: Co prawda prawie się spóźnił na alternator i robiłem mu kosmiczną awanturę, ale nie spóźnił się i jeszcze był z prezentem, więc kocham go na nowo, ponieważ nasza miłość jest warunkowa.
1: Tak, to prawda. Tak, to powiem śmieszne, bo wiedziałem, walczyłem ze sobą z... Nigdy się nie dowiecie.
2: Ligo zemdlał.
1: Z figurką Krystiana miałem łatwo, bo tutaj przyznam, że trochę zgapiłem, bo Klaudia na urodziny nie te, tylko wcześniej się dała mi figurkę Indiana Jonesa. I można powiedzieć, że to jest taki leitmotiv, że ty mi coś z Indiana Jonesa, ja się ucieszę, ja ci coś z Cristiano Ronaldo i się ucieszysz. Rok temu dałem Klaudii Lego, średnio się ucieszyła, nie będę wchodził w szczegóły.
2: Tak, to było na urodziny?
1: Tak.
2: Okay. Myślałam, że bez okazji.
1: Dobra.
2: Jezu, ja potrafię w toksyczność.
1: I w tym roku myślę, no nie kupię jej Lego, bo nawet powiedziała realnie, że jej się to nie podoba. Ale myślę, jak jej kupię Lego, gdzie będzie mogła sobie ułożyć realną figurkę, znaczy ala Lego, to nie jest figurka Lego.
2: Słuchajcie.
1: Realną figurkę ze swoim pieskiem piratem, no to może doceni. Tym bardziej, że to jest takie małe, a nie, że wiecie, że...
2: Ja nawet chciałam się podjąć ułożenie tego podczas alternatora, no, ale Lego mi zabronił. Ile to ma elementów?
1: Nie wiem, tam ze 100 chyba.
2: A,
1: nawet.
2: To nie
1: chyba nawet. Nie, no to ci z pół godziny przynajmniej zajmie.
2: Jesteśmy tak tu dwie.
1: No, już byś kończyła.
2: No dokładnie.
1: Bo przecież na alternatorze tak mało się dzieje. Dobra, rozgadaliśmy się na około prywatne tematy, ale my też chcemy wam coś powiedzieć o sobie, prawda? 228277205. Kto tam jest dzisiaj w tej parze? W tej Knickup.
2: Knickup i Fred Again. Knickup Fenian, a Fred Again Talk of the Town.
1: Mati dzwoni.
2: Mati wariat. Dzień dobry, tu biuro fotowoltaiki. Chcielibyśmy poznać wymiary. Dziękujemy, że pan odzwania. Chciałabym zapytać, czy mieszka pan w budynku jednorodzinnym, czy w bloku?
3: A jeszcze w bloku, ale będę się wprowadzał do budynku.
2: A, no właśnie tak myślałam.
1: Mamy to dobrze, że pan dzwoni.
2: Mamy dla pana wyjątkową ofertę 90% zniżki. Jeden panel fotowoltaiczny na cały dach za jedyne 1 000 000 zł. Co pan na to?
3: A jest pan do jakaś dotacja?
2: Jest dotacja, jest 15 zł dotacji. Jeżeli w tym momencie zapłaci pan blikiem, można nawet opuścić o 100 zł. Co tam, Mati, u ciebie wariat?
3: Ja bardzo dobrze, wszystko dziękuję. Popływałem cały dzień sobie na windsurfingu i jestem bardzo...
2: No nie, ja tak pozytywnie podeszłam, a gościu sobie bimba, no.
1: Ale chyba warun jest, nie?
2: Warun jest.
3: Oj, straszny, tak, było cudownie.
2: A on na Wiśle pływał, nie?
1: Nie, gdzieś na... Jakby...
2: Gdzie pływasz?
3: Na Zegrzu.
2: Na Zegrzu pływałeś.
1: Ale Rio de Janeiro, ale to chyba tam to
3: tak,
1: kocioł, nie? Dużo,
3: jest tam...
1: dużo osób.
3: Tak, no dużo osób, ale jest też ciekawe, że na przykład jak się w Warszawie idzie i się czuje ten wiatr, to tak trochę wieje, ale naprawdę wystarczy pojechać na Zegrze, jak ktoś się rozpędzi na tej patelni, to odczucie wiatru jest o wiele większe.
2: Mati, a to jest trudne, żeby się tego nauczyć? Co ty robisz?
3: Ja wiem. Trochę na początku, ale to jak ze wszystkim. Na początku trochę trudności, a potem im więcej umiemy, tym więcej frajdy sprawia.
1: To wiesz, Kuśnierewicz. Mateusz mówi, nie, no spoko. Jakby miałem lekkie doświadczenia wcześniej, ale spróbowałem i poszło.
2: Jak długo pływasz? Na to kite czy wind?
3: Nie, na windsurfingu, na windsurfingowym foilu i na wind foilu. Nie, to ja pływam, zacząłem surfing 15 lat temu.
2: No nie.
3: Na Zegrzu.
2: A jak, dobra,
1: łatwo
2: poczekaj, ostatnie, właśnie totalnie niski próg wejścia. Na początku 10 lat się wywalasz, a później to już pływasz. Mateusz, ile mniej więcej lamusowi zajmuje ogarnięcie podstaw? Tak sceptycznie.
3: U nas 5 godzin jakoś tak.
2: Mają pakiet lamus. 5 godzin jesteś prosem. Dziękujemy ci bardzo. Czy chciałbyś zagłosować?
1: Tak, właśnie, jeszcze to.
3: Na 2, proszę.
2: Fred Again, bardzo dobrze. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i życzymy ci dobrych wiatrów.
1: Dobry, tak.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: A my gramy Jungle. Zwycięzcę, jak się domyślacie prawdopodobnie, poprzedniej pary. I jeszcze, żeby było dalej o łapaniu fal, to utwór się nazywa The Wave. Płyniemy.

0: Jak zaczęliśmy oboje oddechem.
1: Że tak powiem, wyzerowaliśmy się, bo zagrało nam Jungle The Wave, zwycięzca jednej pary i Suski, Slotka, Kotka, raz, dwa, trzy, ciężki szmalu, utwór, zwycięzca innej pary, więc teraz jesteśmy tak na zero, że już jak nie zdecydujemy, to nie zagramy.
0: Po prostu radio zwycięzcy wybuchnie, więc musicie być jeszcze aktywni, moi drodzy. 886 971 971 lub 228 277 205.
1: I para numer jeden w... Znaczy, utwór numer jeden w tej parze, w parze numer X. Łona, Konieczny, Krupa, Kiedyś to było.

0: Kosma Król, Kepler i Kania. Utwór Tom i Jerry. Na godziny wiem to, bo w takim trybie łatwo gafnąć, miękko poruszam się. Tam mieliśmy trójkę, bo łona konieczny i krupa. Tutaj jest Kosma Król, Kepler i Kania, więc takie 3 na 3.
1: No, przynajmniej uczciwy pojedynek. Braku kwitotektury, bo dzisiaj Braga
0: i freestyle już 4 lata z misją, żebyś słyszał pani. I też mam tak, że kiedyś to było, to takie hasło, które już trochę łączy się z naszym początkiem naszego numeru PESEL.
1: A nawet drugiej strony, z tym alternatorem, że tak jesteśmy takimi staruszkami.
0: Tak, a nawet alternator. Twój wybór, twoja muza. Jaki pan narodowiec zagrał pauzą, a nawet bym dodał, że Tom i Jerry też mi się kojarzy z tym, kiedyś to było, bo to jest chyba pierwsza kreskówka, którą oglądałem za mało lata, jeszcze zanim się pojawiły Dextery, Johnny Bravo i Atomówki i innego rodzaju
1: stworzonka,
0: to jeszcze było te Tom i Jerry, gdzie oni de facto nie gadali.
1: Czyli para sentymentalna, innymi słowy, niebywała sytuacja, jaki dzisiaj mamy refleksyjny czas. Czy do tego refleksyjnego momentu dołączy Janek? Dzień dobry, Janie.
2: Cześć, hejka.
1: Hejka, co tam?
2: A bardzo dobrze, ja w drodze na siłkę, ale słyszę łonę, to oddaję głos na łonę.
1: Ważne jest mieć zasady, ważne być zdyscyplinowanym, chodzić na siłkę i głosować na łonę wtedy, kiedy trzeba.
0: A dzisiaj góra, nogi, plecy?
1: No co, nóg nie robi.
2: Idę pierwszy raz na siłkę z siostrą, która jest w ciąży, więc...
1: Świetna para.
2: Zobaczymy. Więc pewnie nie brzuch, ale może nogi i góra. No.
1: Ale idziesz pierwszy raz ty i siostra będzie trenować ciebie, czy to jest odwrotna konfiguracja?
2: Odwrotna.
1: Że ty będziesz trenerem. Czy jesteś, Janek, czy ty jesteś trenerem personalnym, czy po prostu wiesz, co się robi na siłowni?
2: Nie, absolutnie nie, tylko udaję, że potrafię coś tam robić z tymi ciężarami.
1: I tu Błachowicz akurat.
2: No.
1: Bardzo dobrze.
2: Trzeba podnosić do góry, walczyć z grawitacją i tyle, no.
1: No i to jest, dlatego tacy ludzie wygrywają jak Janek, a ja jestem tam, gdzie jestem. No, ty Janek, jesteś moim nowym idolem. O godzinie 18:20 w drodze na siłownię jeszcze zadba o siostrę, wspaniały brat, wspaniały mężczyzna, dobry człowiek. To był właśnie Janek.
0: Kącik autopromocyjny. Dzięki, pa.
1: Janek się speszył.
0: Miła byłaś.
1: No ja jestem zawsze miła przez te 30 sekund. Ja jestem taką, wiesz, mój narzeczony, wiecie co mi mówi? Jak się tak ładnie wystroję, to on mi mówi, ale bym się zakochał, jakbym nie znał.
0: Powiedziałem to ostatnio koleżance z pracy.
1: I co?
0: Nie.
1: Powiedziałeś to koleżance z pracy, o co chodzi? Okej, zaplątał się. No dobra,
0: się.
1: Nieważne.
0: Patrz, widzisz, powiedziałeś, żeby dzwonili na numer SMS-owy i teraz co?
1: Ale ja to powiedziałam 2 godziny temu.
0: Ktoś sobie zapisał wtedy akurat, ten jeden raz.
1: Jak chcecie dzwonić, to 228277205. To jest opcja kontaktu i to należy czynić. A jak chcecie pisać SMS-y, to jest numer 886-971-971. Wydaje się, że takie tempo, a my z Ligocem nawet zdążyliśmy nagrać stories na moje stories.
0: Tak, tutaj oznacz tam kampusa i mnie, to sobie tą reu udostępnimy.
1: Klaudia Szyszy.
0: Matko Boska, tak.
1: Patrycja dzwoni, czy mogę odebrać, czy
0: możesz,
1: mi nie pozwolisz?
0: Możesz, mamy czas jak
1: Patrycja pozwolił mi.
3: Cześć.
1: Cześć, siema.
3: Siema. Tam jest taki tekst na dwójce o emerytach, ja bym to zagłosowała.
1: No i bardzo mądrze, to trzeba też wiedzieć, gdzie jest nasze miejsce. Czyli Tom i Jerry.
3: No i właśnie odnośnie tego wieku, bo ty tam ostatnio mówiłaś, bo ja mam taką koleżankę dużo młodszą u siebie w robocie i ona tam mi czasami ten wiek wypomina, wysłuchaj, żebyś ty chociaż dożyła do mojego wieku.
1: Dokładnie, także, Patrycja.
0: No,
3: także,
0: to prawda.
3: Wiesz, te osoby takie trochę starsze, no.
0: Ja też tak mówię koleżance z pracy, która jest ode mnie młodsza. Tylko zakładam, że ona kończy studia. To ile mam? 25 lat? 26?
1: Nie mam pojęcia, ile mają lat ludzie, którzy kończą studia. Na moje oko 13. Wyglądają na bardzo młodziutkich.
0: Na pewno ich PESEL nie zaczyna się od 9.
1: Bardzo ci dziękuję, Patrycja, za twój głos. Głos refleksji, ale też rozsądku. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Kacper jeszcze dzwoni, ale to już
0: nawet,
1: chyba nie uda.
0: Nie, śmiało. Zaplanowałem tak, żebyś mogła pogadać z
1: każdym. No i rozłączył się.
0: Widzisz, spieszyłaś go.
1: Jak go spieszyłam?
0: No bo powiedziałeś, że już z czasu nie starczy i się rozłączyłam, a ja chciał pogadać, ale Liguś ustawił tak, żeby wszyscy zdążyli. Naprawdę.
1: No ale wszystko... słuchajcie, Kasper akurat nie zdążył.
0: Zrezygnował.
1: Jestem załamana.
0: Teraz odbieramy tylko od Kaspra, nie? Wszyscy tak. Inni ban na linii, nie dzwońcie.
1: 2827 2205, Kasper!
0: I 886-971-971, żeby zagłosować. Proszę, jest! Kasper, szybko!
1: Kasper!
0: Nie żartuj sobie z nas.
1: Kasper, udało się, ale się nie rozłączaj, no. Cześć, Kasper.
4: Przepraszam.
1: Dobra, jak przepraszam, to ja już od razu będę toksyczna. Za późno! Dobra,
0: teraz,
1: Kasper.
0: Teraz to wiesz.
1: Teraz to już wiesz. Już by się nakręciliśmy, a teraz całe emocje... Usłyszałeś. Kasper, co tam?
4: Tak.
1: Co tam?
4: No... W sumie w porządku, ale też chciałem powiedzieć jedną rzecz co do pracy z młodszymi osobami. Mam młodszą o 10 lat koleżankę i słowa, które do siebie wypowiadamy, są po polsku, ale chyba rozmawiamy czasami w innym dialekcie.
1: Z pewnością tak jest, Kacper, ale trzeba... Ja dlatego oglądam różne YouTube'owe kanały, rozmawiam z dziećmi mojego rodzeństwa, żeby być taką cool ciocią, oczywiście tylko w mojej głowie.
0: Tak.
1: Próbuj tam tak czasem, wiesz, powiedzieć 6-7 do tej koleżanki, może ona się poczuje przy tobie swobodniej. A ile masz lat, Kacper?
4: Nie, no. 35, a koleżanka 24 jest po pierwszym botoksie.
1: Kasper, to chciałam ci powiedzieć, że od dziś jesteśmy równolatkami.
4: A, no to super, ale nie od dziś, bo ja 1 listopada mam urodziny, ale rocznikowo...
1: Jesteśmy od dziś, bo ja jestem od dziś, rozumiesz? To jest kluczowe, bo ja mam dziś urodziny.
4: No to wszystkiego najlepszego w takim razie.
1: Wymuszone, ale szczere.
0: Tak, tak, to jest ważne. Liczę zapisy na dzienniczku.
4: Nie wymuszone, z serca.
1: Kasper,
4: dobra, nie przedłużam.
1: Nie, ale musisz przedłużyć. Uspokój się, bo tu musisz oddać głos. Ligo czy Klaudia?
4: To na ciebie, Klaudia. Klaudia, jesteś z Nowego Sącza, tak?
1: Tak, a ty?
4: No ja nie jestem z Nowego Sącza, ale grałem w biało-czarnych Nowy Sącz, Wrógby i mam ogromny sentyment do tego miasta, więc zawsze będzie team Nowy Sącz.
1: Ja mam dzisiaj biało-czarną sukienkę. Na kogo głosujesz? Na jedynkę czy na dwójkę? Kiedyś to było, czy Tom i Jerry?
4: Tom i Jerry.
1: Dobrze,
0: dzięki.
1: Dziękujemy.
4: Dobra, trzymajcie się, pa, pa.
1: Pa.
0: Dobra, już nic nie ma co
1: no
0: przedłużać.
1: No powiedz, przepraszam cię. Ty...
0: Ale nie chcę, jakby to swoje urodziny. W ogóle jestem przyzwyczajony, że nie mogę się wypowiedzieć.
1: Słuchaj, z następną osobą rozmawiasz ty jako test.
0: Nie, ale w ogóle spoko, nie mam z tym problemu.
1: Proszę, zadzwońcie
0: Fred
1: teraz.
0: Fred again teraz i Talk of the Town. Potem jeszcze co nam zagra? Kosma czy Łona?
1: Łona.
0: Łona. Dobra, Łona, albo po wiadomościach nam zagra Łona, a my już teraz odpalamy Freda.

0: Jest 18.30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Marcel Schneider.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Plan na obchody rocznicy powstania warszawskiego, pogoda na jutro, ale najpierw najnowsze doniesienia z Ankary.
1: Wiadomości.
2: Prezydent Karol Nawrocki wypowiedział się przed chwilą o dzisiejszym szczycie NATO.
3: Żadne wątpliwości co do tego, że Rosja dzisiaj jest największym zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta kwestia wybrzmiewała niemal ze wszystkich przemówień, nie tylko w trakcie wojny z Ukrainą po ataku Federacji Rosyjskiej, ale Rosja, co trzeba jasno podkreślić, jest długoterminowym zagrożeniem i dla Polski, i dla całej Europy Środkowej, dla Europy Wschodniej, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Oprócz prezydenta Karola Nawrockiego na spotkaniu pojawił się również szef MSZ Radosław Sikorski, który przekazał później, że Polska była chwalona na Radzie Sojuszu.
4: Mogę przekazać, że Polska jest tutaj prominentnie odnotowywana jako modelowy sojusznik i ma to też odzwierciedlenie w tym, kiedy na przykład jest nam udzielany głos, także pana prezydenta. Wczoraj spotkałem się z inicjatywy wspólnej Włoch i Polski na spotkaniu grupy E5, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Włochy, do której dołączyły na ich prośbę, dołączyli gospodarze tureccy oraz wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej. To jest bardzo ważny format i wywiązała się bardzo dobra dyskusja.
2: Na spotkaniu pojawił się także prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, o czym prezydent również opowiedział.
3: Przychodzę do Państwa prosto ze spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie trwało około godziny. Dyskutowaliśmy. Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińskiej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
2: W stolicy trwają przygotowania do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem kombatantów przedstawiciele władz miasta i Muzeum Powstania Warszawskiego zaprezentowali program uroczystości. Jak co roku podpisany został apel powstańców, który przypomina o potrzebie godnego uczczenia pamięci uczestników zrywu z 1944 roku. Tegoroczne obchody obejmą zarówno oficjalne uroczystości, jak i wydarzenia edukacyjne, kulturalne oraz społeczne. W programie znalazły się m.in. spotkania przy pomniku Gloria Victis, uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego, msza polowa na Placu Krasińskich, koncerty, wystawy, spacery historyczne, gry miejskie i spotkania z powstańcami. Po więcej informacji zajrzyjcie na oficjalną stronę Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie żyje Tadeusz Baranowski. Stworzył on takie postaci jak Bąbelek i Kudłaczek, profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok. Malarz, ilustrator, projektant i twórca komiksów zmarł w wieku 81 lat. W czwartek na zachodzie i południowym zachodzie kraju będzie pochmurnie, zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, a okresami zachmurzenie będzie nawet duże. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie Polski, wystąpią przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie może spaść nawet do 20 mm. Lokalnie na północnym i południowym wschodzie możliwe są także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni na wschodzie i Podhalu, przez około 20 stopni w centrum, do 23 stopni na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany i porwisty. Na południowym wschodzie porywy osiągną do 55 km na godzinę. Nad Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym wiatr będzie dość silny, bo od 30 do 40 km na godzinę, a w porywach nawet do 65. Podczas burz porywy wiatru również mogą dochodzić do 65 km. Wysoko w górach wiatr rozpędzi się do 60 km na godzinę.
5: Alternator.

0: luz był, to mróz był.
1: Minus 30.
0: Ach, teraz to dramat. Źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana. Co to to nie? Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szedł,

Wyszło 20, dała stówę, nie miałem wydać, pachnęła ręką. A teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no bo sam pan powiedz.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: Dzień dobry, witamy w poniedziałkowy poranek. Klaudia Szkaradek, Mateusz Ligocki.
2: Witamy,
1: to my.
2: Zapraszamy do wspólnej zabawy, która potrwa do godziny 10.
1: Środa minie, tydzień zginie, moi drodzy, i my też już powoli giniemy, bo zbliżamy się do końca Alternatora prowadzonego przez Klaudię i Ligo, który się odbywa raz do roku.
2: Mniej więcej tak wychodzi średnio. Zaplanowaliśmy sobie, że jeszcze w tym przed 19 dwie pary wam wciśniemy, a to jest jedna z nich i to jest utwór numer 1. She Knows Too Much. Nazywa się utwór, a wykonują go Thundercat i Mac Miller. Tak zawiesiłem się na tym, wykonują go, ale no, jest autorstwa.
1: Tak jest.
2: To jest jedynka w tej parze.

0: I po raz kolejny niesubiektywni redaktorzy w Radio Campus. Lubię ten utwór.
1: Fatboy Slim.
0: W remiksie Purple Disco Machine. Ja mam tutaj właśnie...
1: Praise You.
0: Tak, słabość do tych utworów, remiksów Purple Disco Machine, które też znam. Są, wiele utworów mam pod hashtagiem. Dodałem je na Spotify dzięki Campusowi.
1: Mi się podoba She Knows Too Much. Ciekawe, który utwór wygra.
0: Czyli tutaj będziemy uczciwi. Chociaż nie, ty masz kartkę i długopis, więc tam zapomnijmy o... I jeszcze urodziny! Bez sensu. Miłego słuchania, Thundercat. Posłuchajcie, ile możecie Fatboy Slima.

0: No, ale czy praise you, bądź uczciwa. Spróbuj.
1: No Praise You, no ale Praise You, to wiesz, Ligo, no to jest też znany kawałek, a She Knows Too Much, to tak, wiesz.
0: Jedynka, Thundercat.
1: Jeszcze mi się ze mną kojarzy ten kawałek.
0: Jedynka, Thundercat.
1: A z tobą mi się kojarzy drugi.
0: No tak, no to wszystko wybraliśmy postacie w tej parze. Jedynka to Thundercat, She Knows Too Much, dwójka to Fatboy Slim, Praise You w remiksie Purple Disco Machine. No i co? I głosujemy i czekamy na wasze głosy, czy to SMS-owo, WhatsAppowe 886-971-971, czy to dzwoniąc do nas na 22-827-7205.
1: Teraz ty gadasz z nimi, jakby co, żeby nie było, że ja jestem chamska dominatorka.
0: Nie, w ogóle nie mam o tym wejście żalu, ja nie pamiętam już, co chciałem. Chciałem się odnieść do tego, co mówił...
1: Jak on ma na imię? Dobra, nieważne, on, jakiś słuchacz, tak?
0: Słuchacz, tak, ale ja nie lubię nie pamiętać imion. O konfrontacjach z młodszymi ludźmi i starszymi ludźmi w pracy.
1: No i co
0: ja mam
1: miałeś?
0: Tak, że Natalia, z którą pracuję, ona kończy studia, więc zakładam, że ma 25-26 lat i ona na przykład jest dla mnie takim buforem, bo jak chodziłem na studia na Akademię Teatralną, to jej mówiłem na przykład, że ej, bo mówię tak, ona mówi, to nie mów.
1: Tak się już nie mówi, no tak, dokładnie.
0: Nie podkreślaj tego, że jesteś starszy, bo to widać i nie musisz tego podkreślać i jeszcze gorzej na tym wychodzisz.
1: To prawda. Maria napisała, dominuj.
0: Że
1: ja mam dominować. Znaczy, czy ja mam, Maria, ja mam dominować, właśnie, czy Ligo?
0: No ja to nie umiem.
1: Z kogo mnie chodzi?
0: Pewnie
1: dobra, Tomasz i Gosia siedzą na antenie jak wróble na gałęzi, na linii. Cześć wróble. Dwa. Czy to jeden wróbel? O Boże!
0: Nie spodziewałam się!
1: O Boże, jaki cudowny anielski chórek! Co to za wspaniała rodzina?
2: Nie, to ja sam, Tomek.
1: A brzmiało, jakby dwie osoby śpiewały.
0: A tak, mamy podpisane taki.
2: No nie.
1: Tomek, zaśpiewałeś mi 100 lat, jestem naprawdę głęboko poruszona. Dlaczego to zrobiłeś? Czy jesteś dobry po prostu?
0: Nie no, miłe to było.
2: Tak rozmawialiście, że masz dzisiaj urodziny, tak? Poniedziałek już składali życzenia i chyba dzisiaj są te urodziny, tak?
1: Owszem, są dzisiaj. To jest niebywałe, że w ogóle o tym pamiętasz. Naprawdę jestem przeszczęśliwa.
2: Usłyszałem cię, mówię, to jest ten dzień.
1: Cudowna sprawa. A powiedz mi, czy She Knows Too Much bardziej, czy Praise You bardziej? Jeden czy dwa?
2: Chyba dwa.
1: No to dobrze, to niech będzie na Ligoca. Niby udawałeś kolegę, ale...
0: na koniec wyszło.
1: Dobra,
0: żmija.
1: Dobra, Tomek, i tak dziękuję ci bardzo, bardzo jestem wzruszona i życzymy ci razem z Ligocem pięknej resztki środy.
2: Dzięki,
0: wzajemnie. Dzięki, pana.
1: Ty patrz, kto napisał SMS-a. Wujek Kajman całuje urodzinowo Klaudię i pozdrawia kota Ligo. Słucham.
0: Jezu.
1: Kajman, nasza wielka miłość. Wujeczku, tak. Pozdrawiamy cię najserdeczniej i całujemy, ale dzisiaj prywata robimy. Ligo, wywalą nas z tego radia i będziemy prowadzić alternatora.
0: To cała ta audycja to jest taka
1: Kajman,
0: prywata.
1: Tak za tobą tęsknię, tak dawno cię nie widziałam, ale słuchajcie, ja przedstawiłam Kajmanowi. Kajman, nasz wielki przyjaciel, posiada wspaniały klub Niewinność. Polecamy. Ja przedstawiłam Kajmanowi Ligoca, a teraz Ligoc przejął serce Kajmana.
0: Tak, nie, tak pamiętam, jak mi Klaudia mówiła, fantastyczne miejsce, idź je zobacz. Ja tak mówię, nie, bo to nie mój klimat, a poszedłem raz i się zakochałem i teraz bym powiedział, że nawet jest to bardziej moje miejsce niż twoje,
1: tak,
0: w kontekście naszej tutaj relacji, ale tak bardzo, bardzo polecam. Mam do siebie żal o to, że bywam tam za rzadko.
1: Słuchaj, bywasz za rzadko, ale na pewno możesz pozdrowić wspaniałych synów Kajmana, Antka i Janka. Pozdrawiamy was, chłopaki, dobrego dzionka i buziaczki dla waszego tatusia przekażcie, więc wy możecie tatusia ucałować.
0: Ja zdecydowanie, tak, całusy dla tatusia.
1: A my cię pozdrawiamy, tatusiu, jak zwykle.
0: Michał, wspaniała osoba.
1: Kochamy go. 88, po prostu rzucam to, jak oddycham. Kocham Kajmana. 886-971-971 to jest opcja kontaktu SMS-owego, a 228-27-7205 służy do nawiązywania rozmów. Następna osoba, która zadzwoni, porozmawia z Ligocem.
0: O, w ten sposób.
1: Tak.
0: No dobra, i nikt nie dzwoni.
1: I wiesz, dodać. Czekałam na możliwość, kiedy będę mogła porozmawiać z Ligocem. Słuchajcie, jeszcze tylko 14 minut, a następna taka okazja za rok.
0: Kurczę, ale coś nam się zdarzało jeszcze jakieś.
1: Znaczy, gdzie nam się zdarzało? No kiedy?
0: Ja na pewno byłem na alternatorze sam.
1: No ale to nie jest razem,
0: Nie, to w porządku, to jakby tego nie uznaję, ale wydaje mi się, że gdzieś tam się jeszcze przewinęło, że było w lipcu i w sierpniu.
1: Mnie w sierpniu nie było.
0: No, tak, a w tamtym roku też?
1: No, Ligo, mnie ciągle nie ma w sierpniu.
0: Okej, to już dobra, nieważne. Załóżmy, że ten raz.
1: Ligo, wiesz, że jest 2-2 w głosach?
0: to... Ojej,
1: ktoś
0: to,
1: musi to rozstrzygnąć. Słodkie. Czy ktoś zadzwoni? 228-27-2005.
0: To jest w ogóle takie, że my musimy... Nie wiem, czy ta jedna para nam jeszcze się tutaj wciśnie, wiesz?
1: No to musimy może kończyć.
0: Jeszcze za 15-13. I to jest rozkminki redaktorów na antenie. To dużo nam dodaje, nazywając nas redaktorami. To tak, teraz nam dało Joanna
1: i Kuba. No i uwaga, Ligo, rozmawiasz. Bierz to na siebie.
0: Dzień dobry, kwiaciarnia.
3: O, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Chciałam zamówić piękny bukiet.
0: Czyżby to był bukiet dla redaktor Klaudii Szkaradek?
3: Tak, z okazji urodzin.
0: Super. Bo czułem presję
1: Asia,
0: na smoltok.
1: Asia, a nie mogłaś powalczyć jeszcze i pomóc mu? Przecież to ty mogłaś wystawiać mu piłki. I tak świetnie to zrobiła
0: super,
1: z bukietem.
0: Super. Tak, tak, ekstra, nie no, oczywiście. Bo ja czułem presję, patrzyłaś na mnie tak, że to jest tak, jak mówisz, jesteśmy na imprezie i mówisz, zagadaj do tej dziewczyny, ja do niej zagaduję i czuję, że wszyscy na mnie patrzą, jak ja zagadam. Tak
1: Asia,
0: się czułem, Asia.
1: Asia, jak oceniasz smoltok z Ligocem w skali od 1 do, no nie, do 3?
0: Nie umówiłam się na drugą randkę.
3: Na 2,75.
1: Wow, no Ligo, dostałeś wysoką ocenę. Chyba dowyglądałeś, tak mi się wydaje, w tym small talku telefonicznym. Co tam, Asiu, u ciebie? Gdzie jesteś, dokąd zmierzasz
0: i co robisz?
1: I na co głosujesz?
0: Ej, właśnie,
3: jedziemy sobie autkiem.
1: Jedziemy?
3: Czyli próbowałam zadzwonić. Znaczy, ja jestem pasażerką, a prowadzi narzeczon Jakub.
1: No to dobrze, tak, że to dalej jest ta sama osoba, bo mam podpisane Joanna i Kuba. Byłoby głupio, jakbyś powiedziała, że Adaś, nie? No to...
3: A ostatnio prawie już by była inna.
0: I Kuba siedzi obok i nie wie, o co chodzi.
1: Nie, ważne. Asia, pamiętaj, że kluczowa jest ławka rezerwowych. Asiu, a gdzie jedziecie?
3: Jedziemy kupić strój kąpielowy.
1: No to wy jesteście wariaty, nie jest aż tak ciepło. A gdzie? Nie, dobra, strój kąpielowy jedziesz kupić, bo jedziesz gdzieś na wakacje. Wróżbitka, Klaudia,
3: no,
1: to rozkminiła.
3: Myślę, że padniecie, bo jedziemy do Lublina.
0: Wow.
1: No to są fajne wakacje i ciepłe dość miasto. Asia, umówmy się, jakby w Lublinie były palmy i by było trochę cieplej, to można by tam było jeździć na wakacje tak na dłużej, na przykład na 2 tygodnie.
0: No.
3: Zgadzam się.
0: Nie, Lublin fajny.
1: Ale jedziecie do Lublina i po co te stroje kąpielowe? Bo mnie to teraz frapuje,
3: do
1: nie zasnę.
3: Do akwaparku.
1: Jezu, jadę do akwaparku do Lublina i potrzebuję strój kąpielowy. Przecież to jest najfajniejsza historia z dziś. Wy jesteście wariaty. No dobra, Asia, gdybym była Ligocem i gdybym prowadziła z tobą smoltok, to bym powiedziała, że wyślij mi później zdjęcie na Instagramie.
0: Ej, jakiegoś wuja. Jakiegoś wuja tutaj takiego.
1: Ale słuchajcie, co powiem. Powiem, że wyślij mi, czyli Klaudii, ja ocenię, bo ja lubię kostiumy kąpielowe. I piękne dziewczyny.
3: Dobra.
0: Jezu. Dobra.
1: Żartuję.
0: Kochani,
1: znaczy lubię.
0: Kochani.
1: Ligo jak zwykle przerywa.
0: Tak, ktoś musi być tym panem Marudą, a czas nam się kończy, 19
1: zbliża. Asia, kocham cię, nie daj się. To pozdrów Kubę.
0: Fatboy Slim czy Thundercat, czy to już było?
1: A, nie powiedziała.
3: Kuba, pomóż mi. Fatboy
0: w ciemno.
1: No i elegancko, to jest wariat. Czyli Team Ligoc, widać, że się podzieliliśmy. Laski z laskami, typy z typami. Nieważne, Asia. Asia, wiesz, że możesz swój głos oddać, bo tamten był Kuby?
3: Tak, to ja oddaję na ciebie.
1: Dobra, super. Dobrego dnia, pozdrowienia dla narzeczonych.
0: Mamy remis i co zagra?
1: No chyba, chyba.
3: Pa.
1: Nie powiedziałam pa i już zaczęliśmy gadać. Jezu, nie nauczyłam się tego do końca.
0: No to mamy remis, tak? I musimy wybrać, czy Thundercat...
1: A dzwoni kolejna osoba, która rozstrzygnie to wszystko.
0: Chciałem w papier kamień.
1: Rozstrzygaj, drogi przyjacielu, ułko.
0: Gramy w papier kamień. Na 3-4 pokazujesz i mówisz, co pokazałeś. 3-4.
4: Papier.
0: Kamień. Ha, ha. Ej, serio, kamień. Serio, no kamień pokazałem.
1: Wygrałeś, ale no. Co wygrał?
0: No. Nie no, wygrałem, że...
4: Właśnie, to wygrałem. Kubek.
0: A, nie, że możesz wybrać, czy Fatboy Slim, czy Thundercat zagra na koniec.
4: O, super, to wybieram Fatboy Slim. Czy mogę kogoś pozdrowić?
1: Nie możesz.
0: Jak chcesz.
4: Klaudia.
1: Wiesz dlaczego? Nie udawajmy kolegów i że ty do mnie Klaudia, ja do ciebie po imieniu, o które zaraz cię zapytam, ale ja po prostu zależało mi, żeby She Knows Too Much zagrała, ty byłeś po stronie Ligoca, już się nie można wycofać. Jak masz na imię?
4: Mateusz.
1: Mateusz, kogo pozdrawiasz? To jest istotne.
4: Pozdrawiam Bruna i Amelkę.
1: Ty, Mateusz, chyba piszesz SMS-y, bo ja kojarzę, że Bruno i Amelka to oczywiście są jakieś dzieci, które tam o, ja nimi operuję rano w poniedziałkowy poranek.
4: Ultra słuchacze, oczywiście, to ja, to ten sam.
1: Pozdrawiamy najserdeczniej Bruna, Amelkę i Mateusza. I Mateuszu, możesz być dumny, bo rozstrzygnąłeś konflikt między nami.
0: Fatboy Slim.
4: Tak?
0: Tak jest. Praise you.
1: Miłego wieczorka.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, najlepsze radio. Włączyłem tak przypadkiem w ogóle, no jak was słyszę, to od razu
0: w 2007.
4: Się na mordzie robi. O, trzymajcie się.
1: Pa.

0: Bądź poważna. To tyle. Fatboy Slim, Praise You, Purple Disco Machine na zakończenie. Już poza kolejnością, poza konkursem. Miało być parą, ale się nie zdążyło. Rocky, Doc.
1: Niedobrze.
0: Dziękujemy za dzisiaj.
1: Wspaniałe to były chwile. Dziękujemy wam najpiękniej za to, że tyle interakcji z nami podejmowaliście. Super telefony. Dziękuję za wszystkie życzenia wymuszone mniej lub bardziej. Wspaniała to była chwila i dziękuję ci, Ligocu, że spędziłam z tobą urodzinowy wieczór. I z wami wszystkimi. Było super.
0: Tym bardziej, że teraz w poniedziałek z tobą się nie słyszymy.
1: Tak.
0: Ale my potem się słyszymy. Będzie dobrze. Generalnie słyszycie nas w poniedziałki od 7 do 10. Zachęcamy do wspólnej zabawy. Klaudia Szkaradek.
1: Mateusz Ligocki.
0: I jeszcze urodzinowo Thundercat potem dla Klaudusi urodzinowi po tym utworze, którego nie posłuchacie za bardzo, bo przecież na nim gadamy, też poleci. To buziaki, pa.
1: Pa.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dół.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówisz mi, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz wina zawsze idzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetastuj mi karty, to żarty. Oburączą barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Znaleźliście coś? Słońce jest piękne.

Диалог. Dzień dobry, mówi do was Szymon Weiss. Witam w trialogu. W trialogu. Trialog. Taka nazwa audycji. No, nie wiem jak wy, ale ja to sobie nagrywam teraz z nowego studia, do którego przeprowadziłem się z Mokotowa na Pragę Północ. O, i tutaj jest totalnie ciekawiej. Naprawdę wydało mi się już w pewnej chwili, że Mokotów to w ogóle zasypia. Tak czy inaczej, dzisiejsza misja to Dimitri Kaszlej, nasz gość z Białorusi. Dowiedziałem się, że jest już Polakiem w zasadzie od dawna, od 6 lat. Cała jego rodzina polska, cała jego rodzina ojca to byli Polacy, więc przenarodowienie się dla niego nie było problemem. W każdym razie, no jest to kolejny taki model tego, jak bardzo cieszę się, który tak bardzo cieszy mnie, gdy pomyślę o tym, że Polska może być jakkolwiek celem dla jakichkolwiek imigrantów. Oczywiście witamy wszystkich z otwartymi rękami i gdy na przykład za 20 lat temu, 25 może, nie pamiętam, jakiś byłem taki prawie niepełnoletni, to chodziliśmy po Camden, taka dzielnica w Londynie, i to przerastało najśmielsze marzenia, żeby ktokolwiek mógł kiedykolwiek interesować się tak samo moim krajem, jak tym krajem na zachodzie. No w każdym razie imigracja do Polski kwitnie. Wiadomo, że nie zawsze z bardzo fortunnych powodów, choćby po prostu z powodu ucieczki z kraju objętego wojną. To jest jakieś nie do pomyślenia. W każdym razie Dimitri ma swój pseudonim artystyczny NNDK, no bo nie K, tylko K, tak oni tę głoskę wymawiają. I oto co robi. Wybrałem moje ulubione kawałki z jakichś wśród kilkudziesięciu produkcji, które mi wysłał. Zapraszam na słuchanko.

Ten nazywał się Cassie. Następny, Deepest Night. Ciekawe, czy tytułuje je przez AI.

Jedna czwarta audycji to jest dobry czas, by przypomnieć, że słuchacie Trialogu i mówi do was Szymon Weiss, a gram muzyczkę Dimitriego Kaszleja. Zwłaszcza taksówkarzom, którzy suniecie przez miasto w swoich tuningowanych Volkswagenach.

Ten się nazywał Nightcrawler Garage. Ten jest ostrzejszy. Test system. Coś tu chyba testuje Dimitri. Ja wiem, czemu go wybrałem, bo on potem jest przepiękny temat na syntezatorze. Taki liryczny i sentymentalny. Talerz Ride. Ride to jest bardzo arystokratyczny instrument.

Radio jest zawsze takim miejscem, w którym ja sam sobie osobiście uświadamiam, jak bardzo, bardzo trzeba się pilnować, żeby nie bełkotać. I na przykład, szczerze, to właśnie dzięki audycjom w radyjku ogarnąłem się z takiego nerwowego pokrzykiwania. No, naprawdę jestem mocno, mocno wdzięczny za to, że mogłem tutaj posłuchać swojego wokalu. Ale wracamy do Dimitriego. Planet Techno. Może by to czytać Planet Techno? Coś takiego? No posłuchajmy. Jakie dobre.

No, Planet Techno to był kawałek, który miał tyle tematów w sobie, co chyba Mr. Oizo by nawet się tego nie wstydził. Łazo. Rave Dub. Ja go tutaj zawarłem, dlatego że on ma taki bardzo ciekawy gitarowy riff. Dosłownie riff, no bo riffy są na gitarach. Nie lubię takiego tempa, ani tego werbla dubstepowego. Ale czemu ja się uprzedzam? Co to jest za arogancja? Nie lubię hip-hopu, nie lubię dubstepu, nie lubię połowy świata. Przecież to jest szalone.

Tak, taksówkarze. Słuchacie Trialogu. Mówi do was Szymon Weiss. I gościa mam dzisiaj Dimitriego Kaszleja, który robi szalone rzeczy. No i dobra. I słuchajcie teraz tego na przykład. Coś pomiędzy... On to nazwał Sax Latino Any Zbiega. Tak czy inaczej, to jest mieszanka takiego house'owego bitu i kompletnej, pięknej bzdury, którą kocham.

gdzieś, Dimitri, trzeba cię skierować, żebyś zdecydował, który kierunek chcesz w ogóle robić. Z tego, co tutaj wybrałem, to odsortowałem wszystkie drum and bassowe rzeczy, bo tak jak wspomniałem już tutaj wam, słuchacze, że dostałem kilkadziesiąt pięknie opisanych plików z nazwami, z numeracją. W każdym razie, aha, no i jeszcze z gatunkiem opisanym. W każdym razie, jeżeli mogę coś doradzić, to tobie, Dimitri, radzę, byś po prostu robił to, co jest w twoim repertuarze najszaleńsze. To wtedy jest najlepsza gwarancja tego, że wypracujesz coś oryginalnego i jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to osiągniesz własny styl. Ten kawałek nazywa się Elements.

0: już powoli się odmeldowuję. Słuchaliście Trialogu, ale to już mówiłem. Trialog w Radiu Campus. Naszym gościem był Dimitri Kaszlej. I tym, że jego transowym utworem zamykamy tę audycję i zapraszam na Trialog za tydzień. Szymon Weiss. Trialog.
1: Radio Campus 97.1 FM.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

mi zakończ sąd. Na parę dźwięku stąd to wita na wejchowy grosz. Płynu noc, wiąż, teraz jest moc. Noc to uderza jak usta kołsą. Na falach dźwiękowy stoi, to bita na wejchowy grosz. Płynu noc, teraz jest moc.

Ja wcale nie jestem liczbą. Komornicy gonią mnie przez całą Rzeczpospolitą, a w dostarczaniu papierów do mnie tu rekord pobito. Więc panie listonoszu, sio, chcesz, to wracaj z policją. Parę mandatów, parę stóp, zachęcę z kiełu i partyką.

żabką płynie wujek z Knerus. Jestem Donald, straszny nierób. Każdy wokół kuzyn kogoś wsadź, a widzą

Miałem truje z podstaw przedsiębiorczości. Nie wydawaj, żyj oszczędnie, ciągle szepcę dorośli. Moje rapy dzień w dzień w tej studenckiej rozgłośni. Gdzie moje tantiemy, żarcik, płoć, weź mnie podgłośni. Znam warzywa, które pobierają lekcje od roślin, ha. Sądzą, że ten plant wielce pomocny, ale plany owych warzyw raczej niezbyt owocne. A my sprzedaliśmy 1000 płyt, lecę na pocztę.

Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.